0: tygodnia rząd przedstawi zasady wsparcia dla przedsiębiorstw. Ocenił, że Kanada została zaatakowana przez Stany Zjednoczone i znajduje się w wojnie handlowej. Od wczoraj obowiązują amerykańskie cła w wysokości 50% na kanadyjski eksport o wartości około 28 miliardów dolarów kanadyjskich. W odpowiedzi Kanada 8 września wprowadzi własne cła odwetowe. Carney podkreślił, że jego rząd będzie wspierał poszkodowane firmy tak długo, jak będzie to konieczne. Zarzucił też Waszyngtonowi próbę osłabienia kanadyjskiej gospodarki i ograniczenia jej niezależności handlowej. Hipoteza twórcy teorii ewolucji Karola Darwina potwierdzona po 150 latach. Dotyczyła łaskotek. Wynik badań na ten temat ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Human Behavior.
1: Darwin sugerował, że wrażliwość na łaskotki koncentruje się w miejscach najbardziej narażonych na uraz, a zarazem rzadko dotykanych przez nas samych. Najnowsze pomiary sensoryczne potwierdzają tę zależność. Z ewolucyjnego punktu widzenia łaskotki są systemem alarmowym, zmuszającym organizm do natychmiastowego odruchu ucieczki lub osłonięcia wrażliwych części ciała. Badania przeprowadzone na różnych grupach społecznych z całego świata wykazały także uderzającą jednoznaczność, mianowicie reakcja na łaskotki jest absolutnie uniwersalna, niezależnie od kultury, języka czy szerokości geograficznej.
0: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania sport. Za nami emocje na rynku w Katowicach. Przed nami te na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trwa dwudniowe święto lekkiej atletyki. Memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli elitarna, lekkoatletyczna, diamentowa liga. Z Natalią Bukowiecką, Ewą Swobodą i Pawłem Fajtkiem rozmawiał Patryk Serwański.
2: Natalia, zastanawialiśmy się pewnie, jaka będzie atmosfera na memoriale Kamili Skolimowskiej. Już wiemy, że możemy dziękować za medale zdobyte w Birmingham, między innymi tobie. Jak ty się czujesz z tym kolejnym medalem dołożonym do twojego dorobku?
3: No bardzo dobrze, wiadomo, że chciałabym tego złota, ale jest srebro. Myślę, że po prostu cieszy mnie to, że z kolejnej imprezy przywożę kolejny medal, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że mogę tutaj poświętować to z polskimi kibicami. Mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo ludzi i że wspólnie, że tak powiem, będziemy celebrować te nasze medale.
2: Gdybyś przyjechała tutaj bez medalu, byłabyś dziś nie mniej uśmiechnięta, czy tak samo, bo ten memoriał jednak jest wyjątkowy i ten uśmiech się tutaj pojawia u wielu z was?
3: Tak, na pewno jest wyjątkowy i zawsze, kiedy tu przychodzę, jakby pojawia się ten uśmiech, co by się nie działo. Wiadomo, że pewnie troszkę byłoby smutniej, ale myślę, że i tak, tak jak mówię, ja kocham tu startować i ci polscy kibice zawsze dają nam energię. Mam nadzieję, że nie tylko dla tych medali też to przychodzą, tylko po prostu dla nas, za całokształt. No i zobaczyć świetne show, bo zresztą no, zagraniczna obsada też jest niesamowita, więc wydaje mi się, że po prostu będą świetne wyniki.
2: Lubisz tutaj być z uwagi na kibiców, ale też dlatego, że ta bieżnia daje możliwość szybkiego biegania. Gdybyś mogła w kilku słowach opowiedzieć laikowi, z czego to wynika? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie techniczna, czy to jest nieco bardziej skomplikowane?
3: Generalnie no, na pewno jest po prostu dobra nawierzchnia, ale też jest stadion całobudowany, więc najczęściej i tu po prostu w ogóle nie wieje, to ułatwia zdecydowanie bieganie. Zazwyczaj też było bardzo ciepło, jutro nie wiem, czy będzie bardzo ciepło, więc no to jedynie ewentualnie może troszkę przeszkodzić, ale jednak liczę na to, że po prostu wyjdzie słońce i też zawody są dosyć wcześnie, biegam chyba o 16, więc mam nadzieję, że to słoneczko się utrzyma i też ogrzeje trochę atmosferę. Ale generalnie, no mówię, na tych wszystkich edycjach, które były, było ciepło, bezwietrznie i po prostu jest niesamowita obsada, więc też łatwiej jest uzyskiwać wyniki, wiadomo, w tak dobrej obsadzie, a tartan jest niesamowicie szybki, więc wszystko się zgrywa.
2: No u ciebie to praktycznie bieg jak finał Igrzysk Olimpijskich. No ta obsada robi naprawdę wielkie wrażenie.
3: Tak, zdecydowanie. No tutaj organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, że jakoś ja sobie z tym poradzę i też nie się na tą polską publicznością. No jednak nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce i pobiec szybko.
2: Były te malutkie problemy zdrowotne, to wszystko rozumiemy, że już jest za tobą.
3: Tak. Generalnie no mogłoby być lepiej, ale na pewno nie jest źle, więc na pewno dam radę biegać i mam nadzieję, że po prostu też ta adrenalina mnie trochę poniesie i wszystko będzie okej.
2: Na koniec pytam w ten sposób. Mówiłaś o tej świetnej zagranicznej obsadzie. Jak ty wspominasz taki swój czas, kiedy wchodziłaś w ten świat wielkiej lekkoatletyki, kiedy ocierałaś się o te największe gwiazdy? Dzisiaj sama możesz o sobie mówić, że jesteś gwiazdą i osobą bardzo ważną w świecie lekkoatletyki. Jakie to jest środowisko? To jest środowisko, które łatwo akceptuje nowe osoby, w którym można się odnaleźć, w którym można znaleźć trochę czasu na żart, na zabawę, czy jednak jest tylko i wyłącznie rywalizacja?
3: Tak, ja myślę, że było widać po konferencji, że tutaj jest czas na żart i zabawę, bo myślę, że była bardzo przyjemna atmosfera, a muzyczka poleciała. Także mówię o zagranicznej tutaj akurat, ale o polskiej też. No, myślę, że nie powiem, że jest łatwo tutaj wejść do tego świata, ale generalnie myślę, że wszyscy są bardzo mili, bardzo miło przyjmują. Generalnie przynajmniej ja tyle, co mam do czynienia z zawodnikami, czy to zagranicznymi, czy polskimi. Większość z nich jest po prostu naprawdę fantastycznymi ludźmi i oprócz, znaczy pomimo swoich osiągnięć tak naprawdę nie gdzieś tam nie wywyższają się, tylko są naprawdę bardzo mili, zawsze serdeczni, zawsze gratulują, zawsze pytają, także naprawdę to jest mega miłe i ja bardzo lubię to środowisko lekkoatletyczne. Wiadomo, że kiedyś troszkę inaczej na to właśnie patrzyłam, na pewno byłam trochę bardziej wycofana, trochę bardziej zestresowana, bo wiadomo, że jak się wchodzi i widzi się wielkie gwiazdy obok siebie, to można się zestresować. Teraz już mi trochę łatwiej, bo wiele razy startowałam po prostu na tych meetingach międzynarodowych, na imprezach mistrzowskich i parę medali mam, także wiadomo, że troszkę lepiej się czuję w tym środowisku, ale generalnie bardzo je lubię.
2: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
3: Dzień dobry.
2: Przyjeżdżasz w świetnym nastroju, rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz, no przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
3: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie i no zobaczymy, co tutaj będzie jutro.
2: Trochę tak patrzymy na tę pogodę, bo wiadomo, gdyby było cieplej, łatwiej rozgrzać ten organizm. Trochę też ten temat pojawił się już w Birmingham, gdzie były takie dni dosyć chłodne. Tutaj też tak może być różnie. Okej, będzie trudniej, ale pewnie emocji nie zabraknie. No, szybkich emocji w twoim wykonaniu, no bo ten bieg wiadomo, parę sekund, ale na 100%.
3: Tak jest, dokładnie. Myślę, że kocioł czarownic zagrzeje się tutaj od emocji i nie będzie tak chłodno jak w Birmingham, bo też zaczynamy dużo wcześniej, więc ja zaczynam tak naprawdę od sztafety 4x100 mix, więc myślę, że to będzie i dobre, żeby się pokazać i taka dobra rozgrzewka przed biegiem na 100 metrów, bo raczej pewnie ciepła mi nie zabraknie.
2: W Baku energii jeszcze trochę zostało na tą końcówkę sezonu, tej takiej mentalnej i fizycznej?
3: Myślę, że tak. Mentalna na pewno, bo się troszeczkę podbudowałam tym Birmingham. A jeśli chodzi o fizyczną, no to wiadomo, już jest coraz ciężej, już mnie wszystko zaczyna boleć, ale ja lubię te ostatnie starty, bo te ostatnie starty już są takie bez takiej presji, bez tego, że ja muszę, że wiem, że ważne sprawy przede mną, ważne starty, chociaż ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie. I no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
2: A zastanawiam się, skoro to już, wiadomo, końcówka powoli sezonu, czy jest taki moment, w którym ty już trochę zaczynasz uciekać do tego, co będziesz robić, kiedy będzie trochę tego wolnego i tak dalej, czy na razie to jest jednak taki sposób, że jednak fokus cały czas na sporcie, a jak będzie to wolne, to dopiero się zaczniesz zastanawiać. Czy te myśli już gdzieś tam sobie płyną w kierunku jakiegoś urlopu, wakacji, odpoczynku?
3: No, myśli zawsze są, ale ja jestem taka, że ja się skupiam na tym, co mam zrobić teraz, a potem sobie mogę myśleć o odpoczynku, bo najpierw obowiązki, a potem właśnie odpoczynek i no gdzieś tam już troszeczkę się przebijają te myśli o tych wakacjach, ale jeszcze dwa starty, więc na tym się, mam nadzieję, skupię.
2: Paweł Fajdek przed kolejnym występem na memoriale Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: No ty już jesteś właściwie jedną, zaryzykuję takie mocne słowo, ale jedną z legend tej imprezy. 16 start, no jesteś tutaj niemal od samego początku.
4: Od samego początku, tak. Startuję jutro 16 raz. No, dzisiaj powiedziałem tak, że może do tych 20 się uda dotrwać. No, z taką energią, jaką dostajemy tutaj od kibiców, no byłoby złe nawet nie spróbować, więc mam nadzieję, że jutro wszystko się uda. Pogoda ma być dobra, sprawdzaliśmy, jest zamówiona specjalnie, nie będzie za gorąco. 22 stopnie w cieniu plus wrzawa od kibiców, to będzie jakieś 32, więc będzie idealnie.
2: Ja chciałem cię spytać właśnie o pewną ewolucję tej imprezy, bo pamiętamy, to wszystko zaczęło się w Warszawie od bardzo niewielkiej imprezy sportowej, później Stadion Orła, potem Narodowy, gdzie też przecież rzucałeś fantastycznie. Dzisiaj jesteśmy na Diamentowej Lidze, na Stadionie Śląskim. To pokazuje też, że w świecie sportu, w którym niełatwo jest przebić się z taką imprezą, ta impreza zrobiła naprawdę ogromny przeskok przez te kilkanaście lat. Ty byłeś tego świadkiem. Jak byś to opisał?
4: Wydaje mi się, że żadna impreza na świecie, żaden meeting nie ma takich organizatorów, bo to, jak powstawał ten meeting, jak z małej Iskry w sumie de facto, gdzie odbywały się pierwsze jakieś tam zawody rzutowe, później przez Orła, tak jak mówisz, przez Narodowy, aż tutaj, to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie fundacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie rodzice i przyjaciele Kamili. No i tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że każdemu się chciało, że ten ból, który doświadczyliśmy wszyscy w momencie straty Kamy, udało się przekształcić w coś pięknego. Uważam, że żaden meeting na świecie nie jest tak dobrze prowadzony i tak dobrze przygotowany przede wszystkim. Tutaj każdy jest dopieszczony, o nikim się nie zapomina i tak naprawdę każdy chce tutaj startować. To też o czymś świadczy.
2: Wy jutro na pierwszy ogień, bo rzut młotem już o 14.
4: Tak, no my akurat, że nie jesteśmy w cyklu Diamentowej Ligi, więc my zaczynamy o 14, ale to też dobrze. Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Ja akurat też będę jutro chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców, Będziemy też starali się jakiś content tam ponagrywać właśnie z Fundacji Kamy, więc mam nadzieję, że się tam spotkamy.
0: Z naszymi lekkoatletami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Relacje z dzisiejszych zmagań usłyszycie w Faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Jej śmierć wywróciła życie moje i mojej żony do góry nogami. Ciągnął. Wszystko się zmieniło. Straciłem poczucie sensu. Harowałem jak wół dla rodziny. Chciałem zapewnić im wszystko, co najlepsze. Nie zarabiałem wiele, ale było nas stać na wakacje. Czasem wyszliśmy do McDonalda albo do restauracji. Żyliśmy na niezłym poziomie. Byliśmy szczęśliwi, a potem wszystko się skończyło. Żona bardzo przeżyła śmierć Dominiki. Wpadła w depresję, nie chciała wychodzić z domu ani z nikim rozmawiać. Było mi ciężko. Nie wiedziałem, jak jej pomóc. Brała leki, potem trochę jej się polepszyło, ale nigdy już nie była dawną sobą. Mój ojciec pewnego dnia wyszedł z domu, wyznał Arek, i już nie wrócił. Utopił się w Zalewie Sulejowskim. Rano przyszli policjanci i poinformowali nas, że znaleźli jego ciało. Byłem wtedy dzieciakiem, ale nie zapomnę tamtej chwili do końca życia. Moja mama... Cóż, pomiędzy nią a ojcem kiepsko się układało. Był alkoholikiem. Było nam trudno, ale po jego śmierci wydawałoby się, że mama powinna odetchnąć z ulgą, bo przez ostatnie lata ojciec nie był dla niej wsparciem, wyniszczał ją. Sądziłem, że go nienawidziła, ale się myliłem. Tęskniła za nim? Tak, przyznał Namirski. Wydawało mi się to absurdalne. Udawała, że wszystko jest w porządku. Przez wiele lat po jego śmierci powtarzała, że go nienawidziła. Ale to

0: zasłona dymna, jakby nienawiść do ojca pomagała jej przetrwać. A pan? Arek posłał mu pytające spojrzenie. Czy pan za nim tęskni? Zapytał Okulski. Czasami. Był dobrym ojcem, ale pogubił się w życiu. Stracił pracę, a potem wszystko się posypało. Okulski spojrzał w niebo. Nic nie jest pewne, powiedział. Kiedy jesteśmy szczęśliwi i wydaje nam się, że wszystko w porządku, zawsze musi się coś spieprzyć. Arek pokiwał głową. Trudno było się z tym nie zgodzić. Właśnie tak się czuł, kiedy Roma kazała mu zabrać swoje rzeczy. Wcześniej sądził, że wreszcie coś mu się w życiu udało. Chciał stworzyć z nią związek, a może nawet założyć rodzinę. A potem wszystko zepsuł. Ojciec Dominiki się zamyślił. Udzielę panu wywiadu, oznajmił nieoczekiwanie. Słucham? Chciałbym, żeby ludzie nie zapomnieli o mojej córce. Krystyna zamarła. Patrzyła na ukochanego wnuczka. Czekała na niego 15 lat, ale zamiast radości czuła przerażenie. Wszedł do pokoju. Na jego widok Ryka i Mikołaj jakby się skulili. Foksterier krążył wokół jego nóg, ale Maciej nie zwrócił na niego uwagi. Zmężniał i nadal wyglądał jak kopia Daniela. Miał szerokie barki i duże dłonie, które splótł z tyłu pleców. Badawczo przyjrzał się rodzeństwu. Próbowałem przemówić wam do rozsądku, powiedział. Dlaczego mnie nie posłuchaliście? Nie odpowiedzieli, więc przeniósł wzrok na Krystynę. Witaj, babciu. Wybacz, że spotykamy się w takich okolicznościach. Szczerze mówiąc, inaczej sobie to wyobrażałem. Krystyna rozchyliła usta.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko.

0: Przez te wszystkie lata myślałem o tobie, ciągnął. Zastanawiałem się, co u ciebie słychać. Wiem, że dziadek zmarł. Odwiedziłem nawet jego grób. Zawsze go kochałem. Był bardzo dobrym człowiekiem. Co mu się stało? Krystyna po raz pierwszy, odkąd weszła do domu i spotkała wnuczęta, poczuła, że nie powinna tutaj przychodzić. Popełniła błąd, ale nie wiedziała, jak z tego wybrnąć. Była przekonana, że nie pozwolą jej odejść. Niepokój na twarzach Eryki i Mikołaja sygnalizował, że może wydarzyć się coś złego. Byłeś tutaj, prawda? Zapytała. W domu? Przychodziłeś do dawnego pokoju. Dlaczego? Musiałem się ukryć. Zmarszczyła brwi. Wydaje się to mało racjonalne, ale uwierz mi, że to jedyne miejsce, gdzie czułem się bezpiecznie, wyjaśnił. W tym mieście ktoś mógłby mnie rozpoznać. Wystarczyło, żebym spotkał dawnego kolegę z klasy. Minęło 15 lat, ale nie zmieniłem się aż tak bardzo. Wolałem nie ryzykować. Nie miałem pewności, że kiedy zamelduję się w hotelu, nie będzie w nim pracował ktoś, kogo znałem w poprzednim życiu. W poprzednim życiu? Tak, przyznał, wzruszając ramionami. Tak to nazywam. Teraz jestem kimś innym, ale oni o tym nie wiedzą. Jacy oni? Wszyscy. Nie bałeś się, że ja cię tutaj znajdę? Nie zrobiłaś tego. Nie przychodzisz tutaj nocą. Wiem o tym. Skąd? Westchnął. Pewnie już ci wszystko opowiedzieli, zapytał. Nie wszystko, sprostowała Eryka. Mieszkaliśmy chwilę w ośrodku, niedaleko Inowłodza. Przyjeżdżałem pod twój dom od pewnego czasu. Obserwowałem cię i poznałem twoje zwyczaje. Wpadałaś tutaj, ale tylko za dnia. Wieczory i noce były bezpieczną opcją. Nie paliłem światła, więc nikt nie wiedział, że tutaj jestem. To zabawne, zaśmiał się bez cienia wesołości, bo do drzwi wciąż pasował stary klucz. Dlaczego nie wymieniłaś zamków? A po co miałabym to robić? Zmrużył oczy. Masz rację, przyznał. Nie było ku temu powodów. Eryka odchrząknęła i wstała. Powinniśmy pójść, oznajmiła. Maciej spojrzał na nią z politowaniem. Spotkałem babcię, powiedział. Nie mogę z nią chwilę porozmawiać? Nie widzieliśmy się 15 lat. To niebezpieczne. Co robisz? Zawołał Maciej i wymierzył palec w Mikołaja, który trzymał w dłoniach smartfon. Szybkim krokiem podszedł do brata i wyrwał mu telefon z rąk. Co chciałeś zrobić? Nic. Zadzwonić na policję? Nie, zwariowałeś? Kurwa, chciałeś na mnie donieść? Na własnego brata? Mikołaj zamrugał, rozkładając ręce. Gdyby brat go zaatakował, nie miałby z nim szans. Był drobniejszy, lżejszy i niższy o co najmniej 15 centymetrów. Opuścił więc ramiona i opadł na oparcie kanapy. Boją się go, pomyślała Krystyna. Dziadek bardzo przeżył wasze zniknięcie, powiedziała, żeby odwrócić uwagę Macieja od incydentu z telefonem. Niewiele mówił, ale widziałam, że wciąż o was myśli. Bardzo was kochał. Wiesz, Maciej schował smartfon brata do kieszeni i przysiadł na podłokietniku. Znajdował się kilka centymetrów od Krystyny, a ona ledwie się powstrzymała, by się nie przesunąć.
1: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywieszysko w RMF FM.
2: Dobra, już uspokój się. Będzie tak, jak chcesz. Zawsze jest, jak chcesz, to mi.

0: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.
1: Pamiętam, kiedy w każdą sobotę jeździłem z nim na rynek. Pamiętacie to? Mikołaj pokręcił głową. Ryka natomiast kiwnęła nieznacznie, wpatrując się w podłogę. Wsiadaliśmy do jego starego wozu i jechaliśmy na zakupy. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. Przywoziliśmy jabłka, ziemniaki i świeże jajka, a mama robiła dla wszystkich jajecznicę. Boże, jak ta jajecznica cudownie smakowała. Wiem, że byłeś na grobie dziadka. Krystyna patrzyła Maćkowi w oczy. Widziałam wieniec, bardzo ładny. Żałuję, że nie byłem na jego pogrzebie. Umarł w lesie, zbierając swoje ukochane grzyby. Dostał zawału. Gdyby to stało się w domu, może wciąż by żył. To straszne. Tak. Czasem nie mamy wpływu na bieg wydarzeń. Rzeczy po prostu się dzieją. Krystyna jedną dłonią przykryła drugą, żeby ukryć jej drżenie. Dlaczego zniknęliście? Zapytała. O, babciu, to skomplikowane. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Maciej spojrzał na rodzeństwo. Ryka miała rację. Powinniśmy się zbierać. Dziewczyna wstała. Tak, powiedziała. Chodźmy, tak będzie lepiej. Nie możecie. Krystyna pozwoliła sobie chwycić Macieja za rękaw bluzy. Musicie mi wyjaśnić. Kajtek nagle poderwał się z podłogi i zastrzygł uszami. Na twarzy Macieja odmalował się niepokój. Mikołaj wstał z kanapy i wyjrzał przez firankę. Samochód, powiedział. Maciej popchnął siostrę w kierunku drzwi od piwnicy. Szybciej, kurwa. Drzwi wejściowe się otworzyły i Krystyna zobaczyła, że w korytarzu pojawiła się jakaś kobieta, która dostrzegła Macieja i wyciągnęła rękę w jego kierunku, ale okazał się szybszy. Odepchnął ją, uderzyła głową w ścianę. Chłopak wbiegł na ganek, ale zaraz runął na podłogę. Zanim Krystyna zrozumiała, co się stało, Aleksander Zamojski uniósł dłoń w uspokajającym geście. Dzień dobry, pani Trochowska, powiedział. Roma wyjęła z kieszeni plastikowe opaski i podała je Aleksandrowi, który ścisnął nimi nadgarstki Macieja. Na szczęście miała je przy sobie. Zamojski posadził Hazela w fotelu pod oknem. Wy też, zwrócił się do Eryki i Mikołaja. Rodzeństwo zawahało się, lecz ostatecznie wykonało polecenie. Co za spotkanie, prawda? Kto by pomyślał? Spojrzał na Sułecką, która rozmasowywała tył głowy. Wszystko w porządku? Nic mi nie będzie. Zlustrował ją wzrokiem, ale nie wyglądała, jakby wymagała szczególnej pomocy. Znowu chciałeś zniknąć? Zapytał Macieja. Nie szkoda ci babci? Do Krystyny dopiero po kilku sekundach dotarło, że detektyw mówił o niej. Skąd pan wiedział, że... Moja partnerka rozpoznała Macieja na cmentarzu, wyjaśnił. Dała mi znać, a sama zaczęła go śledzić. Doprowadził ją tutaj. Miała na mnie poczekać, ale oczywiście tego nie zrobiła, więc uznałem, że powinienem wejść i sprawdzić, czy wszystko gra. Okazało się, że pojawiłem się w dobrym momencie. W punkt, mruknęła Sułecka. Pstryknął palcami. Zgadza się, odparł, a potem przeniósł wzrok na Hazelów.
0: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

miał przed sobą całą trójkę. Był szczerze zaskoczony, że sytuacja potoczyła się w takim kierunku. Nie mógł jednak dopuścić do tego, by rodzeństwo kolejny raz przepadło jak kamień w wodę. Dlatego stanął w drzwiach. Roma odczytała niewerbalny sygnał i sama przesunęła się w stronę okien, by utrudnić im ewentualną ucieczkę. Wiedziałem, że będą problemy, powiedział Maciej. Tak myślałem, że nie jesteś zwykłym psem. Nie wyglądasz na takiego. No, to ciekawe. Dlaczego więc wróciłeś po tym, jak mój kolega przyłapał cię na myszkowaniu w rodzinnym domu? Maciej uniósł lekko brwi. Zamojski się uśmiechnął. To wcale nie byłeś ty, co? Zapytał. Kiepski macie przepływ informacji. Nie powinniście przypadkiem ze sobą współpracować? Maciej obrzucił brata pełnym pogardy spojrzeniem. Kiedy tutaj przyszedłeś? Warknął. W odpowiedzi jego brat wyprostował plecy. Szukałem cię, odparł. Mówiłem, żebyś zajął się swoimi sprawami. Czego nie zrozumiałeś? Maciej wstał, ale Roma szybko znalazła się za jego plecami. Położyła mu dłoń na ramieniu i posadziła z powrotem w fotelu. Mieliście dać mi święty spokój, a wszystko byłoby w porządku. Ale nie posłuchaliście i musieliście tutaj przyleść. To wszystko przez was. Ta suka, wskazał Suecką, wszystkich nas posadzi. Zamknij się wreszcie, warknęła Eryka. Nic nie zrobiliśmy. Jesteś pewna? Dziewczyna zamarła w bezruchu. Aleksander zignorował tę wymianę zdań i zwrócił się do Krystyny. Dowiedziała się pani, gdzie byli przez te wszystkie lata? Zapytał. Trochowska pokiwała głową, a potem zrelacjonowała detektywowi rozmowę z wnuczętami. Zamojski słuchał z uwagą. Trudno było mu uwierzyć, że rodzina żyła sobie spokojnie w Ukrainie, ale to informacja o śmierci Iwony i Daniela była dla niego największym zaskoczeniem. Jak wasz ojciec załatwił lewe papiery? Zapytał. Po twarzy Macieja przebiegł cień satysfakcji. Tata znał pewnego faceta, wyjaśniła Eryka. Współpracowali. Jakby to ująć, tatuś nie był szczerozłotym gościem, wtrącił Maciej, ani mamusia. Spojrzał wymownie na Krystynę. To ona wszystko wymyśliła. O czym ty mówisz? Trochowska podeszła bliżej wnuczka. Iwonka nigdy by nie. Nie znałaś jej tak dobrze, babciu. To ona chciała uciec. Ojciec powtarzał, że to się nie uda, ale ona uważała, że jeśli nigdy nie skontaktujemy się z rodziną, wszyscy w końcu o nas zapomną. Sprawa przycichnie, a my będziemy mogli żyć normalnie. Tatulek musiał tylko dogadać się z jednym gościem, który znał różnych ludzi. Sporo musieliśmy za to zapłacić. Przestań p***ć, warknęła Eryka. Mama bardzo przeżyła naszą ucieczkę. Ale to był jej pomysł.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. 4 osoby są ranne po uderzeniu drona w prywatny dom w Charkowie. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. W tych faktach powiemy też o niezwykłym sukcesie polskiego biegacza. Rosyjski bezzałogowiec zaatakował dzielnicę Osnowiańską w Charkowie. W wyniku uderzenia wybuchły pożary w 2 domach prywatnych. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Według wstępnych informacji ranne zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają skalę zniszczeń. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych. Chodzi o firmy, których zyski i marże gwałtownie wzrosły w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i ograniczeniem transportu ropy przez strategiczną cieśninę Ormus. Wspólny list w tej sprawie podpisali ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz minister gospodarki Hiszpanii. Państwa chcą, by temat został omówiony podczas wrześniowego spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w Dublinie. Autorzy listu argumentują, że koncerny zwiększają marże szybciej niż rosną ceny ropy, podczas gdy konsumenci mierzą się z coraz wyższymi kosztami życia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
1: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
0: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
1: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych, mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
0: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. Ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody? Powiada o tym nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
2: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno-Duże.
3: Co za historia?
0: Niesamowity wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
4: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach chyta, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
0: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Morze, góry, jezioro, grill albo piknik. Na 8 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy Was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
5: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
6: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
7: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec. Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz, na przykład siedzimy sobie w
8: parku. Pogoda była super, wychodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
6: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
0: O swoich wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. Miasto składa się nie tylko z budynków, ulic czy bruków. W Muzeum Krakowa do października można zwiedzać wystawę do słuchania, poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków – dźwięki, melodie, słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys pytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
9: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejną z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
10: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
9: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa, w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
10: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
9: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
10: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
9: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
10: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
9: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. Po tym, jak zostało zdjęte, mogą być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
10: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
9: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
10: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
9: Tak daleko jak historia Krakowa.
10: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
9: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30, 38-39 roku.
10: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
9: W wymiarze dźwiękowym.
10: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
9: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
10: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
9: Tak, to jest...
10: Ujrzymy, usłyszymy.
9: Usłyszymy, posłuchamy. Też posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty, bo po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów i o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
10: Skąd pomysł na taką wystawę?
9: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
0: O tym, jak brzmi Kraków, naszemu reporterowi opowiadała kurator wystawy dr Monika Widzicka. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 4:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Zdemaskowanego informatora przybili do drzewa. Gwoździe wbito przez oczodoły. Oferowali swoją pomoc i ochronę w zamian za dokładnie 25% utargu.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: No wakacje trwają, niby wakacje w pełni, ale tak patrzę tutaj, że ta opalenizna to już tak trochę ci zbladła.
4: Gdzie ty to dostrzegłeś, jak ja tu się skrzętnie tutaj otuliłem tą hawajską koszulą?
3: No tam właśnie, tam tego guzika niestety nie dopiąłeś.
4: I mówi to człowiek z podsłonkowego kapelusza.
3: No wszystko się zgadza, jesteśmy gotowi do premierowego odcinka Scen Zbrodni Opowieści Mafijnych.
4: Dzisiaj będziemy mówili o zagranicznej konkurencji dla polskiej mafii. Zapraszam, zostańcie koniecznie z nami. Daniel Dyk
3: i Kamil Barnowski.
4: No właśnie, w tym naszym wakacyjnym cyklu Scen Zbrodni opowiadaliśmy do tej pory głównie o polskiej mafii, ale...

0: historia, wtedy byli już szanowanymi biznesmenami albo szanowanymi politykami z gigantycznym zapleczem kontaktów, którzy ustalają swoje interesy w najdroższych restauracjach.
1: Powiem wprost, musicie zostać z nami, bo dzisiaj w opowieściach mafijnych pojawią się takie konkurencje dla mafii polskiej jak mafia czeczeńska, która swoje liczne interesy miała w naszym kraju. Natomiast rozpoczniemy od jednej z największych organizacji przestępczych na świecie, jeśli w ogóle nie największej.
0: Pochodząca z Rosji Sącewska brać już za chwilę w RMF FM.
1: Czas na Sącewską Bratwę, czyli można też powiedzieć Sącewską Brać, bo dokładnie tak nazywa się ta organizacja. Według FBI największa mafia w Europie i Azji. Największa pod względem wpływów politycznych i oczywiście wpływów finansowych.
0: A propos tych finansów, mam w rękach dane z 2017 roku. No i ta suma robi wrażenie. 8,5 miliarda dolarów. Tyle wynosi roczny dochód Sącewskiej Braci.
1: Roczny?
0: Tak. Warto dodać, że zajmują pierwsze miejsce w tym rankingu finansowym, no pozostawiając daleko z tyłu kolumbijskie i meksykańskie kartele.
1: To dla porównania, kolumbijskie kartele tak znane, to jest jaki przychód roczny?
0: Około 4 miliardów dolarów.
1: No to w takim razie mówimy niewątpliwie o najbogatszej mafii świata. Opowiedzmy, jak to się wszystko zaczęło. W latach 80. pod moskiewską dzielnicę Sącewo zamieszkiwało wielu drobnych złodziei, handlarzy walut, jubilerów, standard, po prostu ludzie, którzy przy władzy nie mogli się dorobić, próbowali to zrobić innymi metodami. Poza tym na dzielnicach trwała wtedy już wojna takich mniejszych organizacji, mniejszych gangów o panowanie nad tym terenem, bardzo atrakcyjnym. Ostatecznie zwycięzcami w tej krwawej rywalizacji zostali Siergiej Michajłow, pseudonim Michaś, i Wiktor Averin, pseudonim Avera. Dodajmy, byli zapaśnicy.
0: Wokół nich gromadzili się przestępcy, którzy przejmowali całkowitą kontrolę nad tą okolicą. Do szefostwa dołączył później Wiaczesław Iwankow, również zapaśnik, i Siemon Mogilewicz. To właśnie ci dwaj ostatni skonstruowali mechanizm kontroli i w końcu przejmowania przedsiębiorstw.
1: Dodajmy, że podobnie jak to w przypadku polskiej mafii, oni też oferowali swoją pomoc, ochronę w zamian za haracz. Żądali dokładnie 25% utargu. I tak na początku zaczynali od zwykłych sklepów, jakichś tam okolicznych bazarów.
0: Ale szło im tak dobrze, że dzisiaj według różnych szacunków większość rosyjskich banków należy właśnie do nich.
1: Przeznaczali gigantyczne pieniądze na łapówki, albo jak to oni nazywali, wszelkiego rodzaju darowizny, przysługi. W każdym razie dzięki temu byli całkowicie bezkarni. Do tego też mieli taki system rozszerzania grona osób, które mogłoby im pomóc w odpowiednim momencie, jeśli by ten kryzysowy moment nastał.
0: Na przykład ufundowali jednej moskiewskiej cerkwi wieżę kościelną. I ta inwestycja bardzo szybko się zwróciła, bo w 93 roku wspomniany już dzisiaj Michaś został zatrzymany przez rosyjski OMON. Do aresztu trafił za nielegalne posiadanie broni. I tutaj pytanie, kto wstawił się za rosyjskim gangsterem? Sam biskup Moskwy i Siergiej Michajłow tego samego dnia wyszedł na wolność.
1: Swój gigantyczny rozwój od dzielnicowego gangu do międzynarodowej organizacji zawdzięczają jednak Iwankowowi. To on zwerbował do organizacji byłych oficerów wywiadu KGB, i się zaczęło. Oni przecież w nieoceniany sposób pomogli działać Sącewskiej Braci. Idealnie skroili przykrycie, do tego mieli kontakty właściwie na całym świecie.
0: Jednak mimo odpowiedniego kamuflażu działali w taki sposób, że często było o nich głośno na całym świecie.
1: Litwinienko.
0: Właśnie, czy to oni stoją za morderstwem tego słynnego agenta? O tym już za moment w opowieściach mafijnych w RMF FM. Opowieści mafijne. Dzisiaj opowiadamy o konkurencji dla polskiej mafii. Czas na kontynuację historii Sącewskiej Braci, największej mafii w Rosji i prawdopodobnie najbogatszej na świecie.
1: Przed chwilą opowiedzieliśmy, jak powstała. Myślę, że czas powiedzieć, jak mają się teraz właśnie ci gangsterzy. Aktualnie w swoich szeregach podobno skupiają 9 tysięcy członków. Sącewska Bratwa standardowo, jak inne duże organizacje przestępcze, specjalizuje się głównie w handlu bronią, narkotykami, ale także, i to na gigantyczną skalę, specjalizują się w praniu brudnych pieniędzy.
0: To, jak bardzo zaawansowana jest organizacja, najlepiej opisuje fakt, że mają swoich przedstawicieli w ponad 50 krajach. Prowadzą interesy na całym świecie, ale najwięcej swojej uwagi kierują oczywiście w stronę USA. I to wszystko tak naprawdę bardziej przypomina jakąś sieć wywiadowczą niż mafijne kontakty.
1: Wspomniałeś o

0: Stanach. Ja chciałbym wspomnieć o Hiszpanii. W 2003 roku, dokładnie w Alicante, miało odbyć się spotkanie najpotężniejszych gangsterów rosyjskich, tak zwany Klub 11. Mimo naprawdę zachowania środków ostrożności i ogromnej tajemnicy, policja hiszpańska w jakiś sposób dostała informację, że na ich ziemi ma dojść do takiego właśnie spotkania.
1: Ale mimo wiarygodnych informacji nie zdecydowali się interweniować. Najprawdopodobniej informacje hiszpańskiej policji przekazał Aleksander Litwinienko.
0: No i właśnie to jest jedna z wersji. Obiecaliśmy wspomnieć o tym wątku. Są tacy, którzy łączą otrucie Litwinienki polonem. W 2006 roku chyba jedna z najgłośniejszych tego typu medialnie spraw na całym świecie. Łączą to właśnie z nieudanym spotkaniem Klubu 11. Ile w tym prawdy, tego nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy. Ale według takiego oficjalnego śledztwa Anglików powody morderstwa tego byłego agenta służb rosyjskich są zupełnie inne, ale nimi się nie będziemy już dzisiaj zajmować.
1: Wróćmy do sącewskiej braci. Wspominaliśmy o tym, że bardzo intensywnie działają w USA. I osobą odpowiedzialną za dopilnowanie tego interesu w Stanach został wspomniany już Wiaczesław Iwankow. Zresztą on tak się wczuł mocno w swoją rolę, że zawarł nawet fikcyjne małżeństwo, żeby otrzymać obywatelstwo w Stanach. Jego praca jednak nie trwała długo, bo w 1997 roku został skazany za wymuszenie 6 milionów dolarów.
0: Odsiedział w Stanach kilka lat, do Rosji wrócił w 2005 roku, gdy sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż 10 lat wcześniej.
1: Wtedy, gdy wyjeżdżał.
0: O wpływy coraz mocniej walczyło młodsze pokolenie. Siła sącewskiej bratwy malała. Dlatego postanowił zawrzeć sojusz z ojcem chrzestnym, w ogóle ojcem chrzestnym rosyjskiej mafii, czyli dziadkiem Hasanem, żeby wykończyć młode wilki, no i zająć się po prostu odbudową tego mafijnego imperium.
1: Udało mu się to tylko połowicznie. Nowa konkurencja rzeczywiście została unieszkodliwiona, jednak niecały rok później Iwankow został postrzelony i zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Warto też dodać, że sam Iwankow twierdził, że takimi prawdziwymi szefami mafii sącewskiej są przedstawiciele rosyjskich tajnych służb.
0: Nasi słuchacze by nam nie wybaczyli, gdybym nie wspomniał jeszcze o bardzo ważnym wątku polskim. W 2003 roku sącewska brać wprowadziła do obrotu w naszym kraju 9 miliardów dolarów. Wszystkie te pieniądze pochodziły oczywiście z działalności przestępczej. Konkurencja dla polskiej mafii, czyli generalnie organizacje przestępcze po sąsiedzku, z sąsiedztwa naszego kraju. No i chciałbym też opowiedzieć o najważniejszej personie w kontekście mafii na terenie dawnego ZSRR, a tylko o nim wspomnieliśmy. Asłan Usojan, nazywany też dziadkiem Hasanem. Ojciec chrzestny rosyjskiej mafii.
1: No nie do końca ojciec chrzestny, bo rosyjskim odpowiednikiem takiej właśnie pozycji był wor w zakonie. Zostać mógł nim tylko profesjonalny przestępca, posiadający odpowiedni autorytet, uwaga, kierujący się w życiu specjalnym kodeksem przestępczym.
0: Ja słyszałem, że taki wor w zakonie mógł zostać koronowany też tylko i wyłącznie przez inną osobę posiadającą taki sam tytuł.
1: I to gwarantowało elitarność tego towarzystwa. Na ciele takiego człowieka tatuowano specjalne wzory, specjalne tatuaże, zastrzeżone tylko dla wybrańców. Oprócz tego wor w zakonie nie mógł być w przyszłości żołnierzem, współpracować z władzą, a też znalazłem taką informację, że kiedyś na początku XX wieku wor w zakonie nie mógł mieć nawet legalnej żony.
0: Ale wróćmy do Asłana Usojana. Z pochodzenia Gruzin, szef kaukaskich gangów początkowo, a później w szczytowym momencie kontrolował większą część gangów rosyjskich. Więcej, był mediatorem w wielu konfliktach. Do niego przychodziło się z prośbą o poradę. To on uspokajał jakichś tam bardziej rzutkich, krewkich młodzieńców, dlatego użyłem tej analogii do filmu Ojciec Chrzestny.
1: Jednak jego pozycja nie gwarantowała mu nietykalności. W 2010 roku został zatrzymany przez ukraińskie służby. Powodem tego zatrzymania były sfałszowane dokumenty. Kilka miesięcy później przeprowadzono na niego zamach. Zamach był wynikiem sporu o pieniądze, które inwestowano w obiekty przed olimpiadą w Soczi, ale udało mu się wyjść z tego cało.
0: Nie na długo jednak, nie na długo. W styczniu 2013 roku został zastrzelony niedaleko rosyjskiego parlamentu. Co ciekawe, za dwoma zamachami na życie Usojana stoi prawdopodobnie ta sama osoba. Snajper, specjalista w swoim fachu, były żołnierz specnazu.
1: I w obawie przed zemstą ludzi Usojana, szefowie pozostałych gangów z Moskwy dosłownie uciekali z Rosji, żeby zachować swoje życie.
0: Dziadka Hasana, jak go tutaj pieszczotliwie nazywano, żegnano wręcz jak bohatera narodowego. Do Moskwy zjechali się przedstawiciele wszystkich gangów, które mu podlegały. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaki kordon luksusowych samochodów przejechał wtedy przez rosyjską stolicę. Po morderstwie Asłana Usojana, nazywanego również królem rosyjskiego podziemia, nic w Rosji nie pozostało już takie samo. Wracamy w naszych scenach zbrodni i opowieściach mafijnych do konkurencji dla polskiej mafii, konkurencji zagranicznej. No właśnie, trafiłem ostatnio na ciekawy raport. W Unii Europejskiej funkcjonuje około 5000 etnicznych grup przestępczych. Najwięcej zysków przynosi im handel narkotykami, w ostatnich latach także cyberprzestępczość, niestety handel ludźmi, do tego przemyt papierosów i alkoholu, przemyt broni.
1: Europol też opublikował dane, z nich wynika, że dochody wszystkich organizacji przestępczych na terenie Unii Europejskiej przekraczają 110 miliardów euro i to tak szybko licząc około procent całego europejskiego PKB.
0: Jeśli mowa o gangach etnicznych, no to musimy tutaj wyróżnić i koniecznie o nich powiedzieć. Mafia czeczeńska. Aktualnie coraz prężniej działają w Niemczech. Co najbardziej niepokojące, przenikają także do firm ochroniarskich.
1: Ale mówisz o Niemczech, a przez lata co naturalnie działali w Rosji. Tam też często występują pod nazwą Obszina. Generalnie gangi czeczeńskie są jednymi z najtrudniejszych do rozpracowania przez policję. Po pierwsze, hermetyczne środowisko narodowościowe i co chyba najważniejsze, bardzo silne więzi rodzinne i religijne.
0: Dalej, nie da się do takiej organizacji podstawić jakiegoś informatora policji.
1: No zdarzały się takie próby, ale wtyczka została bardzo szybko zlikwidowana, zresztą o tym dzisiaj też powiemy.
0: Przeciągnięcie z kolei gangstera na stronę policji, no w tym przypadku jest wręcz niemożliwe. Są Czeczeni wybitnie lojalni wobec siebie. Kolejnym problemem dla organów ścigania są też islamscy fundamentaliści, którzy współpracują z państwem islamskim.
1: Co ciekawe, struktura mafii czeczeńskiej jest absolutnie unikatowa. Zamiast jednego szefa, który trzyma w ręku całą organizację, tutaj istnieje Rada Starszych. I w takiej radzie zasiadają doświadczeni mafiozi, którzy wspólnie kierują tym biznesem.
0: No właśnie, mimo tego, jaką wagę przywiązują do tradycji, co podkreślamy, ten etos służby Bogu, to odrzucenie ziemskich przyjemności. Bardzo nienawidzą zresztą też rosyjskich gangsterów za ten ich sposób bycia, taki bardzo wystawny, to kapiące niemalże wszędzie złoto. Ale aktualnie, jak się mówi, spora część członków mafii czeczeńskiej zachowuje się wręcz dokładnie tak samo jak ci, których tak potępiają. Najdroższe samochody i niezwykły przepych, który ich otacza. Achmed, no właśnie, ciągnęliśmy losy, kto te nazwiska
1: Daniel
0: weźmie
1: przegrał
0: na siebie. Achmed Nkhajew, Mikołaj Sulejmanow i Sultan Dawudow. To są w głównej mierze ojcowie, założyciele czeczeńskiej mafii, o której mówimy. Zaczynali w latach 80. i dość szybko zdominowali, podporządkowali sobie właściwie cały Kaukaz.
1: Byli bardzo bezwzględni, siali krwawy terror i pewnego zdemaskowanego informatora przybili do drzewa, ale najbardziej szokuje, w jaki sposób to zrobili. Gwoździe, z tego co wyczytałem, wbili przez oczodoły.
0: Oczywiście podobnych przykładów można przeczytać wiele w ich historii, a byli w tym prawdziwymi profesjonalistami, często żołnierzami.
1: Wielu walczyło przecież w pierwszej wojnie czeczeńskiej.
0: No i właśnie wtedy Czeczeni walczyli z Rosjanami o niepodległość swojego kraju. Spory na tle narodowym, dodatkowo coraz większe wpływy Czeczenów w Rosji, to wszystko musiało doprowadzić do kolejnej wojny między Czeczenami a Rosjanami, ale tym razem wojny w półświatku.
1: Prawdopodobnie poszło też o handel bronią. Ten biznes w całości był w rękach rosyjskich organizacji przestępczych, ale Czeczeni też chcieli handlować. Broni mieli sporo, bo rozkradano wtedy dawne radzieckie magazyny i to wszystko się działo w sposób wręcz hurtowy.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do pierwszej wojny czeczeńskiej, czyli lata 1994-96. Zamieszanie za Kaukazem próbowali wtedy wykorzystać przedstawiciele mafii sącewskiej. Zaczęli wprowadzać swoje porządki w Moskwie. No, ostatecznie Czeczeni, którzy tam mieli swoją działalność, musieli przenieść olbrzymią część swoich interesów na zachód, a więc trafili do Niemiec, do Włoch, ale również oczywiście do Polski.
1: Wspominaliśmy o tym, że Czeczeni słynęli z bezwzględności. Przybijanie do drzewa, obcinanie dłoni, obcinanie wrogom głów. Ich zła sława była tak wielka, że za odpowiednią opłatą udostępniali różnym organizacjom swoją nazwę. Wtedy konkurenci gangu, który dzierżawił nazwę od Czeczenów, No wiedział, że musi trzymać się na baczności, że żartów z tymi chłopakami nie ma. No i trzeba też przyznać, że Czeczeni byli bardzo konsekwentni w egzekwowaniu swoich praw autorskich. Jeśli ktoś podszywał się pod nich bez ich wiedzy i zapłaty, wtedy czekała go pewna śmierć.
0: Aktualnie podobno mafia czeczeńska nie ma już tak dużych wpływów w Rosji. Większość szefów organizacji zasiadających w Radzie Starszych została pozamykana w rosyjskich więzieniach. Myślę, że musimy jeszcze jedną rzecz podkreślić w przypadku Czeczenów. Oni ten swój taki gwałtowny, szybki i ogromny rozwój zawdzięczają inwestycji w kształcenie młodych członków organizacji. Czyli tych, którzy w przyszłości mieli przejąć władzę w mafii i legalizować jej interesy. Ci właśnie ludzie za pieniądze mafii czeczeńskiej studiowali na najlepszych uniwersytetach rosyjskich.
1: Studiowali głównie prawo, bo jak uczy historia, prędzej czy później prawnik przyda się każdemu gangsterowi.
0: Opowieści mafijne trwają w radiu RMF FM. Dzisiaj mówimy o konkurencji zagranicznej dla polskiej mafii. Do tej pory analizowaliśmy głównie mafię ze wschodu, rodem z ZSRR, ale teraz czas na przestępczość zorganizowaną na południu od naszego kraju, czyli na Słowacji.
1: A więc Słowacja, malowniczy kraj z pięknymi górami.
0: Wiedziałem, że jako fan wycieczek rowerowych po tamtejszych górach powiesz o tym naszym słuchaczom.
1: No ale to przecież wszystko prawda.
0: Absolutnie tak.
1: I w tym pięknym miejscu osiedliła się włoska mafia o nazwie Drangheta. Wielu z naszych słuchaczy zna sprawę morderstwa Jana Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego, który badał wpływ mafiozów właśnie wśród słowackiej elity i najprawdopodobniej z tego powodu stracił życie on i jego dziewczyna.
0: Drangheta wywodzi się z Kalabrii, aktualnie z najpotężniejszą włoską mafią. Znana jest głównie z porwań bogatych osobistości dla okupu. Swoją potęgę zawdzięczają narkotykom. Włoska policja przejęła, pamiętam, ich łódź podwodną, którą przemycali, wyobraźcie sobie, kokainę z Kolumbii, łodzią podwodną. A obecni są, jeśli chodzi o działalność, w Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, w Bułgarii, w Rumunii także.
1: Warto też dodać, że jak wiele zachodnich organizacji przestępczych, Drangheta zaczęła inwestować pieniądze w przedsiębiorstwa zajmujące się składowaniem śmieci.
0: A w rzeczywistości wywożą te śmieci, gdzie popadnie, między innymi do Europy Wschodniej. Natomiast ta włoska mafia może dzięki temu przedsiębiorczemu interesowi ukrywać różnego rodzaju radioaktywne odpady.
1: Ale wróćmy do tej Słowacji, o której zaczęliśmy. Drangheta, ukrywając się pod różnymi przykrywkami, była tam bardzo aktywna, głównie w sektorze rolniczym i energii alternatywnej. Działali w typowy dla siebie sposób, zawierali i zacieśniali relacje z lokalnymi politykami i urzędnikami.
0: Zacieśnianie relacji. Mhm. Bardzo ciekawy synonim dla łapownictwa, muszę przyznać, gratuluję. Ale wracając do Jana Kuciaka, w swoim ostatnim artykule opisał działalność włoskiej mafii u naszych sąsiadów. Dodatkowo wykazał, że w bliskim otoczeniu ówczesnego premiera działają ludzie współpracujący z Drangheta. Dodajmy, że po śmierci dziennikarza przez Słowację przetoczyła się fala antyrządowych protestów. Finalnie premier Słowacji podał się do dymisji.
1: I co wiemy dzisiaj o tej sprawie? Głównym oskarżonym o zorganizowanie tego zabójstwa jest biznesmen Marian Kocner, główny bohater tekstów Kuciaka. W jego telefonie znaleziono m.in. zapisy ze spotkań, wyciągi bankowe, zlecenie na śledzenie Kuciaka. No, biznesmen wykorzystywał do tego grupę byłych agentów słowackich służb specjalnych.
0: Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to znajdziecie go w jednym z naszych podcastów na stronie rmfon.pl, ale nie znajdziecie tam informacji z kwietnia tego roku. Słowacki sąd skazał mordercę Jana Kuciaka i Martiny Kusznirowej. Do wykonania zlecenia przyznał się były żołnierz Mirosław Marczek. Został skazany na 23 lata więzienia.
1: Jedno jest pewne. Po tej sprawie o Słowacji nie mówi się już tylko w kontekście tych pięknych krajobrazów, ale o państwie, w którym istniała korupcja na samym szczycie władzy.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
0: A wiesz, że ta hawajska koszula, ten twój słomkowy kapelusz już za tydzień znowu trafią do szaf na 10 miesięcy?
1: No nie strasz, że znowu wrócą
0: wakacje
1: te
0: wakacje się kończą. Nie, mundurki szkolne
1: mundurki
0: może jeszcze
1: szkolne,
0: nie.
1: No
0: wiadomo, przecież home office, home working.
1: No ale tam też trzeba jakoś wyglądać.
0: Zdalne nauczanie.
1: Te kamerki w komputerach są coraz lepsze. Ja jednak mam taki apel do naszych słuchaczy. Bardzo dobrze wykorzystajcie ten ostatni tydzień wakacji. Na przykład możecie posłuchać dobrych podcastów w tym czasie.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Poniedziałek spotkanie koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Współprzewodniczyć mu będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze targowiska w centrum Katowic. W tych faktach mamy również podsumowanie sezonu wakacyjnego oraz coś dla fanów Lary Croft. Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Bernham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą w poniedziałek współprzewodniczyć spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw popierających Ukrainę, poinformował w piątek Pałac Elizejski. Według portalu Kyiv Independent spotkanie ma odbyć się w Kijowie, choć część przywódców może uczestniczyć w nim zdalnie. Do stolicy Ukrainy mają przyjechać m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Luksemburga Lutz Friedrien. Rozmowy odbędą się w Dniu Niepodległości Ukrainy. Policja ustala przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł poprzedniej nocy na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów handlowych. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Przedsiębiorcy liczą straty, a klienci przychodzili w sobotę zobaczyć pogorzelisko.
1: Tragedia. Tutaj za tym taki kiosk, bo to nam miało tyle cichów tam. Ile to jest pieniędzy? To jest dobytek. Tam miejsce pracy to pani pójdzie i znajdzie. Ale to...
2: No idę na zakupy i tak patrzę, co się dzieje, bo sąsiad szedł, mówi, idź pani, zobacz, mówi, cały targ spalony.
3: Pani tu robiła zakupy?
2: Czasami tak.
4: Tak, bardzo często, dlatego, że tu jest taniej, a dla emeryta to jest blisko, tym bardziej, że blisko się tutaj mieszka. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, zrobić fajne zakupy. Mam nadzieję, że to się odbuduje, ale no nie wiadomo.
0: Z mieszkańcami Katowice rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Teren, na którym znajduje się targowisko, jest własnością prywatną. Poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Katowickim Zakładem Targowisk Miejskich. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, dlatego w faktach podsumowaliśmy mijający sezon w turystyce. Zdaniem Marzeny Buczkowskiej-German z portalu wakacje.pl był on udany. Polacy wybierają nieodległe kierunki podróży.
5: Króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów. Jeździmy tam, gdzie w miarę blisko możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi.
0: Powiedziała w radiu RMF24 Marzena Buczkowska-German. Wakacje jeszcze trwają, a na urlop nigdy nie jest za późno.
6: Są i takie fakty.
0: Fani gier komputerowych z całego świata połączyli siły, aby sprowadzić słynną postać w jej rodzinne strony. Przedsięwzięcie organizuje pomysłodawca corocznych spotkań fanów gry Tomb Raider.
7: Choć Lara Croft zwiedziła w swoich przygodach najdalsze zakątki globu, to narodziła się w brytyjskim mieście Derby. W 1996 roku lokalne studio Co-Design stworzyło pierwszą odsłonę Tomb Raidera, wprowadzając do popkultury postać, która zdefiniowała gatunek przygodowych gier akcji. Po 30 latach mieszkańcy i fani uważają, że Lara Croft zasługuje na trwałe upamiętnienie w mieście na równi z innymi lokalnymi bohaterami. Celem kampanii crowdfundingowej jest uratowanie i przetransportowanie oryginalnej, mierzącej około 3 metrów wysokości rzeźby, która niegdyś stanowiła centralny punkt wystawy zorganizowanej w Londynie.
0: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Mieszka w Krakowie i tutaj tworzy. Jest autorką 4-tomowej serii młodzieżowej Dobrze Zagrane. Na rynku pojawiła się nowa książka Anny Ryś pod tytułem Startup My Love. Kiedy po raz pierwszy poczuła, że pisanie jest czymś więcej niż tylko pasją? Posłuchajcie rozmowy dziennikarki RMF FM Katarzyny Podrazy.
8: Tak naprawdę ja pisałam już jako nastolatka. I wtedy to była tak ogromna frajda, że... 20 lat później przypomniałam sobie o tym, jak było fajnie pisać i stwierdziłam, okej, spróbuję jeszcze raz. Nie miałam absolutnie pomysłu na fabułę, więc wzięłam coś, co napisałam dosłownie 20 lat temu i tak powstała moja pierwsza książka.
9: Co najczęściej staje się impulsem do napisania nowej historii?
8: Bardzo różnie, ale przyznaję, że najczęściej to jest po prostu jakieś pojedyncze zdanie albo scena, które pojawiają się w mojej głowie. Czasami czyjaś historia, którą ktoś opowiedział albo usłyszałam ją przechodząc obok ulicą, więc uważajcie, co mówicie na ulicy. Ale tak, to jest często jakiś skrawek informacji, scena, dialog, który później zamienia się w całą historię.
3: Kraków jest miastem o bardzo wyrazistym charakterze. Pani mieszka w Krakowie. Jak właśnie wpływa to miasto na pani twórczość?
8: Myślę, że Kraków, zarówno jak wiele innych miast, w których mieszkałam, bo mieszkałam też trochę za granicą, wszystkie mają wpływ na to, jak są, powiedzmy, tak rozmieszczone moje historie. No i na to też pewnie, jacy są ludzie w nich, bo przyznajmy sobie, że każde miasto ma swoją specyfikę, ludzie są czasami bardzo stereotypowo różni i to, jak mówią, jak się zachowują, różni się od miasta do miasta, od kraju do kraju i to wszystko wpływa na pewno na postaci, które tworzę, no ale też na fabułę często. Na przykład moja kolejna książka, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie się działa właśnie w Krakowie.
3: No, ale proszę, to nie jest, czyli okazuje się, że w Krakowie są miejsca, które panią inspirują.
8: Właśnie zastanawiam się, wydaje mi się, że bardziej inspirują mnie ludzie i ich zachowania niż miejsca. Miejsca muszą pasować do tego, co chcę przekazać w fabule, ale nie są aż tak istotne.
3: Ale czy Kraków w jakiś sposób występuje w pani książkach?
8: Do tej pory nie występował. Więc kolejna
3: czyli
8: książka będzie pierwsza.
3: Czyli pomysły na przyszłość. Skąd czerpie pani pomysły na bohaterów? Czy bohaterowie mają w sobie coś z pani albo z osób, które pani spotkała w życiu?
8: Na pewno. W ogóle ja jestem zdania i wydaje mi się, że to zdanie jest dosyć prawdziwe, że każda postać w każdej książce ma w sobie coś z pisarza. Jest takim zlepkiem tego, jacy jesteśmy, naszych doświadczeń, ludzi, których poznajemy, rzeczy, które czytamy i oglądamy w telewizji, więc ciężko jest stworzyć postać, która w jakiś sposób nie wynika z nas samych. I czasami tego jest więcej, czasami mniej, ale zawsze gdzieś cząstka pisarza jest w każdej postaci i tak samo jest u mnie.
3: Jak ważne są w pani książkach relacje między ludźmi?
8: Najbardziej. Tak naprawdę moje książki bardzo, bardzo polegają na relacjach. To, co jest pod spodem, cała akcja musi być też interesująca. Nie chcę, żeby to był kolejny romans o niczym, polegający tylko na tym, że spotykają się, idą na randkę, jest jakaś afera po drodze, a na końcu się oświadczają, a potem mają cztery koty i dwójkę dzieci i psa. Nie, chciałabym, żeby te historie były w jakiś sposób wyjątkowe i żeby ta historia, która dzieje się pod spodem, dostarczała czytelnikowi wrażeń, tak samo jak sama relacja między bohaterami, ale jednak to relacja gra główne skrzypce i to na relacjach, na emocjach, na tym, jak ludzie nawzajem na siebie reagują, jak rozwija się to coś między nimi, to jest zawsze najważniejsze.
3: I doszliśmy do czytelników. Pani Aniu, jak reaguje pani na opinię czytelników?
8: Ojej. Znowu, wiem, że wiele pisarek, zwłaszcza pisarek, wydaje mi się, tak ma, bo faceci jednak mają troszkę mocniejszą psychikę, ale ja reaguję absolutnie euforycznie na każdą pozytywną opinię o mojej książce, a jeżeli pojawia się jakaś negatywna, to jestem w stanie przez cały dzień łazić bez celu po mieszkaniu i nie móc zabrać za pisanie i narzekać mojemu chłopakowi, że jak to, skąd ta opinia, dlaczego tak. No i to później przechodzi, ale no niestety tak jest, że pozytywne opinie wpływają dobrze na chwilę, a te negatywne dołują na długo.
3: A co jest dla pani największą nagrodą? Dobra recenzja, spotkanie z czytelnikami, czy wiadomość od jakiejś konkretnej osoby?
8: Wydaje mi się, że mieszanka tego wszystkiego, że pozytywne recenzje, tak jak mówiłam, zawsze są budujące, ale takie spotkania z czytelnikami i to, że mogę na żywo z nimi porozmawiać, zobaczyć ich reakcje, ich emocje, do tej pory pisałam książki młodzieżowe, więc te spotkania w ogóle wyglądały tak, że przychodzą te dziewczyny zazwyczaj lat 11 do 18 i przychodzą na przykład na targach książki się przytulić i to jest strasznie takie słodkie.
3: Teraz moje najbliższy kontakt, prawda? Z czytelnikami.
8: Tak. Teraz moje czytelniczki będą trochę starsze, bo zaczęłam pisać komedie romantyczne i wydaje mi się, że to będzie mój główny gatunek książek od tej pory. No ale mimo wszystko już miałam jedno spotkanie autorskie właśnie z tymi moimi nowymi czytelniczkami i też jest fantastycznie i świetnie jest po prostu widzieć, czuć te emocje drugiego człowieka.
3: I teraz mamy w ręce pani najnowszą książkę. To jest Start Up My Love. To romans, który z finezją łączy bezkompromisowy świat biznesu z iskrzącą namiętnością i porywającą grą o uczucia. Ta książka, pani Aniu, to zaproszenie do świata Julii. Młodej, pełnej zapału kobiety. Proszę o więcej, jeśli chodzi o główną bohaterkę.
8: Jasne. Julia jest 29-letnią CEO, a więc osobą zarządzającą startupem, niewielką firmą technologiczną, która właśnie w momencie startu książki otrzymuje wielką szansę na to, żeby w końcu móc się rozwinąć. Jest to komedia romantyczna, więc oczywiście musi być przede wszystkim zabawnie i romantycznie, ale pod spodem tego wszystkiego mamy właśnie relacje. Różne relacje, nie tylko te relacje miłosną, ale też relacje przyjacielskie, relacje z konkurencją nawet, relacje z inwestorami. No i mamy też takie poczucie nieadekwatności, które wydaje mi się często towarzyszy kobietom, które próbują coś osiągnąć, zwłaszcza w tak bardzo męskim świecie jak nowe technologie. No i Julia właśnie czuję, że być może nie jest właściwą osobą na właściwym
3: miejscu.
8: Pani
3: Anno, nie zdradzimy wszystkiego. Próbujemy zachęcić czytelników do przeczytania tej książki. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję?
8: Myślę, że odniosę się trochę do pierwszych reakcji moich czytelniczek, które zaczynają czytać z myślą, że okej, to jest komedia romantyczna, więc kolejna lekka historia i to jest lekka historia, ale pod spodem tego wszystkiego jest znacznie więcej. Mamy właśnie ten świat startupów, mamy tajemniczego pi, tak jak symbol pi w matematyce. Jest to nick mężczyzny, którego Julia poznaje na czacie w aplikacji konkurencji, więc robi się bardzo skomplikowanie. I cała książka... No dobra, nie cała książka, ale akurat ten motyw polega na tym, że Julia i Pi próbują odgadnąć, kim są, bez mówienia sobie, jak mają na imię, co dokładnie robią. Jest to trochę taka mała detektywistyczna gra, która nie do końca kończy się dobrze.
0: Tak opowiadała Anna Ryś, pisarka. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Katarzyna Podraza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie radia RMF FM i podcastu Czarne Skrzynki. Walka do samego końca. Katastrofa w Lesie Kabackim. Jest 9 maja 1987 roku. Na płycie lotniska Warszawa-Okęcie stoi samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, noszący nazwę Tadeusz Kościuszko. Jest to maszyna typu IU-62M, największy samolot używany w tamtym czasie przez LOT. Wprowadzenie tej maszyny do floty pozwoliło polskim liniom lotniczym na otwarcie bezpośrednich połączeń między Warszawą a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Ponieważ zarówno w Ameryce, jak i w Polsce było wielu chętnych na odbycie takiej podróży, transatlantyckie loty były niezwykle popularne. Załoga kończy właśnie ostatnie przygotowania i już za chwilę będzie mogła zaprosić pasażerów na pokład. Lot nosi numer LO5055 i jego celem jest Nowy Jork. Pogoda tego dnia jest dobra, więc wszystko wskazuje na to, że odlot będzie o czasie. Ani piloci, ani pasażerowie nie spodziewają się, że już za paręnaście minut podróż za ocean zmieni się w walkę o życie. Słuchasz podcastu Kroniki Katastrof, odcinek drugi. Walka do samego końca. Katastrofa w Lesie Kabackim. Słuchasz podcastu Kroniki Katastrof, odcinek drugi. Walka do samego końca. Katastrofa w Lesie Kabackim. W budynku portu lotniczego Okęcie panuje zwyczajny ruch. Większość pasażerów mających lecieć do Nowego Jorku przeszła już przez odprawę i wyczekuje tylko na komunikat zapraszający ich do wejścia na pokład. Zbliża się koniec lat 80. W Wielkiej Brytanii rządzi premier Margaret Thatcher, a w Stanach Zjednoczonych Ronald Reagan. Miesiąc wcześniej we Wrocławiu pomarańczowa alternatywa zorganizowała pierwszy happening, o którym informacje przedostały się za żelazną kurtynę. W bloku wschodnim widać coraz wyraźniejsze pęknięcia, a w czerwcu do Polski przyjedzie papież Jan Paweł II, by odbyć swoją trzecią pielgrzymkę do ojczyzny. Na lotnisko przybywa Janina Schulz-Tomaszewska, jedna z pasażerek lotu 5055. Na co dzień mieszka w Ameryce, a do Polski przyjechała odwiedzić rodzinę. Janina nerwowo spogląda na zegarek. Wie, że przyjechała na lotnisko dużo później niż powinna. Co gorsza, musi jeszcze przed wejściem na pokład przejść przez odprawę celną. Podczas pobytu w kraju kupiła sobie wymarzone futro z norek i zgodnie z zasadami musi je zgłosić do oclenia. Kobieta zauważa jednak, że kolejka pasażerów do odprawy celnej posuwa się wolno i jest tak długa, że jeśli w niej stanie, to nie zdąży na samolot. Dlatego postanawia zaryzykować i ustawia się w kolejce dla osób, które nie mają nic do oclenia. Liczy, że celnicy nie będą jej zbyt wnikliwie kontrolować i uda jej się ukryć nieoclone futro. Jej nadzieje okazują się próżne. Jeden z celników bardzo wnikliwie kontroluje podróżnych. Ma ku temu ważny powód. Jego znajoma bardzo chciała znaleźć się na pokładzie samolotu lecącego do Nowego Jorku, ale wszystkie miejsca były już wykupione. Urzędnik próbuje jej pomóc i szuka jak

pokład Tadeusza Kościuszki. Tego dnia za sterami samolotu siedzi kapitan Zygmunt Pawlaczyk i drugi pilot Leopold Karcher. Obaj są bardzo doświadczeni w pilotowaniu samolotów IU-62. Poza nimi w kokpicie siedzą jeszcze cztery osoby: nawigator Lesław Łykowski, radiooperator Leszek Bogdan oraz mechanicy pokładowi Wojciech Kłossek i Ryszard Chmielewski. Pasażerami będzie się zajmowało pięć stewardes: Maria Berger-Senderska, Hanna Chęcińska, Małgorzata Ostrowska, Jolanta Potyra i Beata Płonka. Wraz z załogą na pokładzie przebywają 183 osoby. O godzinie 10:07 kapitan Pawlaczyk zgłasza kontrolerowi, że wszyscy pasażerowie weszli na pokład i samolot jest gotowy do startu. IU-62M opuszcza płytę lotniska i rusza w stronę pasa startowego. Ale choć pogoda i warunki atmosferyczne są sprzyjające, to początkowa faza podróży będzie wiązała się z pewnymi trudnościami dla pilotów. Na trasie lotu odbywają się ćwiczenia wojskowe z udziałem myśliwców. Ale ani załoga, ani cywilni kontrolerzy nie mają łączności z samolotami wojskowymi. Istnieje więc potencjalne ryzyko kolizji. Dlatego, aby zminimalizować to zagrożenie, jeszcze w trakcie kołowania kontroler wydaje załodze szczegółowe instrukcje dotyczące startu. Mówi: po starcie w lewo na kurs Tango Mike November. Do TMN-u macie przeciąć poziom 180 lub wyżej. Załoga przyjęła to do wiadomości i o godzinie 10:17 samolot ustawia się na pasie startowym. Mechanik pokładowy Wojciech Kłossek zwiększa obroty silników i maszyna zaczyna nabierać prędkości. Po chwili Tadeusz Kościuszko odrywa się od ziemi. Pasażerowie siedzący po prawej stronie kabiny mogą podziwiać przez okna panoramę Warszawy. Samolot kieruje się na północny zachód i kontynuuje wznoszenie. Ale gdy Kościuszko zaczął zbliżać się do punktu nawigacyjnego TMN, w słuchawkach radiooperatora odzywa się kontroler: 50-55, do TMN-u pozostało 10 km. Czy panowie w przeciągu 10 km przetniecie poziom 180? Piloci są świadomi, że nie uda im się tego zrobić, o czym informują wieże kontroli lotów. Wtedy dostają instrukcję, by tymczasowo pozostać na wysokości 16 tysięcy stóp. Kontroler z Okęcia tłumaczy to względami bezpieczeństwa, gdyż nie jest w stanie odseparować samolotów cywilnych i myśliwców wojskowych. Następnie załoga zostaje przekazana pod opiekę kontrolera obszaru. Po nawiązaniu łączności każe on załodze jak najszybciej wznieść się na wysokość przelotową 31 tysięcy stóp. O godzinie 10:31 mechanik pokładowy zwiększa moc czterech silników. Pracują one na pełnych obrotach przez kolejne 30 sekund. Samolot nabiera prędkości i wznosi się coraz wyżej. W tym samym czasie pasażerowie rozsiadają się wygodnie w fotelach. Niektórzy wyciągają książki czy też gazety. Czeka ich w końcu kilka godzin lotu. Stewardesy przygotowują w tym czasie pierwszy poczęstunek. Jak dotąd, poza drobnymi problemami spowodowanymi przez ćwiczenia wojskowe, lot przebiega bez żadnych przeszkód. O godzinie 10:41 samolot znajduje się nad miejscowością Warlubie i właśnie osiągnął wysokość 26 500 stóp. Nagle rozlega się potężny huk, który mąci dotychczasowy spokój na pokładzie. W kokpicie rozbrzmiewają alarmy i zapalają się lampki awaryjne. Piloci są świadomi, że z samolotem stało się coś bardzo złego i starają się rozeznać w sytuacji. Szybko orientują się, że dwa silniki po lewej stronie przestały działać i najprawdopodobniej wybuchł w nich pożar. Co więcej, doszło do rozerwania kadłuba, co doprowadziło do dekompresji samolotu. Jeżeli czegoś szybko nie zrobią, to wkrótce pasażerowie nie będą w stanie oddychać. Dlatego jedną z pierwszych decyzji załogi jest obniżenie pułapu lotu i odcięcie dwóch palących się silników. Piloci chcą osiągnąć wysokość, na której będzie można bez przeszkód oddychać. Kapitan Pawlaczyk decyduje, że muszą jak najszybciej wylądować i zawraca samolot do Warszawy. Ale podczas wykonywania tego manewru orientuje się, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż początkowo przypuszczał. Nie działa ster wysokości, a mechanik zauważył, że prawidłowo funkcjonuje tylko jeden z czterech generatorów prądu. Załoga informuje kontrolera o awarii i o decyzji o powrocie na Okęcie. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem. Mimo trudności ze sterowaniem kapitan zdoła

Wykonać skręt i skierować odrzutowiec w kierunku Warszawy. Teraz trzeba przygotować samolot do awaryjnego lądowania. Ponieważ IU miał lecieć do Nowego Jorku i dopiero co wystartował, był wypełniony paliwem. Przez to jest zbyt ciężki, aby bezpiecznie wylądować i konieczny jest zrzut paliwa. Ale awaria systemów elektrycznych sprawia, że załoga ma ogromne problemy z otwarciem awaryjnych zaworów. Jedynym pocieszeniem dla pilotów jest fakt, że systemy wskazują, że ugaszono pożar w silnikach. Kapitan nie wie jednak, że pożar przeniósł się już na inne części samolotu. Niestety awaria elektryki sprawiła, że wysiadły systemy ostrzegające o pożarze. Sytuacja jest naprawdę krytyczna. Działają tylko dwa z czterech silników, a ster wysokości uległ uszkodzeniu. Kapitan próbuje wykorzystać trymer do kontroli pułapu, ale choć daje to pewien efekt, jest to zbyt mało, by utrzymać wysokość. IU-62M zaczyna spadać i załoga martwi się, że w takim stanie samolot nie doleci do Warszawy. Piloci zaczynają wtedy zastanawiać się nad lądowaniem w Modlinie. O 10:51 zadają kontrolerowi pytanie. Czy może nas pan skierować na Modlin? Bo wysokość nam ciągle spada, jest coraz niżej. Nie jest to jednak takie proste. Modlin jest lotniskiem wojskowym i lądowanie na nim wymaga specjalnej zgody. Kontroler stara się jak najszybciej załatwić formalności. O godzinie 10:54 kapitan dostaje zgodę na lądowanie w Modlinie. Załoga rozpoczyna przygotowania do awaryjnego lądowania. Ale kapitan ma trudności ze zdobyciem informacji o warunkach atmosferycznych panujących w Modlinie, w tym kierunku wiatru. Zygmunt Pawlaczyk zdaje sobie sprawę, że podejście do lądowania bez znajomości tych parametrów będzie wiązało się z dodatkowym zagrożeniem. Dlatego załoga odbywa naradę, aby ocenić swoją sytuację. Padają wtedy sugestie, by jednak kontynuować lot do Warszawy. Jest kilka argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem. Po pierwsze, załoga zna warunki panujące na lotnisku. Po drugie, Okęcie posiada pełne zabezpieczenie na wypadek katastrofy dużego samolotu pasażerskiego. Gdyby samolot rozbił się podczas lądowania, a ten scenariusz stawał się coraz bardziej realny, zwiększało to szanse na to, że służby zdołają uratować przynajmniej część pasażerów. O godzinie 11:00 kapitan podejmuje ostateczną decyzję. Będą lądowali na Okęciu. W tym momencie samolot znajdował się w odległości 90 km, na wysokości nieco ponad 2000 metrów nad ziemią. Choć pasażerowie nie wiedzieli, co dokładnie się stało, byli świadomi, że doszło do poważnej awarii. Część zaczęła nawet pisać listy pożegnalne. Tymczasem stewardesy spostrzegają, że brakuje jednej z nich, Hanny Chęcińskiej. Poszukiwania nie przynoszą rezultatów i personel dochodzi do przekonania, że w momencie awarii przebywała na tyle samolotu i została wyssana na zewnątrz podczas eksplozji. Informują o tym fakcie załogę. Kapitan każe im przygotować kabinę i pasażerów na awaryjne lądowanie. O godzinie 11:08 samolot rozpoczął podejście do lądowania. Załoga próbuje wysunąć podwozie, ale szybko przekonuje się, że to nie działa. Dodatkowo w luku bagażowym wybucha kolejny pożar. Kapitan Pawlaczyk ma coraz większe problemy ze sterowaniem i z trudem próbuje ustawić uszkodzony odrzutowiec na osi pasa startowego. Kontroler stara się pomóc jak może. Maszyna zbliżała się w pobliże Lasu Kabackiego, za którym znajduje się lotnisko. W tym czasie w okolicach lasu przejeżdża samochód. Za kierownicą siedzi Jerzy Bogucki. Piękna, sobotnia pogoda sprawiła, że postanowili wybrać się z rodziną na wycieczkę. Jego syn patrzy przez okno i nagle zauważa na niebie płonący obiekt. Pyta: Tatusiu, co się tak dymi? Jerzy Bogucki odrywa wzrok od drogi i także zauważa płonący samolot. Synuś, to samolot się pali! Odpowiada Bogucki, patrząc z przerażeniem, jak IU coraz szybciej traci wysokość i niebezpiecznie zbliża się do czubków drzew. Lot w ostatniej fazie jest bardzo nierówny. Samolot co chwilę wznosi się i opada. O godzinie 11:12 załoga najpewniej orientuje się, że nie mają szans dotrzeć do pasa startowego. Kapitan Pawlaczyk wykonuje wtedy ostatni ruch i kieruje samolot w stronę lasu, z dala od domów, aby nikt więcej nie zginął.
załoga nadaje ostatni komunikat. Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy. Chwilę później samolot rozbija się w Lesie Kabackim zaledwie 6 km od pasa startowego na Okęciu. Wiele osób, które mieszkają w pobliżu miejsca katastrofy, słyszy wybuch i po chwili zauważa ogromny słup ognia i dymu nad lasem. Niektórzy wchodzą do lasu i próbują dotrzeć na miejsce tragedii, licząc, że być może zdołają ocalić komuś życie. Ale ich oczom ukazuje się przerażający widok. Samolot Tadeusz Kościuszko w zasadzie przestał istnieć, a części wraku są rozrzucone na ogromnej powierzchni. Świadkowie zamierają w szoku, patrząc na skalę zniszczenia. Akcją ratunkową kieruje pułkownik Edward Gierski. Gdy przybywa na miejsce, jest przerażony zastanym widokiem. Wszędzie widzi porozrzucane szczątki ludzkie, fragmenty bagaży i rzeczy osobiste pasażerów. Wraz z innymi ratownikami nasłuchuje, czy gdzieś nie słychać jakiegoś wołania o pomoc lub krzyków, świadczących o tym, że ktoś przeżył. Na miejscu panuje jednak cisza. Słychać jedynie palące się części samolotu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 200 strażaków. Gdy ostatnie płomienie zostają ugaszone, potwierdzony zostaje najczarniejszy scenariusz. Nikt nie przeżył katastrofy. Wiadomość o wypadku wkrótce dociera na lotnisko. Na Okęciu wciąż przebywa Janina Szulc-Tomaszewska, która próbuje wytłumaczyć sytuację z nieoclonym futrem. Wtedy podchodzi do niej funkcjonariusz i informuje ją, że samolot, którym Janina miała lecieć do Nowego Jorku, przed chwilą rozbił się w Lesie Kabackim. Futro, które wcześniej przeszkodziło jej w wejściu na pokład, ocaliło jej życie. O tragedii dowiadują się też rodziny i znajomi ofiar. Niektórzy wciąż przebywają na lotnisku. Podchodzą do biura informacji lotu i próbują czegoś się dowiedzieć. Personel nie jest jednak w stanie powiedzieć im nic więcej. W następnych dniach służby skrupulatnie przeszukują obszar katastrofy, starając się odnaleźć czarne skrzynki. Te na szczęście udaje się zlokalizować i przesłać do analizy. Przy okazji odnajdują przedmioty należące do zmarłych pasażerów. Znajdują m.in. egzemplarz Biblii. Na stronie tytułowej widniała niedokończona notatka o treści. Dnia 9 maja 1987 roku awaria w samolocie. Co będzie? Boże! Halina Domeracka, 02 647 Warszawa, ulica R. Tagore. To był tylko jeden z wielu dowód na to, że pasażerowie zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Ciała pasażerów i załogi były tak zniekształcone, że ostatecznie udało się zidentyfikować zwłoki tylko 121 z nich. Poszukiwano też ciała zaginionej stewardesy, Hanny Chęcińskiej. Początkowo podejrzewano, że w chwili eksplozji silnika przebywała w tyle samolotu i została wyssana, gdy Kościuszko przelatywał w okolicach Grudziądza. Milicja dokładnie przeszukuje ten teren, ale nie odnajduje ciała Chęcińskiej. Ostatecznie śledczy dochodzą do wniosku, że stewardesa najprawdopodobniej straciła przytomność w wyniku dekompresji, gdy przebywała w tyle kabiny. Późniejszy pożar zniekształcił jej ciało do tego stopnia, że identyfikacja nie była możliwa. W Warszawie zostaje ogłoszona żałoba, a z całego świata płyną kondolencje. Rodziny ofiar domagają się odpowiedzi i natychmiast zostaje powołana komisja, która ma zbadać przyczyny katastrofy. Na jej czele stanął Zbigniew Szałajda. Wszyscy są bardzo zaniepokojeni katastrofą, gdyż bardzo przypominała inny wypadek lotniczy z 14 marca 1980 roku. Tego dnia inny samolot LOT-u, także IU-62 o nazwie Mikołaj Kopernik, rozbił się w dość podobnych okolicznościach. Gdy Kopernik podchodził do lądowania, załoga zauważyła, że nie zapaliły się lampki sygnalizujące, że podwozie jest opuszczone. Piloci postanowili przerwać procedurę lądowania, wykonać okrążanie i ponownie wylądować. Śledztwo wykazało, że powodem była wada konstrukcyjna, która doprowadziła do pęknięcia wału silnika. Eksperci ze Związku Radzieckiego odrzucili jednak te ustalenia, twierdząc, że silnik uległ rozerwaniu w wyniku zderzenia z ziemią. Przed komisją pojawiło się pytanie, czy Tadeusz Kościuszko mógł ulec podobnej awarii. Ale już na samym początku polscy śledczy napotykają spore problemy. Radziecka strona nie jest chętna do pomocy, a producent samolotu, wbrew oficjalnym komunikatom,
nie dostarcza im żadnych materiałów, które mogłyby posunąć śledztwo naprzód. Mimo to technikom udaje się zabezpieczyć i zbadać części silnika, który uległ awarii. Po wielu tygodniach prac odkrywają w końcu przyczynę katastrofy. Do tragedii doprowadziło urwanie jednego z wałów w silniku numer 2, które było spowodowane wadą konstrukcyjną łożyska wałeczkowego. Zgodnie z planami konstrukcyjnymi wałeczków powinno być w łożysku 26. W silniku zamontowano ich jednak tylko 13, czyli o połowę mniej. Co więcej, w łożysku wywiercono 3 dziurki, które miały ułatwić technikom wlewanie do środka smaru. Te modyfikacje sprawiły, że stopniowo ta kluczowa część dużo szybciej się zużywała. Zwiększone tarcie doprowadzało do wzrostu temperatury wewnątrz i wibracji, co dodatkowo prowadziło do zmęczenia materiału. Gdy feralnego dnia kontroler wydał polecenie, by Kościuszko jak najszybciej zwiększył wysokość, a mechanik zwiększył obroty silników, łożysko nie wytrzymało i wał pękł. Doprowadziło to do dalszych zniszczeń wewnątrz silnika i eksplozji. Odłamki zniszczyły sąsiedni silnik i przy okazji przedziurawiły kadłub. Wybuch uszkodził też układ sterowania, co pozbawiło załogę kontroli nad sterem wysokości. Dodatkowo, w tyle kabiny rozprzestrzenił się pożar, który tylko pogorszył sytuację. W tej sytuacji los samolotu był już przesądzony, a pełna utrata kontroli nad maszyną była tylko kwestią czasu. A tego pilotom lotu 50-55 niestety zabrakło. Śledczy krytycznie przyglądają się też działaniom załogi i próbują ustalić, czy do katastrofy mógł się przyczynić jakiś błąd popełniony przez pilotów. Po analizie zachowania załogi i przesłuchaniu nagrań z czarnych skrzynek, zespół śledczy orzeka, że działania pilotów nie były przyczyną tragedii. Co więcej, stwierdzono, że mimo ekstremalnie trudnej sytuacji załoga przez cały czas zachowywała się profesjonalnie, a podjęte przez nich decyzje miały na celu ocalenie życia jak największej części z pasażerów. Dodatkowo ustalono, że system sterowania w samolotach IU-62 jest zbyt mało odporny na zniszczenia, a tył kabiny nie jest dostatecznie zabezpieczony przed pożarem. Komisja sporządziła listę zaleceń, które sugerowały wprowadzenie zmian zarówno w konstrukcji silników, jak i samego samolotu. Jednak ustalenia polskiego zespołu nie zostały początkowo zaakceptowane przez Związek Radziecki. Strona radziecka nie zgadza się z twierdzeniem, że za awarię silnika odpowiadała wada konstrukcyjna jednej z części. Ta, ich zdaniem, uległa uszkodzeniu dopiero w wyniku zderzenia samolotu z ziemią. Wydawało się więc, że może powtórzyć się sytuacja z roku 1980, gdy strona radziecka nie akceptowała ustaleń polskiej komisji dotyczących katastrofy samolotu Kopernik. Jednak Polacy tym razem postanawiają naciskać na uznanie ich raportu. W Moskwie dochodzi do spotkania delegacji polskiej i radzieckiej. Podczas burzliwych rozmów delegaci ze Związku Radzieckiego starają się podważyć ustalenia Polaków. Twierdzą, że ślady zużycia widoczne na łożysku nie są dowodem na nadmierne zużycie tej części, ale są skutkiem zderzenia samolotu z ziemią. Strona polska przedstawia jednak twarde dowody na poparcie słuszności swoich ustaleń, których radzieccy eksperci nie są w stanie obalić. Ostatecznie 25 listopada 1987 roku delegacje Polski i ZSRR podpisują dokument, który uznał wyniki polskiego śledztwa i zalecenia dotyczące modyfikacji samolotu. Polskie linie lotnicze LOT musiały się zmierzyć z jeszcze jednym problemem. W ich barwach nadal latało kilka samolotów IU-62M. Zaczęto się poważnie zastanawiać, na ile są one bezpieczne i czy wkrótce nie dojdzie do kolejnej tragedii z udziałem jednego z nich. Polska wciąż znajduje się w strefie wpływów Związku Radzieckiego, więc zakup zachodnich samolotów nie jest możliwy. Dlatego LOT decyduje się na dokonanie kilku modyfikacji. Jedną z większych zmian było zamontowanie specjalnych czujników, które dużo wcześniej wykrywały niepokojące wibracje w silnikach. Dodatkowo w kokpicie zamontowano 4 lampki awaryjne, każda odpowiadająca jednemu silnikowi. W ten sposób piloci nie tylko mogli z dużym wyprzedzeniem dowiedzieć się o awarii, ale dodatkowo dokładnie określić, którego silnika ona dotyczy. 11 marca 1990 roku modyfikacje wprowadzone przez LOT pokazały swoją skuteczność i pozwoliły na uniknięcie kolejnej tragedii. Tego dnia samolot IU-62 leciał z Warszawy do Toronto.
Nagle systemy ostrzegły, że w jednym z silników drgania wału przekroczyły normę. Kapitan Tomasz Smolicz natychmiast wyłącza silnik i samolot bezpiecznie dociera do celu. Powrotny lot do Warszawy odbył się bez pasażerów przy użyciu 3 silników. Powodem awarii znów była wada konstrukcyjna łożyska wału. Po tym incydencie lot zdecydował się na wycofanie z floty wszystkich samolotów typu IU-62M. Katastrofa w Lesie Kabackim do dziś pozostaje najtragiczniejszym wypadkiem w historii polskiego lotnictwa. A postawa załogi stała się symbolem bohaterstwa i walki do samego końca. W miejscu, gdzie rozbił się samolot, postawiono krzyż i tablicę pamiątkową, które przypominają o tragicznych wydarzeniach z 9 maja 1987 roku. To był podcast Czarne Skrzynki w radiu RMF FM o katastrofie w Lesie Kabackim. Wszystkie odcinki podcastu Czarne Skrzynki dostępne są na platformie RMF On.

0: Jest prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rząd planuje dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Pieniądze m.in. na leki. Autostrada A2 będzie szersza. W październiku początek prac między Łodzią a Warszawą. Zanim to nastąpi, kierowców czekają utrudnienia. W tych faktach zabierzemy Was również na góralskie wesele. Jest piąta. Zaczynamy. Dodatkowe środki na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie, jak ustalił dziennikarz RMF FM, mają zostać przeznaczone m.in. na refundację nowych leków oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szpitali. Takie są główne cele rządowych planów finansowych na 2027 rok. Tak mówił o tym w piątek premier Donald Tusk.
1: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
0: Czyli gdzie dokładnie?
2: Te dodatkowe miliardy złotych mają być wykorzystane przez szpitale do bieżącej działalności, a to kosztuje coraz więcej. To potwierdza wiceprezes NFZ Jakub Schulz, między innymi przez coroczne podwyżki wynagrodzeń medyków.
3: I te koszty są kosztami bardzo istotnymi w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. One przekroczą 70 miliardów złotych. No i między innymi stąd, czy też przede wszystkim stąd, wynika konieczność coraz większego zasilania planu finansowego NFZ środkami z budżetu państwa. Coraz więcej kosztuje nas refundacja.
2: W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustaw, które mają uporządkować wydatki na zdrowie i wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy. Zgłoszone uwagi będą teraz analizowane i we wrześniu, według planów rządu, te przepisy mają trafić do Sejmu.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało w piątek umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Autostrada ma zyskać po jednym pasie w każdą stronę na całym ponad 90-kilometrowym odcinku. Zanim to nastąpi, najpierw kierowców czekają utrudnienia.
4: Będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km/h. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sami kierowcy obawiają się remontu, ale zgodnie podkreślają, że rozbudowa jest konieczna.
5: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
6: No nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
7: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
6: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Trzeba szybko i dużo.
0: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
8: Fakty zza oceanu.
0: Dziesiątki tysięcy mieszkańców Indiany wciąż bez prądu po niszczycielskich burzach i tornadach. Żywioły, które przeszły przez stan w ubiegłym tygodniu, a następnie wywołały powodzie, zabiły co najmniej 7 osób. Szczególnie ucierpiało miasto Gary, gdzie porywy wiatru osiągały około 160 km na godzinę. W piątek bez prądu pozostawało tam ponad 20 tysięcy odbiorców. W usuwanie skutków żywiołu zaangażowano Gwardię Narodową i ekipy energetyczne sprowadzone z innych części USA. Teraz w faktach Włochy. 25 tysięcy osób uczestniczyło wczoraj w mszy, którą Leon XIV odprawił w porcie w Rimini na północy Włoch. W czasie homilii papież przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które padły w tym samym miejscu 44 lata temu. Odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać oznacza spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem, przypomniał papież Leon XIV. Mieszkańców Rimini, stolicy włoskich wakacji, zachęciłby angażowali się w działania, dzięki którym ten region będzie gościnny nie tylko pod względem wypoczynku i rozrywki, ale także dla ducha. Oprawę dla wczorajszej mszy przygotował 650-osobowy chór. Przed wizytą we włoskim Rimini papież odwiedził także Republikę San Marino. A na koniec tego wydania wracamy do Polski. Jak wygląda tradycyjne góralskie wesele? Okazję do jego poznania mają turyści odwiedzający w ten weekend Zakopane. To już taki zwyczaj na początku Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Tym razem zainscenizował go zespół imienia Bartusia Obrochty.
9: Otwieramy festiwal weselem góralskim. Przygotowaliśmy go w sposób bardzo tradycyjny, tak jak to dawno było. No, ta młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
10: Muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew, no i petacki śpiew, to wiecie jako na zęzę. Otwierajcie drzwi, otwierajcie wrota, wieziemy młodego ze starego złota, jakby młoda pani posyło druski, druzbów po młodego.
0: mówili kierownik zespołu Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa do 27 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: mama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Po reklamie.
5: A to mogę teraz powiedzieć 3, 2, 1, start?
6: Możesz.
5: 3, 2, 1, start.

0: Okej, Boomer, w RMF FM najlepsze teksty na podryw z dawnych czasów i pyszności z babcinej kuchni.
1: Tak będzie u nas, tak?
0: Tak.
1: O, fajnie. Przełom lat 90.
0: Nie przeczytałeś maile.
1: Przełom lat 90. 00 to nasza specjalność. Odpalamy GG 12 2 miliony. Czekamy na SMS-y z bramki pod 3322. No i co? Lecimy, Paweł Jawor?
0: Paulina Sawicka, cześć.
1: Tam od razu nie przeczytałaś. Teksty na podryw z Bravo Girl. Okej, dobra.
0: To teraz mój ulubiony temat.
1: Może zrobimy tak, że ja cię będę czytał, a ty by oceniaj. W skali od 1 do 10.
0: Chcesz mnie zabić, Paweł? Czemu mi włączyłeś Avril Lavigne?
1: Bo mi na pod treningiem. Ale dała po uszach. No, to ona jeszcze nagrywa?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Kochałam Avril Lavigne.
1: Okej. Uwaga, teksty na podryw z Bravo Girl, rok 2006. Zostało nam podesłane takie pismo. Mhm. I teraz robimy tak, że Paulina ocenia w skali od 1 do 10 tekst na podryw, a ja podrzucam jej te teksty. Uwaga, teraz kategoria na zakupach. Wiesz może, gdzie tu jest automat z kolą? Jak się schłodzę, to ci jakoś wynagrodzę. Rozumiem, że 10.
0: Leć dalej.
1: Dobra. Mógłbyś mi pomóc zanieść zakupy do domu? Są takie ciężkie, a ty wyglądasz na takiego strongmana.
0: To nie mogę ja tego oceniać, czy ja ci wyglądam na strongmana?
1: Nie, to chodzi o to, ty mi powiedz, czy po prostu...
0: Czy użyłabym tego?
1: Czy użyłabyś, no nie?
0: Nie.
1: Nie, to byłoby złe, to już w ogóle najgorsze. Dobra, kategoria klasyczna.
0: Klasyczny podryw, tak. No dobra.
1: Czy my się skądś znamy?
0: Czy to pani Kasztan?
1: O, co za pogoda! Mogłoby już przestać padać.
0: Czekaj, to jest tekst wtedy, na podryw?
1: Tak, a potem pytasz, tak, rzeczywiście, a dasz mi swój numer telefonu? Tak powinno by to wyglądać, no nie? Nie słabo. Hej, tak często się widujemy, pogadajmy czasami.
0: Ojejku, to jak człowiek bluszcz. Dalej.
1: Dobra, i teraz w parku. On idzie z psem, a ty na to: o, jaki słodki. Piesek też. Czy wiesz, że usiadłeś na mojej ulubionej ławce?
0: Czy ty masz dużo jeszcze takich tekstów tam?
1: Okay, jedziemy dalej, to najgorsze omijam. Ale to wciąż są z Bravo Girl.
0: Okej.
1: 2006. Ludzie się przy tym zakochiwali, nie oceniaj. Zakochałeś się już we mnie od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
0: A ja mam takie pytanie. Czy niż demograficzny obecny to przypadkiem nie jest wina tamtych tekstów na podryw?
1: W końcu ktoś to w logiczny sposób wytłumaczył. Wiesz, przypominasz mi mojego przyszłego chłopaka. Dobre to było. Dasz się poderwać bez zbędnych ceregieli? Dobra. Okej, Boomer, w RMF FM, odpalamy GG i tutaj proszę wiadomość, witam, ja jestem rocznik 92 i pamiętam, jak jadło się kromkę ze śmietaną.
0: To była pyszka.
1: Tak, domowe słodycze. Ja pamiętam, jak z babcią robiliśmy takie lizaki. Babcia cukier na patelnię podsmażała i mieliśmy z tego takie karmelki i lizaki.
0: Placki z jabłkami.
1: O, właśnie.
0: To było dobre. Tak. Posypane cukrem pudrem.
1: Super były. Kogel mogel. Nie lubiłaś.
0: Kochałam.
1: Tak, o właśnie, bo nie wszyscy to lubili.
0: Nie lubi, a ty?
1: Ja miałem taki czas, że nie lubiłem, potem lubiłem, potem nie lubiłem, maruda byłem.
0: Zostało ci.
1: Dzięki. Okej, Boomer w RMF FM, otwieramy listę hitów przytulańców z dyskotek. Andrzej Janusz, utwór Kołysanka.
0: A ja będę twym aniołem, twą radością, smutkiem, żalem. I już się przypominają te łzy otarte na kolonii, bo on na mnie nie spojrzał i nie zaprosił mnie do tego przeboju.
1: Nie stosował tych tekstów? Czy chcesz ze mną chodzić, czy muszę się jeszcze ceregielić?
0: Andrzej Janusz z nami, lider zespołu Subtuastic, cześć!
2: Witam, pozdrawiam wszystkich skład.
0: Znalazłam właśnie taki artykuł, słuchaj, z 2006 roku. Uwaga! Czy Subtuastic lepsze niż ich troje? Michał Wiśniewski może czuć się zagrożony.
2: Wiesz co, Michała znam i bardzo lubię, więc uważam, że też zrobił swoje. Michał mnie uwielbia i ja jego też. Grałem na jego urodzinach, jeszcze jak był z Mandaryną. Świetny gościu w ogóle.
0: Andrzej, ja tak nawiążę jeszcze do ciuchów z tamtych lat, dlatego że wiesz, tam często były dopasowane koszule, bardzo błyszczące garnitury, dodatki, włosy na żel. A czego byś z tamtych czasów kompletnie nie założył? Co wspominasz jako koszmarek?
2: Biodrówek. Ale przysięgam ci, spodnie, które się tutaj opończą, to nie jest... No, dzisiaj bym tak nie wyszedł. Dobra.
0: A one były jakieś błyszczące, te spodnie?
2: No raczej, wiesz. No, przecież były malowidła i tak dalej. Cekiny. Wiesz co, to jest kwestia naszych stylistów. No, na początku mieliśmy takich trochę dziwacznych, którzy właśnie, wiesz, ja miałem biodrówki takie, że prawie ledwo co opinały uda. Później nawiązaliśmy taką współpracę z firmą z Francji. No i generalnie teraz się ubieramy sami.
0: Jejku, żel na włosach. Ty używałeś wtedy tego żelu na włosach, żeby, wiesz, były tak na sztywno?
2: Wiesz co, ale używam dalej.
0: Ale wiesz co, twoja fryzura wygląda całkiem nieźle. A wiesz, jak było wtedy, że tego żelu się nakładało dużo, że ludzie wyglądali troszeczkę jak Denzel. Denzel też już takiej fryzury nie nosi. Ale wiesz, o co mi chodzi, że to się aż błyszczało z daleka.
2: Firma, która produkuje te żel Lagum, nas przez chwilę też sponsorowała i mieliśmy takie włoski. Natomiast cóż mogę powiedzieć, no już nie mam 20 lat.
0: Ale czy pytanie, czy skoro wtedy was sponsorowała ta firma od żelu na włosy, dalej masz zapasy żelu w domu, czy już się skończyły?
2: Mam. A co?
0: Z tamtych czasów jeszcze? Nie, dziękuję. Jak obetnę się na Jerzyka, to pogadamy.
2: Okej. Okay.
0: Wrócimy jeszcze na moment do jednego z największych chyba hitów sumptuastych, czyli Kołysanki. Czy czujesz się odrobinę takim ojcem chrzestnym tych związków, które powstały na salach gimnastycznych w podstawówkach?
2: Dobrze. Mam, no, może nie tysiące, ale setki takich opisów, że to był pierwszy taniec na weselu i tak dalej, że ludzie jak gdyby tej piosenki słuchali w momencie, gdy się, no nie wiem, kochali, zbliżali do siebie. Cieszy mnie, że Kołysanka często jest piosenką, która jest, nie wiem, pierwszym tańcem miłosnym czy coś tam, i że ludzie lubią, co zresztą statystyki pokazują. Natomiast to nie była piosenka dla ludzi, to była dla niej. Poprosiłem moją wokalistkę, wtedy Aśkę, tylko żeby mi zaśpiewała fragment wokalny damski. No tak później poszło, no. To miała być tylko piosenka dla jednej osoby.
0: No właśnie, ale napisałeś ją, zagrałeś, wokalistka zaśpiewała ją wtedy i jednak wypuściłeś to do szerszej publiczności. Czy ktoś cię namówił do tego, czy ty chciałeś to schować do szuflady?
2: Wydawca powiedział, że szkoda ją po prostu tak schować w

0: kochałem. Ona niestety wyjechała pod pretekstem pewnych ludzi do Niemiec rzekomo do pracy. Skończyła, no nie wiem jak to nazwać.
1: No w domu publicznym.
0: No i już jej nie widziałem. Nie wiem, co się z nią stało.
1: A ktoś jej szukał? Rodzice? Policja? W ogóle nie wiesz, co się wydarzyło?
0: Wiesz co, nie wiem, bo ja byłem młodym chłopakiem. Zaledwie 15 lat, więc wiesz, no wiesz, pewnie piosenkę usłyszała, tylko nie wiem, czy wiedziała, że to jest właśnie ta piosenka i dla niej. Była moja pierwsza miłość, i ją bardzo kochałem i no to ciągle powiedzieć, no miłość bywa różna.
1: Zadałam to pytanie, wiesz, najpierw o to, czy istnieje za tym jakaś ona, bo byłam przekonana, że to po prostu będzie o jakimś letnim romansie, który się ewentualnie skończył i to wszystko. Natomiast przyznam szczerze, że troszeczkę mnie zaszokowałeś tą odpowiedzią. Nie spodziewałam się takiej historii.
0: No niestety, taka historia tej piosenki. Dramatyczna, aczkolwiek no faktem kołysanka jest dzisiaj popularna i to jest taki nasz okręt flagowy, że tak powiem, więc no nie wiem, nawet nie wiem, co ci mam powiedzieć. W dalszym ciągu się zastanawiam, wiesz, co się z tym dzieje, nie mam pojęcia.
1: Czy twoi fani o tym wiedzą, czy mówiłeś o tym fanom, opowiadałeś tą historię?
0: Nie, bo to raczej jest taka historia, która, jak sama powiedziałaś, czy to jest prawda i tak dalej, no nieważne, no.
1: Ale coś, co budzi ogromne emocje i w tobie i dziękuję, że się z tym podzieliłeś, bo to naprawdę musiało być bardzo trudne też mówić o tym do tej pory, także tym bardziej ci dziękuję. Kołysanka, ile ma lat tak poza tym? To będzie już ponad 20?
0: Wiesz co, no ja ją napisałem, jak miałem 15 lat.
1: Tak, ale wyszła dużo później.
0: 2003 rok. Mhm. No to powiedzmy 20, nie? Tak, możemy powiedzieć, 21.
1: To też jest niesamowite napisać taki przebój, który zostaje na tyle lat w głowach ludzi, bo sprawdzałam tutaj w RMF-ie, słuchaj, czy kojarzą, czy pamiętają? Pamiętają.
0: Dziękuję ci, jesteś kochana.
1: Co słychać teraz u Sumptuastic po latach?
0: Wiesz co, teraz jak gdyby pracujemy nad nowym albumem, to jest najważniejsze. Nazywa się Fenix, bo to miało być takie odrodzenie z popiołu. Natomiast wiesz, że dzisiaj jakby wydawanie płyty nie ma sensu, więc wychodzi singiel po singlu. Mhm. No i już działamy.
1: Czyli cały czas na scenie. I to jak zacząłeś grać, to było to takim twoim marzeniem, żeby na tej scenie być przez tyle lat?
0: Uwielbiam scenę. Kiedyś się jej bałem, dzisiaj na nią wychodzę, jak to jest dla mnie po prostu rozkosz. A tym bardziej, że wiesz doskonale, że jak dzisiaj wychodzę i śpiewam tą kołysankę z ludźmi i mi, nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy ludzi śpiewa tekst i ja nie muszę śpiewać, to jest bajka. Mało tego ci powiem, piękni młodzi zrobili naszą kołysankę też po swojemu. Teraz nagraliśmy z Mattem Palmerem też kołysankę. No, młodzi artyści nowego pokolenia wracają po ten utwór, więc on będzie żył zawsze. Wiesz, nie chcę sobie przypisywać jakiś tam, nie wiem, że sobie hit, bo to znasz już historię.
1: Znam.
0: Natomiast cieszy mnie to strasznie, że młodzi artyści sięgają po ten utwór i robią kolejne wersje, remiksy i tak dalej.
1: I dla każdego będzie znaczył zupełnie co innego.
0: No mam nadzieję, że A ja będę na nią jest dosyć wymowne.
1: Tak. Andrzej, chciałam jeszcze zapytać ciebie o twój taki ulubiony gadżet z lat 90., przełomu 90., 2000. Co tak najlepiej wspominasz? Do czego masz taki sentyment? Bo ja wiem, że teraz wraca się często do tych sentymentów. Ludzie odpalają GG na nowo, gadu-gadu. Otwierają pawlacze, wyciągają te spodnie, biodrówki i nie tylko. Co ty trzymasz jeszcze w domu z takich rzeczy?
0: Wiesz co, marzę, żeby kupić sobie komputer Amiga 500. Naprawdę, dom na dyskietkę.

0: gdzie w ogóle już nie wiem, ona chyba jest droższa niż nowe laptopy, ale marzę o niej, ponieważ ja jak jestem też, no lubię gry komputerowe, więc to był mój taki gadżet, o którym marzyłem od dzieciństwa. Chodziłem do sklepu i tylko się na niego patrzyłem. I chciałbym ją kiedyś sobie kupić. Powiem tak, no marzę o Amidze, no i chciałbym też kiedyś w końcu kupić sobie Forda Escorta T16 Diesla. To jest pierwsze auto, o którym marzyłem. Po prostu jak go widziałem na ulicy, to myślałem, wow, być może kupię.
1: I nie udało się go kupić wtedy, to chciałbyś dzisiaj.
0: No teraz prawie nie ma, więc nie wiem, no może gdzieś znajdę, ale no mam takie marzenia. No. To jest prostym chłopakiem, mam proste marzenia. Chciałbym być kochany, kochać, być przede wszystkim dla kogoś ważny. No i tyle, no.
1: No i na kropeczkę jeszcze tak, i mieć Forda i komputer stary.
0: Tak.
1: Ale w ogóle ten stary komputer to był ten, który włączało się i szło się zaparzyć kawę, wstawić ziemniaki na obiad, wracało się i on dalej się ładował?
0: Tak, na dyskietki takie. Stryk.
1: Wiesz co, to uczy cierpliwości lepiej niż nie jedna medytacja, tak przypuszczam.
0: Taka poważniejsza, to było 7 dyskietek, to się wczytywało tak powiedzmy godzinę. No i później się grało w grę, która miała grafikę, kojarzysz Minecrafta, to gorsza chyba jest.
1: Andrzej, dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas. Bardzo miło było ciebie poznać.
0: Ja, dziękuję. Mocne buziaki.
2: Okej, Boomer, w RMFM lata 90 i T00, to tutaj u nas macie to. Odpalimy stary komputer, przytargałem grata. Z guzikiem turbo.
1: Mhm. Miałam taki. I to działało?
2: Bo zaraz wyjaśnię, o co chodziło z tym turbo.
1: O, i powiemy, dlaczego Trips ma niebieski kolor włosów i dlaczego to jest związane z latami 90. Paulina Sawicka?
2: Paweł Jawor, cześć.
1: On nie żartował, on przyniósł ten komputer.
2: Tak jest, proszę bardzo. Czy wy to kojarzycie? Dźwięk CD-ROM-u. Teraz komputery tego nie mają. Teraz odpiąłem ramę.
1: To brzmi jak rysoraki.
2: Bo jak gra nie działała z płytki, to trzeba było wyjechać CD-ROM-em, przetrzeć, włożyć z powrotem.
1: No chyba, że było porysowane to po ptokach.
2: Tak, no to wtedy specjalistą się było i mówię, o, za bardzo porysowane to nie będzie gra.
1: Ale wcześniej tam były dyskietki.
2: Było też na takie przykład, na dyskietki.
1: Na przyrodę w czwartej klasie robiliśmy coś i tam zrzucałam na dyskietkę.
2: Pracę domową tam, na dyskietkach się
1: tak,
2: przynosiła.
1: Tam w ogóle nie było miejsca na tych dyskietkach za bardzo. Tam jeden plik się mieścił.
2: Tak, tak. Ja pamiętam, jak moja pani z informatyki powiedziała, nie kupujcie komputerów powyżej 10 gigabajtów. To nie ma potrzeby takiej. To nigdy nie będzie przydatne. Tak. Czyli no, w telefonie mamy tak co najmniej z 250 gigabajtów teraz. I to jest mało. Dobra, a ten komputer, tak? Teraz tak, wyjaśnimy, do czego służył przycisk turbo. Bo ja myślałem, że to po to, żeby gra szybciej działała. Żeby było lepiej, żeby komputer się nie zacinał. A to się okazuje, że uwaga, umieszczenie w obudowie, ten przycisk taki w obudowie, co to jest taki turbo, to nazwa funkcji była bardzo myląca, ponieważ zamiast przyspieszać, spowalniał on działanie procesora w celu wymuszenia kompatybilności ze starszym oprogramowaniem. To się z kolegą skonsultowałem, nawet wysłał mi to zdanie na Messengerze. To wam przeczytałem, informatyk zna się. Były inne sposoby na przyspieszenie komputera. Najlepszym było opukać...
1: Kopnięcie go.
2: Tak, z boku. Właśnie tak. Nie działało wtedy, no to i tak przynosiło ulgę nerwą. Ale z drukarką do tej pory stosuję tę metodę. I jeszcze krzyczę na nią, drukuj. Okej, Boomer, w RMF FM. Wiecie, że mamy specjalny złoty numer 12,2 miliony. Korzystamy, klikamy z wami, ustawiamy opisy. Jest fajnie. Ostatnio w opisy weszliśmy mocniej i mamy kilka takich przygotowanych perełek od was, ale także tych legendarnych.
1: Dobrze, to teraz zaglądamy na nasz numer GG. Michał, słaby jest bez szans, nie dla niego dans.
2: Takie, wiecie, głębokie, ale jednocześnie, żeby się pośmiać. Bardzo fajne.
1: I teraz nam się przypomniały te opisy. Nie mam nie dla nikogo. I to było...
2: Drama.
1: I to
2: było,
1: wtedy, tak.
2: Wiecie, że to
1: wtedy było pokazanie
2: drama.
1: Chłopakom, czy chłopakowi konkretnemu, że jestem obrażona i dobrze, żeby napisał. Nie mam nie dla nikogo.
2: Dobrze, że to wytłumaczyłaś. Myślę, że niektóre dziewczyny jeszcze do tej pory trzymają ten opis, bo facet ich się nie domyśli. Minęło już 20 lat, one dalej z tym opisem, a on dalej nie wie, o co chodzi.
1: I klasyk, nie byłabym sobą, gdy byłabym inna.
2: O, tak. Takie to taka opisy, tak. Niezależna kobieta, no nie? Faceci też tak ustawiali sobie. Nie byłbym sobą, gdybym był inny. Takie trochę głębokie, trochę głupie.
1: Trochę Paulo Coelho, który wtedy rządził.
2: O, właśnie, takie... Myślę, że połowę tych tekstów ustawiał Paulo Coelho. Aha, jeszcze taki był fajny, 555, prawie szatan.
1: A co, 77, no, nowy ulepszony, czy jak?
2: Tak, nowy ulepszony szatan to 77. I taki jeszcze, który ja zapamiętałem, bo mnie bawi do dzisiaj, jest tak głupi, że mnie bawi. Jak kwitną kwiatki, kwit, kwit, kwit.
1: Czyli to były suchary, pierwsze suchary pojawiły się w opisach GG.
2: Tak.
1: I znaleźliśmy na YouTubie chłopaka, który, uwaga, recenzował książkę z opisami do Gadu Gadu.
2: Jest taka książka, tak.
1: Tak, tak. Jeżeli GG. Nie macie pomysłu, chcecie dać jakiś opis, to była książka. I w tej książce było tak. Pragnę, byś zatrzymał mnie ciepłem gasząc łzę.
2: Jestem... Z jakiejś piosenki?
1: Chyba tak. Jestem w domu, pracuję dla NASA. I gdy ci smutno, gdy ci źle, napisz do mnie na GG.
2: To jest opis, który chyba każdy raz w życiu sobie ustawił. Nie? Ty nie? Jestem sam? Dobra. Nie było tematu. Nie, gdzie? Ja?
1: A później były te opisy graficzne jeszcze takie niby.
2: Rzeczywiście, a to zapomniałem o tym.
1: One były takie wielkie. Tam się kopiowało z różnych stron gotowe i był na przykład jakiś kotek.
2: Tak, tak, tak. I się pytało kumpla, jak to zrobiłeś ten tekst? Jak
1: tak.
2: Ten...
1: tak.
2: No dzisiaj nie ustawiamy tego, tylko wrzucamy takiego mema, wysyłamy sobie kartkę na, czy gifa na Messengerze i tam jest smacznej kawusi i dobrego dzionka. To jest jakby ten sam kalibr.
1: I to jest bardzo boomerskie. To teraz kącik detektywistyczny w OK Boomer w RMF FM. Odkryliśmy sekret włosów Tripsa.
2: Musieliśmy się postarać włączyć jego TikToka.
3: Mało osób o tym wie, ale kolor moich włosów to jest właśnie kolor magii z Harry'ego Pottera, a zresztą pokażę wam to. Wszystkie nawet plakaty są zawsze utrzymywane w takim kolorze, także tak mi się to spodobało i to jest moje dzieciństwo, że zrobiłem sobie właśnie taki kolor włosów.
2: To jest taki zielono-niebieski.
1: I on w ogóle tego nie żałuje, bo ma cały czas ten kolor włosów na głowie. Ale może macie jakieś błędy młodości, które wspominacie z rozrzewnieniem, ale raczej tego żałujecie. Albo zrobiliście irokeza. Miałeś irokeza?
2: Irokeza? Nie, miałem tak fryzurę na Beckhama. Ale to nie był taki irokez, taki wiecie, punkowy, tylko rzeczywiście taki ugrzeczniony trochę. I miałem fryzurę na Ronaldo, czyli łysa pała.
1: Fryzura na Ronaldo. Tak. Ja miałam kiedyś fryzurę na Rianę. Ona występowała w teledysku Umbrella z takimi włosami, takim bob to się nazywało. Miałam.
2: Kojarzę.
1: I za pierwszym razem to wyszło i wyszło ładnie, a za drugim razem mojej fryzjerki nie było. Musiałam iść do innej, żeby uczesała mnie podobnie. I robiłam zdjęcia do prawa jazdy.
2: Pokaż prawo jazdy, czy ci je zatrzymali.
1: Właśnie największemu przyjacielowi nie pokażę mojego prawa jazdy, to jest sekret. Jestem tak tam wystrzyżona, najgorsze moje zdjęcie ever. Dlatego teraz jeżdżę przepisowo, żeby policja nie musiała tego oglądać.
2: Drodzy policjanci, taki apel, zatrzymajcie ją tylko dlatego, dla żartu. 12,2 miliony GG, napiszcie, co byście zrobili dla waszych bohaterów. Macie jakieś koszulki, macie jakieś plakaty. Nie wiem, co tam można jeszcze sobie zrobić.
1: Albo SMS 3322, wasze wspaniałe błędy młodości co do fryzury, ubioru, dajcie znać.
2: Czekamy. Paweł Jabor, pa!
1: Paulina Sawicka, cześć. Może ktoś ma różowe włosy na przykład miał?
2: O, no, taki te, teraz tak sobie myślę, że to pa! Powiedziałem jak jakaś wrona.
1: No i znowu się sucho zrobiło.
2: Kwit, kwit, kwit.
4: OK, Boomer w RMF FM.

0: upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Szósta, czas zacząć fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
7: Dzień dobry, zapraszam. Spalone stoiska i zniszczony towar. Przedsiębiorcy podliczają straty po pożarze na targowisku w Katowicach. Dziś w Warszawie dalszy ciąg sprzątania po burzach i wichurach. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów i towar, który się w nich znajdował. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Z jedną z pracujących na targowisku kobiet rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Nic nie zostało.
8: Nic tutaj nie zostało, nic nie idzie z tego uratować. Po prostu to jest taka tragedia, że to trzeba wszystko od nowa zaczynać. Sąsiad i sąsiadka następna też. Co się ludzie dorabiali, całe życie się dorabiali. Z tego żyli. Przychodzili do pracy, otwierali i żyli z tego, nie?
1: A dzisiaj też miała pani normalnie przyjść do pracy?
8: Oczywiście. Miałam przyjść normalnie do pracy, gdzie nie mam miejsca pracy w tej chwili. Tak samo tutaj sąsiedzi też, no następni tutaj co obok mieli stoiska, no też niestety wszystko straty.
1: Tutaj głównie były ubrania?
8: Tu były ubrania, obuwie, słodycze były obok również też. To są kolosalne straty.
7: Teren, na którym doszło do pożaru, jest własnością prywatną. Miasto poinformowało, że poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich. Ciąg dalszy sprzątania po burzach i towarzyszących im wichurach zaplanowano na dzisiaj w Warszawie. Strażacy w samej stolicy interweniowali od wczoraj setki razy. Silny wiatr powalił dziesiątki w warszawskich parkach. Z tego powodu zamknięty był m.in. stołeczny ogród zoologiczny.
9: Wiało mocno, okna trzaskały, to mnie na pewno zaskoczyło.
3: Co zwróciło uwagę?
9: Na trzaskające okno.
3: Tak silny wiatr?
9: Tak.
3: A tutaj dookoła? Na ulicach Warszawy?
9: No, jakieś liście, gałęzie trochę leżały.
3: To już czuć trochę jesieni? Może w tej pogodzie?
9: No, myślę, że już ku temu to zmierza.
10: No, raczej takie późne lato polskie, jeszcze będzie ciepło.
3: Są uszkodzone też samochody. Tutaj obok po prostu drzewa przewróciły się na te samochody.
10: Współczuję właścicielom. Tak teraz może to być po prostu pan czy pani, któremu drzewo się zawaliło na auto.
7: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzisiaj pogoda powinna być spokojniejsza. Burze wrócą na początku nowego tygodnia, przede wszystkim w północnej Polsce. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przeszło 3 razy więcej było jednak tych, którzy postanowili bronić górali i transportu konnego.
11: Widziała pani, że biznes tu można robić i zdecydowali się, że będziecie tu pracować. Na pewno się to nie uda.
12: Opłaceni biedoki.
13: Przyszliśmy tutaj na protest. Nawet gdybyśmy chcieli merytorycznie porozmawiać, to nie jest to możliwe, ponieważ my tutaj w sprawie koni, panowie o korporacji, o tym, jak jesteśmy opłacani przez nie wiadomo kogo.
14: Transportu koni nie będzie. XXI wiek mamy. Konie już wystarczająco popadały tutaj na trasie. Po 2-3 latach są sprzedawane do rzeźni, wyeksploatowane. Park Narodowy też nie widzi potrzeby zapewnienia tym koniom bytu.
7: Mówili przedstawiciele obu stron. Policja starała się nie dopuścić do bezpośredniej konfrontacji. W pewnym momencie usunęła jednak siłą obrońców praw zwierząt z drogi, po tym jak nie wykonywali poleceń funkcjonariuszy.
5: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
7: 3 konkurencje na rynku w Katowicach. Wczoraj kibice mogli poczuć lekkoatletyczne emocje w samym centrum miasta. Dziś emocji jeszcze więcej. Areną zmagań Stadion Śląski w Chorzowie. W planach 14 konkurencji zaliczanych do Diamentowej Ligi. Na starcie światowe i polskie lekkoatletyczne gwiazdy. Patryk Serfański porozmawiał z Klaudią Kazimierską, która chce spróbować dziś pobić rekord kraju w biegu na 1500 metrów.
15: Wiemy już, że będziesz próbowała pobić rekord Polski. No to jest zadanie. zadanie, pewnie niełatwe, jak zawsze, kiedy bije się jednocześnie swój rekord życiowy. Jesteś przygotowana?
10: Na pewno, no myślę, że Birmingham tak też mi otworzyło, że mogę, że jeszcze bardziej, ale wiadomo, rekord jest zwany rekordem, dlatego że nikt go jeszcze wcześniej nie pobił i że jeszcze nikt nie pobiegł tak szybko, więc na pewno to będzie dla mnie wyzwanie i też przygotowuję się mentalnie na to, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, bo oczywiście, tak jak mówię, ja jeszcze tak szybko nie biegałam, ale chciałabym się po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy po prostu mogę tak szybko pobiec. Emocjonalnie jestem gotowa na to i jestem przygotowana na ten ból, który będzie w trakcie tego biegu, na to zmęczenie, które będzie w trakcie tego biegu. Teraz bardziej po prostu jestem podekscytowana na to, żeby właśnie przetestować swoje możliwości.
7: Początek memoriału o 14:00 otworzy go konkurs Rzutu Młotem. A kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: O poranku najchłodniej w Jeleniej Górze, tutaj 6,5 stopnia. Ustka u was jest teraz najcieplej, 17 stopni. W ogóle wybrzeże to taki wyjątek, że jest właśnie powyżej 15 stopni. Wszędzie poniżej 15, przeważnie około 10. Dziś w ciągu dnia będzie najcieplej w okolicach Warszawy, Krakowa, Katowic, Kielc i Lublina.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: No to najcieplej na południowym wschodzie kraju, no jeszcze w centrum trochę, a najchłodniej na północy. I tak to będzie dziś wyglądało. Burze też możliwe, uważajcie, na wybrzeżu. 6:05, Paweł Jabor. Cześć, witajcie. Zaczynamy ten dzień z muzyką najlepszą pod słońcem. Jeszcze mamy lato, jeszcze mamy weekend.

No to tak, żebyście wiedzieli, że wam kibicujemy, żebyście wstali i dali radę. Kwadrans po szóstej, tu RMF FM, 23 sierpnia, niedziela. No i właśnie widzę, że o to pytacie w wiadomościach, więc wyjaśnijmy to sobie. Dziś niedziela niehandlowa. Czyli tam zakupów do szkoły nie zrobicie. Większe sklepy będą zamknięte. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia, czyli to ta następna. Tak tylko przypominam, bo to najtrudniej do zapamiętania święto ruchome.

0: uwaga, to teraz specjalna oprawia, bo bohaterowie są wśród nas. Tak zaczyna się post na Facebooku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Krynicy Zdroju. Ogromne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania panu Mariuszowi Borowskiemu oraz jego synowi Mateuszowi. Panowie uwolnili jelenia od balastu z poroży. Chodzi o plecak. Od dłuższego czasu w okolicy Zakopanego chodził jeleń z plecakiem zaplątanym w poroże. Panowie z własnej inicjatywy znaleźli zwierzę i uwolnili je od balastu. To jeszcze brawa od RMF FM. Jesteście bohaterami, niech wszyscy o tym wiedzą. No. Kto chodził do szkoły, ten wie, ile taki plecak potrafi ważyć.
1: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
2: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
1: Tu nie musisz walczyć o leżak. Tu możesz zapomnieć o terminach. Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
1: RMF FM. Lato.
11: RMF FM.

A pilna informacja dla kierowców z Pomorskiego. Krajowa 19 jest zablokowana. Wiemy, że na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczegóły w faktach o 7.

0: plama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
6: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
8: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnikmalina.pl.
11: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
15: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
15: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
5: Jutro po 15 w RMF FM.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: No i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Po reklamie.
20: Bogdan Zalewski już w studiu. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Kłaniam się i zapraszam wszystkich słuchających.
20: Fakty w RMF FM jest 7.
21: Tragiczny poranny wypadek na drodze numer 91 na Pomorzu. W miejscowości Narkowy zginęły 2 osoby. 3 odniosły rany. Lekarze walczą o życie małego dziecka potrąconego w Krakowie. Jego rodzice ponieśli śmierć. Trudne, ale wygrane dla naszych siatkarek spotkanie na parkecie w Turcji. Polki pokonały Węgierki. Iga Świątek niestety przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Tragedia na drodze w miejscowości Narkowy w Pomorskiem. Nad ranem na krajowej trasie numer 91 w zderzeniu 2 samochodów zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Krakowska policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku w Podgórzu. Przed 18 przy ulicy Nadwiślańskiej samochód uderzył w idących chodnikiem kobietę i mężczyznę z dzieckiem w wózku. Dorośli nie żyją. Około roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. O tę tragedię będziemy pytać dzisiaj w faktach. Wiemy, że samochodem osobowym podróżowały 4 osoby w wieku około 20-25 lat. I jeszcze jedna informacja z dróg. Nieprzejezdna jest krajowa 46 na trasie Nysa-Opole. W pobliżu Mależowic Wielkich zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Tu utrudnienia mogą potrwać do godziny. Jesteście gdzieś w podróży? Uważajcie na siebie i innych. Polskie siatkarki bez straty seta wygrały z Węgierkami w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Na hali w Stambule nie poszło jednak tak gładko, jak tego oczekiwaliśmy. Trudne dla naszych pań starcie na tureckim parkiecie zrelacjonuje dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański.
22: Pierwszy set dawał nadzieję na to, że Polki szybko zejdą do szatni ze zwycięstwem w kieszeni. Wynik 25-12. W drugiej partii prowadzenie 8-1. Nic tylko utrzymać ten wiatr w siatkarskich żaglach. Jednak nasza gra wyglądała coraz gorzej, a Węgierki to wykorzystały. Doprowadziły do remisu po 21 W końcówce próbowały urwać tego seta, ale Polki górą 26-24. W trzecim secie znów były problemy, ale Polki wygrały 25-20.
0: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszę fakt, że gdzieś tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze.
22: Oceniała Magdalena Jurczyk. Drugi mecz Polek jutro i to ponownie będzie starcie z niżej notowaną reprezentacją. Tym razem biało-czerwone zagrają z Łotwą.
21: Iga Świątek odpadła niestety w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Świetne widowisko trwało aż 2 godziny 47 minut. Półfinałowa porażka oznacza, że w światowym rankingu Świątek spadnie na 8 miejsce.
1: Fakty i weekend w RMF FM.
21: Dzisiaj przez Zakopane przejdzie barwny korowód uczestników 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wczoraj można było obejrzeć tradycyjne góralskie wesele, które co roku rozpoczyna festiwal. To oczywiście inscenizacja, która pokazuje m.in. nieznane gdzie indziej w Polsce wypytowiny.
2: Wypytowiny to jest moment, kiedy młoda pani wysyła pytacy, druski po młodego pana, który potem razem z nimi przyjedzie i odbędzie się już potem błogosławieństwo.
23: No właśnie takie tradycyjne wesela to całe są z Wostu, jak no, górole są, żenią się, nie? Górol z górolką to na pewno tak. Musi być, muszą być pytace. Druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew.
21: Mówili kierownik zespołu imienia Bartusia Obrochty, Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. A rozmawiał z nimi nasz zakopański reporter Maciej Pałachicki. Pytamy o pogodę. Pytamy, jaka aura. Najlepsza pogoda na południu Polski. Im dalej na północ, tym więcej upadów i burz, prognozuje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
24: W niedzielę już odchodzący niż nadal będzie oddziaływał przede wszystkim nad północną częścią Polski. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr pozostanie porwisty. Natomiast temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 18 do 20 stopni.
21: Ostatni tydzień wakacji będzie słoneczny i znacznie cieplejszy. W drugiej połowie tego dnia ma być upalnie. Na południu kraju ponad 30 stopni, a więc nie chowamy jeszcze lekkiej garderoby i okularów przeciwsłonecznych. Przydadzą się.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: No to ja wam jeszcze powiem, jak to jest z temperaturą o poranku, gdy teraz może wychodzicie właśnie z domu. Najchłodniej jest nadal w Jeleniej Górze, tutaj 8 stopni, a najcieplej w Ustce, tu już jesteśmy przy 18 Kresce. W centrum kraju między tak 11, 12 a 13, na południu 11, widzę 12, na wschodzie 12, 9, 13, no i podobnie na zachodzie też 13, 12. 5 minut po 7, Paweł Jawor, cześć, witajcie. No wiecie, co się dzieje, to już teraz bierzemy się za granie muzyki najlepszej pod słońcem. Timbaland teraz, a za chwilę męski grań orkiestra.

0: od dawna to wiem.
1: A nie ma ostatnio dnia, żeby nie było newsa o pumie. Puma teraz widziana na Podlasiu, jest apel o ostrożność. No to pytanie, puma czy dobrze dokarmiony kot? To są moje rodzinne strony Podlasie. Ja po trzech dniach u mamusi na garnuszku wracam większy. Babka ziemniaczana robi swoje.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. 6 w RMF FM, 7:24. No to teraz pokazują w telewizji taki program chyba turystyczny na weekend. Miasto, w którym słońce świeci przez 91% roku, czy tam z paska, to jest amerykańska Yuma, ma ponad 4000 słonecznych godzin rocznie i latem temperatura przekracza tam 45 stopni. Prognoza pogody to tam mam chyba tylko jeden slajd. Słońce. Prezenter zatrudniony jest na pół etatu.
1: Sponsorem programu RMF na dzień dobry jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl. Reklama.

0: sobotę i niedzielę po 10.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: To jest muzyka, która niesie ze sobą wspomnienia.
1: Wilki w RMF FM. No to teraz o takiej weekendowej nocy z soboty na niedzielę, gdzie miałeś się wieczorem do domu odprowadzić, a jest pod 7 nad ranem, już tak bliżej 8. No i dalej nie możecie się rozstać, bo to może wasz ostatni weekend wakacji. Jason Derulo.

0: Kochana w niedzielę w RMF FM. Za 19 minut będzie 8. No, co nie otworzy internet, nawet włączę telewizję, to też pokazują to. Ceramiczne pierogi z Bolesławca robią furorę. To nie są pierogi do jedzenia, to są ceramiczne pierogi. Takie figurki. Internet oszalał, zamówienia z całego świata. No, mogą być solniczką, podstawką, magnesem, zawieszką. Super, no. Zero kalorii, dużo ceramiki. Dietetycy zachwyceni, dentyści ostrzegają.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
3: Hi, this is Shakira.
4: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
6: Dziękuję.
1: Po reklamie.
8: To jest RMF FM.

0: sama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: RMF FM na wakacjach.
7: To będzie lato w waszym rytmie.
8: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
7: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
8: Zgłoś się na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
6: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
14: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: No i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Po reklamie.
19: Gotowość naszych reporterów na łączach. W studiu ponownie Bogdan Zalewski. Zaczynamy fakty.
20: Kłaniam się nisko i zapraszam.
19: Jest ósma.
20: Wypadek w Narkowach w Pomorskiem. Nowy, tragiczny bilans zderzenia dwóch aut. Pomyłkowy alarm na Lubelszczyźnie. Błąd był powodem wycia syren słyszalnego w Zamościu i okolicach. Wyścig kolarski plus cała seria remontów utrudnią kierowcom jazdę w Warszawie. Strajk powodem kilkugodzinnej blokady lotniska w stolicy Norwegii. Dwie osoby nie żyją, 5 zostało rannych. To tragiczny bilans wypadków w Pomorskiem. Jak informowaliśmy, nad ranem w Narkowach na krajowej drodze numer 91 zderzyły się dwa samochody. Reporter RMF FM Michał Radkowski zbiera informacje na ten temat. Witamy serdecznie, Michale. O której godzinie rozegrała się ta tragedia?
21: Do wypadku doszło przed 4 nad ranem. Autami podróżowało 7 osób. Wiadomo, że samochody zderzyły się za Tczewem na jezdni w kierunku miejscowości Gniew. Jak informuje policja, jedno auto jest całkowicie rozerwane. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety dwóch osób nie udało się uratować, pozostałe są ranne. Teraz droga numer 91 jest zablokowana, służby kierują auta na objazdy. Utrudnienia mogą tu potrwać jeszcze kilka godzin.
20: Dziś ma zostać przesłuchany sprawca wczorajszego tragicznego wypadku w Krakowie. Po południu na ulicy Nadwiślańskiej kierowane przez niego auto uderzyło w idących chodnikiem dwoje dorosłych, którzy prowadzili wózek z dzieckiem. Mężczyzna i kobieta nie żyją. Około roczne dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. Wiadomo, że przebadany alkomatem kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego próbki krwi. Na linii z nowymi faktami krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, czy znamy już wyniki badań?
22: Na wyniki toksykologii będziemy musieli jeszcze poczekać. Wiadomo, że kierujący pojazdem został zatrzymany, a na dziś zaplanowano czynności w krakowskiej prokuraturze. 26-letni sprawca wypadku pochodzi z województwa mazowieckiego, a w prowadzonym przez niego samochodzie w momencie tragedii przebywały jeszcze 3 osoby. Przypomnę, w wypadku zginęły 2 32-letnie osoby. To małżeństwo. Dziecko przebywa obecnie w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym.
23: Uwaga, podajemy fakty.
20: To była pomyłka, informują służby po tym, jak wycie syren zaniepokoiło dzisiaj przed 7 mieszkańców Zamościa i okolic. Informacje o uruchomieniu sygnału dostaliśmy od was na gorącą linię RMF FM. Jak ustalił nasz reporter Dominik Smaga, rano prowadzony był na Lubelszczyźnie tak zwany cichy test systemu alarmowego. Teoretycznie syreny nigdzie nie powinny być słyszalne, ale w części województwa omyłkowo je włączono. Centrum Kryzysowe Wojewody zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju. Największe lotnisko Norwegii, Oslo Gardermoen, zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały ponad 70 rejsów, w tym do Krakowa. Strajkujący żądają podwyżek i lepszych warunków pracy. Dużo zmian czeka przed południem kierowców w Warszawie. Pół godziny temu rozpoczął się tam wyścig kolarski. Dochodzi do tego spiętrzenie wakacyjnych remontów. Stołeczne ulice patroluje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Gdzie na pewno pojawią się utrudnienia?
0: Dzień dobry. Najwięcej zmian jest na Moście Świętokrzyskim. Kierowcy do 20 nie będą mogli wjeżdżać na jezdnię mostu w kierunku Pragi. Pozostałe trasy wokół mostu, czyli m.in. Wybrzeże Szczecińskie i Wał Międzyszyński, będą zamykane w najbliższych godzinach etapami do 13.30. Tak zapowiada organizator wyścigu. Marek Rutkiewicz.
1: Tutaj pracę wspólnie z policją, wspólnie tutaj z zarządem komunikacji. Mamy wypracowane śluzy, żeby mieszkańcy mogli swobodnie przez trasę przejechać, objazdy, dlatego też jest w tych porannych godzinach.
0: Do jutra, do 5 rano za to potrwają utrudnienia na Wisłostradzie, czyli na jednej z głównych tras w stolicy. Tam na wysokości Zamku Królewskiego wyłączona z ruchu jest jezdnia w stronę Mokotowa. Kierowcy muszą korzystać z drugiej jezdni i tam jeździ się trudniej, bo tylko jednym pasem.
20: O pasach i pasmach kłopotów w stolicy przeczyta się na naszej stronie rmf24.pl w zakładce Regiony. Kolarze życzymy radości ze świetnych wyników, no i kierowcy też z pewnością ucieszą się z jak najszybszego ukończenia kolarskiego wyścigu w Warszawie.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
19: No wciąż bardzo chłodny poranek na Dolnym Śląsku. Jelenia Góra, tutaj 7 stopni. No i okolice też widzę, Wałbrzycha też 7. 16-17 stopni to jest Wybrzeże. U was wciąż najcieplej. W centrum kraju 12-13. W ogóle reszta kraju tak bliżej 13 stopni. W ciągu dnia będzie od 17 do 22.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
19: Czyli najchłodniej na Wybrzeżu, najcieplej na południu kraju. 5 minut po 8, Paweł Jabor, cześć, witajcie, Belinda Carlisle.

0: aż do tej pory mi to chodzi po głowie. Wakacyjne sejfy RMF FM. Tak było z Michałem w piątek przed weekendem.
1: To wygrywasz Forda Kuga!
2: Brawo! Michał!
3: No wspaniale, nie? Chyba zaraz spadnę, naprawdę. No, nie...
0: Trwa lato na bogato w RMF FM. Niemal codziennie możecie wygrywać właśnie w sejfach. Teraz nagroda główna 1 000 000 złotych i grając o to, co w poniedziałek, co jutro, gracie też w finale sierpnia, to już właśnie w najbliższy piątek, wtedy ktoś z was na pewno wygra rekordowe 155 tysięcy złotych. BMW 220 Grande Coupe, luksusowe, sportowe, dynamiczne auto klasy premium lub 1 000 000 złotych. Wchodząc do gry teraz, wchodzicie do 3 losowań. Wystartowaliśmy 10 minut. Taka okazja, taki bonus. Tylko przez te 10 minut, jeżeli wejdziecie do gry, to jeszcze zyskujecie dodatkowo 1150 losów do każdego z tych losowań. Jutro 1 000 000, w finale miesiąca 155 tysięcy złotych minimum, BMW 220 Grande Coupe lub 1 000 000 złotych. 9 minut 40 sekund. RMF 7474.
4: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką silimaryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
10: choliną i chromem.
11: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
16: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
15: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
16: Pyszne, bo polskie.
15: Słuchaj w RMF FM.
17: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
18: No to życzę szczęścia.
19: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
20: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
22: Po reklamie.
2: RMF FM.
4: Na dzień dobry.
22: RMF FM. Na dzień dobry.
4: RMF FM.

Bruno Mars, Apathet. Czujecie, że jeszcze jest lato i są wakacje. Za 22 minuty będzie 9. Najcisza wyspa Europy wybrana. Grecka Nafia ma zaledwie 300 mieszkańców, puste plaże, brak lotnisk, ruchliwy dróg. No idealne miejsce na odpoczynek wybrane. Chyba, że wśród tych 300 mieszkańców jeden akurat robi remont albo kosi trawnik.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy.
10: A dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
15: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Koniec lata. Nie.
17: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAC.
18: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
17: Odwiedź najbliższy salon GAC. Oferta limitowana. Szczegóły na gacgroup.pl.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Bardzo dużo niestety tragicznych wypadków w niedzielny poranek. Słuchajcie faktów, to już o 9:00.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
7: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
6: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
8: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Teraz Media Expert karma dla kota mału w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przez Mac w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: No i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
1: Po reklamie.
0: 9:00, zaczynamy fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
16: Zapraszam słuchaczki i słuchaczy. Tragiczny niedzielny poranek na polskich drogach. Kolejne zachodnioeuropejskie obietnice wsparcia dla walczącej Ukrainy. Ci wspaniali sportowcy zaklęci w maszynach, czyli igrzyska robotów w Chinach. Zawody człekokształtnych, sztucznych zawodników to jednak ciągle margines. Dziś czekamy na kolejny człowieczy wyczyn. Tyczkacza Armanda Duplantisa. Mistrz świata wystąpi w Chorzowie. Szczegóły w faktach sportowych. RMF FM. Jedna osoba zginęła na Krajowej 11 w pobliżu Konkolewic w Wielkopolsce. Pomiędzy Chodzieżą a Obornikami samochód osobowy zderzył się z busem. W miejscu wypadku pojazdy przepuszczane są wahadłowo. Wciąż zablokowana jest Krajowa 91 pomiędzy Tczewem a Gniewem w Pomorskiem. W Narkowach w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a 5 zostało rannych. Uważajcie na drogach.
1: Świat w faktach.
16: Do 37 wzrosła liczba rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9, które nawiedziło minionej nocy wschodnią Japonię. Silne wstrząsy odczuwalne były w Tokio, trwały około 20 sekund. Nie odnotowano zakłóceń w pracy kilkunastu japońskich elektrowni atomowych. Opóźnione były niektóre pociągi ekspresowe. Zachód deklaruje większe wsparcie dla Ukrainy i przyspieszenie dostaw broni. Prezydent Francji Emmanuel Macron po telefonicznej rozmowie z ukraińskim przywódcą Włodymirem Zełenskim zapowiedział szybsze dostawy dla Kijowa, m.in. pocisków przechwytujących. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul podczas wczorajszej wizyty w Kijowie obiecał dodatkowe 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów euro z natowskiego pakietu pomocy dla Ukrainy. Rosja wykorzystuje każdą okazję, by atakować również ludność cywilną. Raz jeszcze składam szczere kondolencje w związku z ofiarami w pana rodzinnym mieście. Oczywiście taki był właśnie zamiar Rosji, by uderzyć osobiście w pana oraz w pana kraj. Będziemy was wspierać nie tylko latem, ale także zimą. Zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji nawiązał do piątkowego krwawego ataku Rosji na dom handlowy w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście ukraińskiego przywódcy. Zginęło tam 16 osób, a ponad 130 zostało rannych. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz, a także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham będą współprzewodniczyć jutrzejszemu spotkaniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Robot o wymownej nazwie Błyskawica okazał się szybszy od najszybszego człowieka. Jak poinformowały chińskie media, maszyna skonstruowana przez producenta smartfonów przebiegła 100 metrów w 9,32 sekundy. To wynik lepszy od ludzkiego rekordu świata, czyli 9 sekund 58 setnych, który należy do Jamajczyka Usaina Bolta. W Pekinie trwają od wczoraj igrzyska robotów humanoidalnych. Do sportowej rywalizacji stanęło ponad 2000 maszyn. Publiczność nie kryje zachwytu. Uważam, że oglądanie tego na żywo robi znacznie większe wrażenie niż śledzenie transmisji w telewizji czy na telefonie. Jest się świadkiem niezwykle szybkiego postępu naukowego i technologicznego. Czuję z tego powodu ogromną dumę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Podczas pierwszych konkurencji wiele robotów miało problemy z utrzymaniem równowagi i przewracało się na trasie. Niektóre upadki kończyły się bardzo widowiskowo, sypiącymi się iskrami i ogniem. No takie czasy, gdy Usaina Bolta wyprzedza Usain Bolt.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Fakty sportowe dla ludzi i o ludziach przedstawi Patryk Serwański.
19: Iga Świątek odpadła z turnieju tenisowego w Cincinnati. W półfinale przegrała z Jessica Pegulą. Panie zbliżyły się do granicy 3 godzin spędzonych na korcie. Rozegrały 3 sety, ostatecznie Amerykanka górą. Wczoraj 2 konkurencje diamentowej ligi na rynku w Katowicach. Dziś 14 kolejnych już na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ten weekend to na Śląsku lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej. Na trybunach dziś 1000 fanów i szansa na to, by obejrzeć w akcji największe gwiazdy królowej sportu. Choćby rekordzistę świata w skoku otyczce, Armanda Duplantisa.
20: The stadium's amazing.
19: Ten piłkarski stadion jest niesamowity, publiczność obdarzona z miłością, ogromnym wsparciem. Kocham tutaj być. Mam wrażenie, że na przestrzeni lat zbudowałem bliską relację z tym meetingiem, publicznością i tym miejscem. Tak mówił reprezentant Szwecji. Na listach startowych także nasze gwiazdy. Dziś na dobry wynik w biegu na 100 metrów liczy Ślązaczka Ewa Swoboda.
21: Ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie i no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
19: W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj komplet remisów, najwięcej goli we Wrocławiu. Wynik meczu Śląska z Widzewem Łódź to 3-3. W meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa gospodarze z golem na 1-1 w doliczonym czasie gry.
22: Myślę, że mogliśmy wyciągnąć jeszcze trochę więcej, co nie znaczy, że nie uważam finalnie rezultatu za sprawiedliwy.
19: To trener Piasta Daniel Myśliwiec. Remisem 1-1 zakończył się też pojedynek Korony Kielce z Motorem Lublin. Real Madryt wygrywa swój inauguracyjny mecz w lidze hiszpańskiej 2-1 ze Spaniolem. Zwycięski gol strzelony w 90 minucie, a strzelił go Carlos Espi. W Anglii od porażki sezon rozpoczęły czerwone diabły. Manchester United przegrał 0-2 z Hull City. Ruszyła także włoska Serie A. W pierwszym meczu gol Piotra Zielińskiego. Inter wygrał z Moncą 4-1.
18: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jeszcze teraz o poranku chłodniej. 9 stopni maksymalnie to jest na południowym zachodzie kraju, ale tam potem w ciągu najbliższych godzin zrobi się zdecydowanie cieplej. Będzie 21, 22, to są temperatury na południu. W centrum kraju będzie od 19 do 21, a najchłodniej będzie na północy 18, 17. No Gdańsk najcieplej, tutaj 19. Minut po 9:00, Paweł Jabor, cześć, witajcie ponownie. Wstajemy, budzimy ten dzień, mamy niedzielę, mamy weekend i muzykę najlepszą pod słońcem. Kelly Clarkson.

0: dzieckiem.
1: Na www.rmf.fm robicie wpisy i chwalicie się swoimi dzieciakami. Tutaj wpis od Katarzyny wpadł mi teraz przed oczy. Mój syn ostatnio mnie zapytał, dlaczego jest żel pod prysznic, a nie ma żelu pod wannę. To teraz wyjaśniam. Żel pod wannę istnieje, tylko dorośli mówią na niego silikon. Kąpiel może mniej przyjemna, ale przynajmniej nic nie przecieka. No i jest szybko schnący, to nie trzeba się wycierać.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. Kasia Cerek-Licka. Tak gramy w RMF FM o 9:22 w niedzielę. Tu teraz taki nagłówek mi wskoczył. Kiedy powinniśmy solić rosół? Temat akurat na niedzielę. Wiele osób robi to w złym momencie, nagłówek mówi. Tak, czyli wtedy, kiedy teściowa akurat patrzy. Znowu nie smakuje, co? I awantura w niedzielę gotowa.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym węzem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba,

0: idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Chcę rzucić palenia.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
10: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
9: To gdzie mam malować?
10: Może następnym razem maluj na tablecie?
11: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
12: Koniec lata? Nie.
13: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
14: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
13: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
15: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Lubię cię bez, to chyba chodzi o sernik bez, wiecie, tych rodzynków. 9:35. Jest weekend. Jest niedziela. I trochę tego słońca już więcej. No i ta muzyka. Amber City. Odpoczywamy. Nowy Self-Aware.

0: nawet jak kawa nie dała rady, to Rihanna tak. Obudziliśmy się. Za kwadrans będzie 10:00. Za chwilę Lenny Kravitz, będzie też nowość od Sarsy, to jeszcze przed 10:00, a po 10:00 Grzegorz Krychowiak. Jego gościem będzie językoznawca, profesor Michał Rusinek. A ciekawe, czy będzie pytanie o Lagenę Lewego, czy to po polsku jest dobrze.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
2: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
6: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
5: To gdzie mam malować?
6: Może następnym razem maluj na tablecie?
7: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu RMF na Dzień Dobry jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: RMF FM na Dzień Dobry. Bądź na bieżąco.

0: sponsorem programu RMF na dzień dobry jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23.00.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.
19: 10. Czas zacząć fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
20: Zachęcam do słuchania. Można już przejeżdżać drogą krajową numer 91 w Narkowach w Pomorskiem. Rano wydarzył się tam makabryczny wypadek. Uzyskaliśmy kolejne szczegóły tragedii. El Niño znaczy chłopczyk, ale niech nas nie zwiedzie to zdrobnienie. Zjawisko w tym roku nabiera mocy. Wyjaśnimy, co to oznacza. Lekkości życzymy naszym lekkoatletom. Szczegóły w faktach sportowych. RMF FM. Droga krajowa nr 91 między Tczewem a Gniewem w Pomorskiem jest już przejezdna. Przed 4 rano w Narkowach doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne i przebywają teraz w szpitalach. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy
21: serdecznie. Witam.
20: Co wiemy o okolicznościach tego koszmarnego zdarzenia?
21: Do tego wypadku doszło na prostym, szerokim odcinku drogi. Od kilku dni obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
22: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca Audi podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku.
21: Mówi nam młodszy aspirant Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Kobieta podróżowała z dwoma mężczyznami, obaj mieli 29 lat, obaj zginęli. Jeden z nich, jak nieoficjalnie ustaliłem, był jej mężem. Pozostali poszkodowani podróżowali drugim autem, któremu kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa, zarówno karetkami, jak i śmigłowcem lotniczym. Pogotowia ratunkowego. Zabrano ich do szpitali w Gdańsku i Kwidzynie. W tym samym miejscu kilka miesięcy temu również doszło do śmiertelnego wypadku. Także zginęły wtedy dwie osoby.
20: Kierowcy, uważajcie również w Wielkopolsce. Służby zablokowały przejazd krajową 11 w Konkolewicach. To odcinek Chodzież-Oborniki. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, w zderzeniu auto osobowego i busa zginęła tam jedna osoba. I jeszcze jedna informacja z dróg. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów na drodze numer 84 w Stewkowej na Podkarpaciu. To trasa Lesko-Ustrzyki Dolny. Tam policja kieruje teraz ruchem.
0: Gorące fakty RMF FM.
20: El Niño to zjawisko polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. To definicja. A w tym roku może być to zjawisko najsilniejsze w historii, ostrzega brytyjskie biuro meteorologiczne. Co oznacza ten alert, wyjaśni londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
1: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację handlu międzynarodowego.
20: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczyk. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Rodzice, żłobek, system wychowawczy. Kto odpowiada za wczesne wykrywanie trudności rozwojowych dziecka? To temat łódzkiej debaty z cyklu pod angielskim tytułem Care Skills Talks, czyli w wolnym tłumaczeniu rozmowy o umiejętnościach wychowawczych. Do udziału w tym wydarzeniu, pierwszy raz organizowanym w Łodzi, zaproszeni zostali eksperci i praktycy opieki nad dziećmi do lat 3. Mile widziani są też rodzice, chcący wziąć udział w debacie. Zapowiada jej organizator Robert Wilczak.
9: Coraz więcej dzieci, które uczęszczają do żłobków, mają trudności rozwojowe. Opiekunki widzą, że dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia. Wsparcia specjalisty, psychologa, pedagoga, logopedy. I w chwili obecnej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie ma takich specjalistów. I po to jest to właśnie ta debata, żebyśmy zobaczyli, jaka skala jest potrzeb wsparcia właśnie w tym zakresie.
20: 3 po 10, początek dyskusji o godzinie 11 w restauracji Ramki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udział bezpłatny.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
20: Fakty sportowe prezentuje Patryk Serwański.
24: Memoriał Kamienic Kolimowskiej już dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obsada lekkoatletycznej imprezy, no bardzo mocna. W wielu konkurencjach można ją porównać do tego, co dzieje się choćby w decydujących momentach Mistrzostw Świata. Bardzo wymagające rywalki będzie miała na przykład w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
25: Organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, że jakoś ja sobie z tym poradzę i też niesie na tą polską publicznością. No jednak, bo nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce.
24: O poważny cel postawiła sobie z kolei Klaudia Kazimierska. Ona chce poprawić rekord Polski w biegu nad 1500 metrów. Początek imprezy o 14. Biało-czerwone siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy nie okazał się jednak spacerkiem. Pierwszy set wygrany bardzo łatwo, no ale w kolejnych było już zdecydowanie trudniej. Także z powodu słabszej gry naszych pań.
26: Nie wydaje mi się, że robiłyśmy dużo błędów, tylko po prostu zaczęły nas podbijać. Gdzieś tam te rozwiązania w ataku, że były po prostu bardziej czytelne.
24: Podsumowała Monika Lampkowska. W innym meczu naszej grupy Słowenki wygrały 3-0 z Niemkami. Piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk zremisował w Ekstraklasie z Widzewem Łódź 3-3. Łodzianie od 7 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Wiśniewskiego. Mimo to prowadzili 2-0, później 3-1. Ostatecznie remis. Śląsk wyrównał w 89 minucie. Później jeszcze kontrowersyjna decyzja sędziego, bo wydaje się, że Widzewowi należał się rzut karny.
27: Szkoda, wiemy, że 3 punkty były blisko jeszcze w takich okolicznościach. Jesteśmy w osłabieniu, więc zabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności, jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu, jest niedosyt.
24: Mówił obrońca Widzewa Mateusz Żyro. A piłkarze Bayernu Monachium zdobyli Super Puchar Niemiec, pokonali 2-1 Borussię Dortmund.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
28: Przychodzi językoznawca do piłkarza. To nie jest początek żartu, a programu w stylu Krychowiaka w RMF FM. Z wami Grzegorz Krychowiak i dzisiaj moim gościem jest Michał Rusinek, pisarz. Jeśli chcecie sprawdzić, czy popełnię jakieś językowe faux pas, koniecznie zostańcie z nami.

0: Dzień dobry. Niektórzy kolekcjonują znaczki, pocztówki, zegarki, a mojego dzisiejszego gościa fascynują schody ruchome. I właśnie ten temat chciałbym zagłębić. Michał Rusinek.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Rzeczywiście, schody ruchome może już teraz mniej mnie fascynują, ale kiedyś mnie fascynowały jako, że tak powiem, cud techniki, bo ja do końca nie wiem, jak one działają, jak to jest, że one działają. Nie wiem, czy ty wiesz, jak one działają?
0: Aż na tak czym to polega? Tego
1: no właśnie.
0: Nie analizowałem.
1: Ale pamiętam, że jak byłem mały, to jedyne schody ruchome, które były w Polsce, były w Warszawie. Zaprowadzono mnie tam i to jest po prostu, to było doświadczenie, jedno z najważniejszych doświadczeń mojego dzieciństwa. Właściwie miałem ochotę tak tylko jeździć w kółko. Nawet były w pierwsze schody, które były otwarte, pierwsze chyba były we Wrocławiu, jeszcze przed wojną, więc trudno powiedzieć, że to był polski Wrocław, ale później te pierwsze już w PRL-u były właśnie w Warszawie i podobno było tak, że jeździły, że tak powiem, o określonych godzinach w górę, o określonych godzinach w dół, tak chodziło o ruch, że tak powiem, płynność ruchu ludzi idących do pracy, czy też jadących do pracy i wracających z niej, ale też miałem okazję parę lat temu zobaczyć w Hongkongu najdłuższe schody ruchome na świecie i one rzeczywiście mają tam, nie wiem ile już w tej chwili, nie pamiętam, ale na pewno parę kilometrów i one łączą ze sobą różne części miasta i one rzeczywiście tak działają, że rano jadą do góry, a potem wieczorem zjeżdżają w dół, dlatego że no, ludzie właśnie chodzą i wracają z pracy.
0: Słucham tego i jestem zaskoczony, że jeszcze nie powstała o tym książka.
1: Może powstała. Ja mam takie poczucie, że już o wszystkim powstały książki, tylko my i po prostu o tym nie wiemy.
0: W sensie, że pan jeszcze jej nie napisał.
1: A, że ja nie napisałem. No, ale napisałem felieton. No ja to cała książka, to nie wiem, czy bym udźwignął ten temat z moją, że tak powiem, wątłą wiedzą inżynieryjną, ale przynajmniej felieton tak. Bo od kilku lat pisuję felietony poświęcone podróżowaniu, można powiedzieć, różnym rzeczom, które obserwujemy podróżując.
2: Zostańcie z RMF FM, bo najlepsza muzyka i najlepsze rozmowy są właśnie tutaj. Zaraz do was wracamy.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. Środy z Kobrą Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
5: Reklam.
6: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
7: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
6: To gdzie mam malować?
7: Może następnym razem maluj na tablecie?
8: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
5: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
14: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Legenda piłki nożnej w roli dziennikarza. W stylu Krychowiaka teraz w RMF FM.

0: Tu Grzegorz Krychowiak, a moim gościem dziś pisarz Michał Rusinek. Pogadajmy o lapsusach językowych.
1: Nie wiem, ja nie jestem purystą językowym i muszę powiedzieć, że mam nawet takich, nie nawet, no mam takich znajomych, którzy popełniają mnóstwo błędów, ale to jest dlatego, że oni gdyby nie popełniali tych błędów, to by także byliby nieautentyczni. To znaczy pochodzą z takiego, a nie innego środowiska, na przykład albo wielojęzycznego, albo jakiegoś no, bardzo mocno zakorzenionego w jakiejś regionalnej tradycji, albo po prostu są gorzej wykształceni i mówią tak, jak mówią, ale są w tym autentyczni i są jakoś nawet wzruszający i przekonujący.
2: Michał, ale na pewno ciebie troszeczkę czasem gryzie, no przeszkadza.
1: Bywa, że mnie gryzie, staram się wtedy gryźć w język, jak mnie gryzie, ale nie, no ja miałem taką historię, moim zdaniem dosyć zabawną, mianowicie na Facebooku napisałem, wkurzony już po którymś kolejnym takim mailu, kiedy ktoś do mnie napisał, pisał witam, coś tam dalej. Czemu to witam? Skąd to się wzięło? To jest w ogóle, witać to możemy się na ulicy, wita raczej też gospodarz, jeżeli przychodzi ktoś do niego, przecież jak ty idziesz do kogoś na imieniny przychodzisz, to nie mówisz witam wchodząc, no bo to nie ty witasz, tylko to on albo ona cię wita. I dlaczego to jest w mailach? Znaczy rozumiem, że to chodziło o to, żeby znaleźć taką formułę, która nie zdradza od razu relacji, które panują między nami, bo szanowny panie, to są bardziej oficjalne. Cześć Grzegorzu, no to oczywiście jest mniej oficjalne. To a to witam jest takie, no no.
2: Dlatego, że ja przed przygotowaniem do tej rozmowy używałem tego stwierdzenia po prostu z przyzwyczajenia. Wbiło coś mi się do głowy i po prostu za każdym razem, jak komuś podaję rękę, to mówię witam.
1: To można, tylko co innego jest w piśmie. Bo ja uważam, że w takich, no powiedzmy, tradycyjnych, nie, prawda? No to już nie. W tradycyjnie rozumianej korespondencji, takiej listowej, no nie w SMS-ie, ale powiedzmy, jeżeli piszesz do kogoś list, to tam na samym początku masz miejsce na to, żeby pokazać, wyrazić rodzaj szacunku wobec tej osoby, znowu wraca nam szacunek, ale też relacji, która jest między wami i też tak, żeby ta osoba poczuła, że mówisz naprawdę do niej, a nie piszesz tak do wszystkich. To witam, moim zdaniem może się nim posługiwać sztuczna inteligencja, czy też bot jakiś, czy chatbot, czy jak to się nazywa dokładnie. I ja miałem takie poczucie, że jeżeli usuniemy z naszej korespondencji tego typu znaki właśnie nas, szacunku oraz szacunku do kogoś innego, to zmienimy się w takie komputerowe boty i w ogóle nie będziemy już, nie będziemy odróżnialni od nich.
0: RMF FM zawsze z wami, a my z programem w stylu Krychowiaka wracamy już za chwilę.

0: Trwa niedzielne przedpołudnie w RMF FM. Przed mikrofonem Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojej autorskiej audycji. Dzisiaj ze mną Michał Rusinek. Nie wyobrażam sobie tej rozmowy bez wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Byłeś jej sekretarzem.
1: Jak zaczęła się twoja współpraca z Wisławą Szymborską?
2: Oho, zaczynają się poważne pytania. Casting, wybieg, catwalk, tak. Nie w ten sposób, ale no ja oczywiście wiedziałem, że Wisława Szymborska mieszka w Krakowie, wiedziałem, że mamy wspólnych znajomych czy przyjaciół. Tak się złożyło, że jedną z tych przyjaciółek Wisławy Szymborskiej była pani profesor Teresa Walas, która również była promotorką mojego doktoratu. I jak się dostałem na studia doktoranckie, to akurat Wisława Szymborska dostała nagrodę Nobla, to był 96 rok. No i podobno poprosiła swoich przyjaciół, żeby jej zaproponowali kogoś, podpowiedzieli kogoś, kto mógłby być jej sekretarzem. I wtedy właśnie Teresa Walas zaproponowała mnie. Ja się najpierw trochę wahałem, bo też nie bardzo wiadomo, czym ma się zajmować sekretarz noblisty. Nie ma jakiegoś
3: takiego... Brzmi trochę prestiżowo.
2: Prestiżowo, no ale dobrze by było wiedzieć, co się za tym kryje. Nie bardzo było wiadomo, co się za tym będzie kryło, ale to miało być tylko na 3 miesiące, bo nie wiem, czy wiesz, że nagroda jest przyznawana w październiku, natomiast wręczana w grudniu i rzeczywiście te miesiące są najtrudniejsze i wymagają rzeczywiście więcej pracy. No więc pomyślałem sobie, że dobrze, na 3 miesiące to się mogę zgodzić. Zrobiło się z tego 15 lat ostatecznie, ale na początku zgodziłem się, dlatego że to na krótko. Poza tym wtedy był taki dowcip, który niestety wciąż jest aktualny. Zagadka, czym się różni doktorant od balkonu. Wiesz? Balkon utrzyma rodzinę.
3: Balkon utrzyma rodzinę.
2: Tak. Więc szukałem różnych jakby sposobów.
3: Tu da się to znajduje.
2: Tak, to chyba
3: pamiętam
2: jest.
3: To.
2: A tak, tak, tak.
0: A my do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Najpierw jednak fakty w RMF FM. A te punktualnie o godzinie 11. Zostańcie z nami.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Wakacyjne sejfy w RMFFM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kęta.
10: A może w Jaworznie.
11: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
12: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
16: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
17: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
18: To są cienkie placki przełożone kremem.
19: Pyszne, bo polskie.
20: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
21: I odwiedzimy regionalnych producentów.
22: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
23: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
24: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
25: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
26: Idziemy do Żabki po promocję?
27: Przecież byliśmy wczoraj.
26: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
27: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
26: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas. Po reklamie.
28: Zbliża się 11. Bogdan Zalewski zaprasza na Fakty w RMF FM.
29: Zachęcam do słuchania. Brawura doprowadziła do makabrycznego wypadku w Krakowie. Szacowane są straty po pożarze w małopolskim Ojcowie. Energetycy wciąż przywracają prąd po wichurach na Podlasiu. Oko za oko, wet za wet, cła za cła, czyli amerykańsko-kanadyjska wojna taryfowa. Ewa Swoboda ze zdobytymi medalami i nowymi ambicjami. Posłuchajcie wywiadu ze sportsmenką podczas lekkoatletycznego memoriału. Nadmierna prędkość była przyczyną wczorajszego koszmarnego wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, informuje prokuratura. Przed godziną 18 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko wciąż walczy o życie. Na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, co więcej wiadomo o stanie niemowlęcia?
30: Dziecko, które ocalało w wypadku, znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. 26-letni Hubert B., kierowca samochodu, który doprowadził do tragedii, od wczoraj przebywa w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Prokuratura poinformowała także, że policja zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków sobotniego wypadku.
29: Otrzymujemy sygnał o zdarzeniu busa i samochodu osobowego na drodze ekspresowej S8 na wysokości Zielonki w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białego Stoku. Eksperci szacują straty i ustalają przyczyny nocnego pożaru w centrum Ojcowa w Małopolsce. Ogień pojawił się tuż przed północą i objął obiekty gastronomiczne oraz samochód dostawczy. Strażakom udało się zabezpieczyć znajdujące się obok drewniane zabytkowe budynki. W wyniku pożaru nikt na szczęście nie ucierpiał. 18 tysięcy odbiorców pod Podlaskiem wciąż nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Energetycy cały czas usuwają skutki awarii spowodowanych przez wiatr. Wczoraj w regionie energii elektrycznej nie było w 120 tysiącach gospodarstw. Na początku przyszłego tygodnia rząd Kanady przedstawi zasady pomocy dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami, poinformował premier Mark Carney. To reakcja władz w Ottawie na 50% cła nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Obejmują one wino, meble, produkty mleczne, cement, odzież, wędki oraz sprzęt hokejowy. A szef kanadyjskiego gabinetu zapowiada taryfy odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Nasza odpowiedź obejmie przede wszystkim takie sektory jak stal, nabiał, sprzęt AGD, maszyny rolnicze, przemysł papierniczy i elektronikę. Kanadyjskie cła mają wejść w życie 8 września. Do tej handlowej wojny odniósł się dzisiaj prezydent USA. Kanada chce czerpać korzyści z bycia stanem, nie będąc nim. Koniec z tym. Twardo wyraził się Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jeszcze 8 dni do końca wakacji. Jak wypocząć w pełni? Już za moment odpowie nam Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny w internetowym radiu RMF24. Marek, widzę, zrelaksowany. Sam daję przykład. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj zadam trochę przywrotne pytanie. Czy możliwy jest wakacyjny wypoczynek bez stresu? Podpowiem, jak radzić sobie z urlopowymi stanami napięcia. Ustalamy też, że jak wyjeżdża ciało, to głowa nie zostaje w pracy. Oczywiste? No to zastanowimy się nad tym, jak to jest w praktyce. Zaprosiłem psychiatrę, doktor Karolinę Grządziel. Także z pewnością będzie trochę cennych rad dotyczących tego, co robić, żeby zapomnieć o wszystkich powodach do niepokoju i relaksować się skutecznie. Bardzo serdecznie zapraszam.
29: Także w niedzielę, jak co dzień. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
16: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
29: Początek lekkoatletycznych emocji już za 3 godziny. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie memoriał Kamili Skolimowskiej. Na listach startowych gwiazdy, także medaliści i medalistki niedawnych Mistrzostw Europy. Z jedną z takich utytułowanych zawodniczek spotkał się nasz dziennikarz Patryk Serwański.
1: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz. No przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
2: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie.
1: Pytanie o obsadę biegu na 100 metrów. Jak ty tę obsadę tutaj oceniasz?
2: To jest tak naprawdę finał Mistrzostw Świata. Są najszybsze dziewczyny na całym świecie, więc ojej.
29: Bieg kobiet na 100 metrów będzie ostatnią konkurencją memoriału, czyli last but not least. Ostatnią, ale nie najmniej ważną.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka, a w studiu nadal Michał Rusinek. Zostańcie z nami, bo teraz pogadamy o tematach wielkiego kalibru. Czy Wisława Szymborska używałaby sztucznej inteligencji do pisania swojej poezji? I czy noblistkom wypada fascynować się sztuczną inteligencją?
3: I zaraz wracamy do programu w stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM, przy mikrofonie bezustannie Grzegorz Krychowiak i ze mną dziś Michał Rusinek. Czy nobliści powinni używać sztucznej inteligencji?
1: Trudno powiedzieć, ponieważ bardzo trudno ocenić, co napisała sztuczna inteligencja, czy coś może inaczej, co napisano przy pomocy albo za pomocą sztucznej inteligencji, a czego nie. Podobno, zwłaszcza w tym tak zwanym self-publishingu, bardzo wiele książek jest już wygenerowanych tak naprawdę przez jakieś LLM-y. Natomiast myślę, że bardzo wielu pisarzy i wiele pisarek chociażby ze zwierzęcej ciekawości sprawdza możliwości tych systemów generujących teksty. Ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy. Przyznaję się, że za pomocą sztucznej inteligencji wygenerowałem pewne podanie, które musiałem napisać po angielsku, więc zamiast myśleć, jak to zrobić, no ale to nie jest tekst literacki, tylko podanie. Natomiast z ciekawości, ponieważ uczę zarówno tłumaczenia, sztuki tłumaczenia, jak i sztuki pisania, to sprawdzam u możliwości tych systemów do na przykład tłumaczenia i doszliśmy ze studentami w tym roku do jednego wniosku. Mianowicie, mamy ten sam tekst literacki. Powiedzmy, że jest to kontynuacja Kubusia Puchatka, którą musimy przetłumaczyć w stylu przekładu Ireny Tuwim, oryginalnego przekładu na język polski. Zadajemy takie zadanie różnym tym LLM-om i one nam coś potem wypluwają i my musimy to potem redagować, bo to jednak nie jest tekst gotowy, więc siedzimy, ślęczymy, zastanawiamy się i tak dalej. I powiedzmy, że trwa to, dajmy na to, że jeden rozdział, redagujemy powiedzmy 3 godziny. Wymyślam teraz, ale jakoś czas T powiedzmy. A teraz wyobraźmy sobie, że w ogóle nie mamy do dyspozycji tych LLM-ów, tylko tłumaczymy od zera i to trwa dokładnie tyle samo. Więc oczywiście można powiedzieć, obrońcy sztucznej inteligencji będą mówili, dobrze, to jest tylko kwestia czasu, na pewno już niedługo będą tak doskonałe te systemy, że sobie poradzą nawet ze stylizacją na Irenę Tuwim. Nie wiem, zobaczymy. Na razie wydaje mi się, że ten aspekt ludzki ciągle jednak jest bardzo potrzebny i jest potrzebny, naprawdę, to znaczy z tego, z badań, które czytałem, a akurat w tej chwili skończyłem pisać książkę, taki rodzaj podręcznika dla piszących teksty kreatywnego pisania. Wygląda na to, że sztuczna inteligencja z bardzo wieloma rzeczami sobie nie radzi, na przykład ze stanami emocjonalnymi. Może je imitować oczywiście, ale nie będzie potrafiła ich sama wygenerować. Może też się już niedługo nauczy tego, ale ja uważam, że jeszcze długa droga przed nami.
0: Muzyka gra, a my za kilka minut znowu spotkamy się w programie W stylu Krychowiaka. Nigdzie nie odchodźcie.

0: stylu Krychowiaka w RMF FM, a ze mną Michał Rusinek. Przejdźmy do tematów wagi ciężkiej.
1: Nie masz obaw, powiem kolokwialnie, że pewnego dnia przebieraniec zdobędzie Nagrodę Nobla?
2: A, taki przebieraniec AI-owy? Może tak być, oczywiście. Teoretycznie może tak być. Też nie wiemy, jak dalece wyspecjalizują się w te systemy generujące tekst. Mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi i że nastąpi, bo już mam takie poczucie, że nastąpiło takie zmęczenie, zwłaszcza w dziedzinie, w grafice, na przykład, nie wiem, okładki książek. Moja siostra, która projektuje okładki często i ilustruje książki, mówi, że ona się nauczyła rozpoznawać, co jest zrobione ręką ludzką, a co jest wygenerowane. I rzeczywiście my bezwiednie też to robimy. Wszyscy już jesteśmy zmęczeni, mam wrażenie, tymi fejkowymi filmikami, którymi są zalane media społecznościowe zwłaszcza. No i już ta forma nas po prostu, już mamy tego dość. I zaczęliśmy, a znów będzie patetycznie, miało nie być, szukać człowieka. I cieszymy się, że znaleźliśmy go.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
9: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
8: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
9: Pyszne, bo polskie.
8: Słuchaj w RMF FM.
10: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Koniec lata? Nie!
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
22: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
23: Po reklamie.
24: Słuchacie radia RMF FM.

0: poniedzielne przedpołudnie w RMF FM, a w studiu bezustannie Grzegorz Krychowiak i Michał Rusinek.
1: Z twojego punktu widzenia, czym jest poezja i dla kogo?
2: Ha, to jest bardzo trudne pytanie.
1: Baw się.
2: Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to może anegdota, którą też pewnie znasz, bo jest z tej książki, też o Szymborskiej. Mianowicie po Noblu zaczęły spływać do niej różnego rodzaju doktoraty, habilitacje, prace naukowe poświęcone jej twórczości w różnych językach. Ona zazwyczaj je z szacunkiem przeglądała, odpisywała z podziękowaniem autorowi czy autorce i odkładała na półkę. Myślę, że ją cieszyły oczywiście, to jasne, ale kiedyś dostała list od emerytowanego strażaka z Teksasu, który pamiętam, niestety on gdzieś zaginął w archiwum, ale ja go pamiętam, ponieważ on był po angielsku, Szymborska angielskiego nie znała, mnie poprosiła, żebym ten list przetłumaczył. I w tym liście emerytowany strażak z Teksasu napisał, że jego zdaniem strażacy, nawet emerytowani, rzadko czytają poezję, ale on kiedyś natrafił gdzieś w jakimś metrze, była taka akcja Wiersze w metrze w Warszawie, a w Stanach to się nazywało Poetry in Motion, gdzie między reklamami były po prostu gdzieś tam wywieszony wiersz i był wiersz Szymborskiej. On sobie zapisał to nazwisko, umówmy się, że mało eksportowe i trudne do zapamiętania. Poszedł do księgarni, kupił książkę, przeczytał książkę i chciał jej napisać tylko jedno zdanie. Pani napisała to, co ja myślałem przez całe życie, ale nie umiałem tego wyrazić. I myślę, że to jedno zdanie zrobiło na niej większe wrażenie niż te wszystkie doktoraty, habilitacje i tak dalej. I to zdanie trochę odpowiada na twoje pytanie, czym jest poezja. Właśnie jest próbą nadania formy, skondensowanej formy, jakiemuś naszemu myśleniu, naszym wątpliwościom. Wcale nie pewności, ale na przykład naszym wątpliwościom.
0: Ale wyciągnąłem bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie popełniłem wiele błędów. Lapsusów
2: ja
0: języka.
2: Nadzieję, że nie popełniłem.
0: Językowych.
2: Ja mogę jeszcze opowiedzieć dowcip futbolowy, który opowiedział kiedyś na wykładzie ksiądz profesor Józef Tischner. Na te wykłady chodziłem. On miał takie wykłady dla polonistów z filozofii, czyli dla idiotów trzeba było im tam wyjaśnić prosto kwestie filozoficzne. Bardzo to były zabawne wykłady. I opowiadał, jak to pewien czarnoskóry mężczyzna studiował w Anglii i po tych studiach wrócił do swojego afrykańskiego kraju i powiedział: słuchajcie chłopaki, w tej Anglii oni mają taką niesamowitą zabawę. 11 facetów z jednej strony, 11 facetów z drugiej strony, wbiega na środek taki szaman ubrany na czarno, gwiżdże i w tym momencie zaczyna padać deszcz. Więc ja mam taką wizję w futbolu, wiem, że potem
0: rok
2: zakończymy.
0: W Anglii i rzeczywiście za każdym razem, nawet jak troszeczkę było słońca, to i tak padał deszcz.
2: Zielona wyspa, chociaż to bardziej Irlandia.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Podałem się.
2: No chybaśmy pogadali.
3: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowid.
19: Au!
18: Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Finał Festiwalu Rabatów w RTV EuroAGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
23: Do euro przyjdź.
22: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
24: Po reklamie.
25: To przebój każdych wakacji. Teraz w RMF FM.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
5: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 12. Bogdan Zalewski zaprasza na fakty w RMF FM.
9: Zachęcam do słuchania. Wiemy, co dalej z Polakami poszkodowanymi w katastrofie autokaru na Węgrzech. O ich stan dowiadywali się nasi lekarze wysłani do węgierskich szpitali. Pożar pojazdu służącego do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Sprawa może mieć podtekst. Dowiecie się jaki. W faktach także o wichurach nękających Litwę oraz Łotwę, a także o oczekiwanych przez kibiców meczach piłkarskiej ekstraklasy. Trzech dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, aby się dowiedzieć, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru, ustalił dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy, z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Na linii faktów Michał Dobrowicz. Michale, co ustalili dodatkowi polscy lekarze?
10: Na razie jest decyzja, że 3 najciężej ranne osoby zostają w węgierskiej szpitalach. Polscy lekarze spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Postanowienie dzisiaj jest takie, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych 3 rannych osób, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami przetransportowano do kraju 35 osób rannych w wypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
9: Pożar samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, dowiedział się reporter RMF FM. Około 2 w nocy zapalił się pojazd służący do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Policja wstępnie zakwalifikowała to zdarzenie jako podpalenie, a użytkownicy ocenili straty na 500 000 zł. Członkowie DIOZ-u uczestniczyli wczoraj w proteście przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nadmorskie oko w Tatrach. Ponad 500 000 gospodarstw domowych na Litwie i Łotwie nie ma elektryczności po gwałtownych burzach i wichurach, które wciąż przechodzą nad tymi nadbałtyckimi krajami. Są też ofiary śmiertelne. Jedna osoba zginęła w łotewskiej Jełgawie. Silny wiatr doprowadził tam do zawalenia się konstrukcji budowlanej. Z kolei w litewskiej wsi Mazjonys ratownicy znaleźli ciało mężczyzny pod powalonym drzewem. W obu krajach wiele tras jest zablokowanych. Służby ratunkowe mają problemy z dotarciem do potrzebujących.
11: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
9: Uwaga na osy, pszczoły czy szerszenie. Ich urządzenia mogą zagrażać życiu, alarmują lekarze. W skrajnych przypadkach wywołują wstrząs anafilaktyczny.
11: Pojawia się duszność, obrzęk krtani, wymioty, ból brzucha. Może dojść do spadku ciśnienia i utraty przytomności. Bez podania leku ciężki wstrząs anafilaktyczny może skończyć się śmiercią.
9: Przestrzegała profesor Ewa Czarnobilska, szefowa Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajrzyjcie na portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Opisujemy tam historię trenera personalnego z Wielkiej Brytanii. Ledwo uszedł z życiem po urządzeniu przez szerszenia. Jedna rzecz go uratowała. Czy w końcu uda się nie stracić bramki? Zastanawiają się nad tym zapewne kibice GKS-u Katowice. Gieksa w każdym meczu tego sezonu w lidze i eliminacji europejskich pucharów traciła przynajmniej jedną bramkę.
12: Sytuacja taka, kiedy gra się na zero z tyłu, jest zawsze dużą satysfakcją w klubie, pracy sztabu i zespole. Taki wymierny przykład solidności i rzetelności. Jeszcze nad tym pracujemy. Jeszcze żeśmy tego nie dokonali.
9: Zwraca uwagę trener GKS-u Rafał Górak. O 17.30 jego piłkarze zagrają z Wisłą Płock. Wieczorem mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Zaczynam jednak w Radomiu o 14.45. Radomiak podejmie Zagłębie Lubin. Zapraszamy na kolejne fakty RMF FM. Za godzinę opowiemy o sporach wokół przeznaczonego do zabaw dla dzieci Titanica. Jednych oburza ta dmuchana zjeżdżalnia, inni mówią, że to dęta sprawa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tutaj Daniel Dyk, tutaj program Pod Słońcem RMF FM. No i na dzień dobry przypominamy numer alarmowy, który stał się numerem jeden na popliście RMF FM. Dajcie głośniej.

wiele jest fajnych duetów muzycznych, ale ten jest jeden z tych fajniejszych. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. Jeśli spodobał wam się ten numer, mam więcej, zostańcie koniecznie z nami. Jeśli właśnie wracacie po wczasach do domu, obiecuję nie tylko grać super przeboje, ale i pilnować dróg i podpowiedzieć, gdzie zaczaiły się na was kłopoty. Będę miał także, to już tak bardzo rozrywkowo, zaproszenia na roller coastery. A za moment, no przepiękne, Iris i Goo Goo Dolls.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Plażowy, natursk kawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Tak, za

No to pierwszy raport z drogi ode mnie. Zachodniopomorskie, te szybkie trasy się korkują ze względu na po prostu duże natężenie ruchu. S3, A6. Na trójce między węzłami Miękowej i Goleniu w południe na jezdni w kierunku Szczecina. Sznur samochodów ma, no tak, ze 6 km. Na A6 podobny korek, 6-kilometrowy przed węzłem Klucz w stronę granicy. Na pewno wrócimy do tego w faktach za niecałe pół godziny, a skoro utknęliście, no to niech to chociaż będzie przyjemne stanie w korkach.

0: Lisa.
1: RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. Jest godzina 12.38, co ja właśnie trafiłem w sieci. Słuchajcie, Watykan inwestuje w ogromną farmę fotowoltaiczną, która powstanie pod Rzymem. To będzie pierwszy na świecie kraj w całości zasilany ze słońca. Takie są założenia. Przyznacie, dziwne, że dopiero teraz, prawda? Mi się to od zawsze łączyło. Watykan i moc z nieba.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacje Polaków czy

0: kwestia.
1: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
1: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo Farm.
10: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: przedostatnia niedziela wakacji, dla niektórych ostatnia niedziela turnusu, ale sprawdzimy dla was, gdzie nad Bałtykiem można się kąpać dzisiaj.
1: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
2: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi.
6: Wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
5: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Tak zakręconej loteriady.

0: RMFFM.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
5: I to po raz 9.
6: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
7: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
8: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
6: Dziękujemy.
7: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
6: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
7: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
6: RMF FM to Wasz numer jeden.
9: I takie są fakty.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.
12: Już prawie godzina 13, a więc zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktów RMF FM i wszystko, co ważne w tę niedzielę ma dla nas Bogdan Zalewski.
13: Zapraszam wszystkich słuchających. Brak prądu doskwiera mieszkańcom w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Opiszemy na przykładzie skutki niedawnych wichur. Surowe kary za rozpowszechnianie treści wulgarnych, obscenicznych i brutalnych, czyli od dziś stop patostreamingowi. Zakaz kąpieli w Bałtyku, w miejscowościach w Pomorskiem i Zachodniopomorskim. Podamy gdzie konkretnie i z jakiego powodu. Ponad 20 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach z nocy z piątku na sobotę. Głównie w centralnej i północno-wschodniej Polsce, m.in. w rejonie Warszawy, Białegostoku i Ostrołęki. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z mieszkańcami mazowieckiego Komorowa.
14: Tutaj w okolicy to była duża wichura?
15: Tak, tak duża. Kilka drzew było zwalone.
14: Jeszcze są tutaj dookoła ślady?
15: Tam dwa drzewa były zwalone. Zniszczyły płot sąsiadom.
14: Tutaj w sklepie spożywczym to duży problem.
15: Tak, bo chodzi bardziej o lodówki, o zamrażarki, o te rzeczy, które są w lodówkach, bo towary, wszystko pójdzie i bardzo stratne.
14: Jak sobie Państwo radzą tutaj w sklepie, gdy lodówki nie działają?
15: Znalezienie generatora i po prostu musieliśmy podłączać same lodówki, same zamrażarki, żeby chociaż to działało. Ale sklep zamknięty niestety.
13: Przywracanie dostaw prądu w centralnej i północno-wschodniej Polsce może potrwać do późnego popołudnia.
16: Uwaga, korki.
13: Duże natężenie ruchu powodem zatorów na trasach S3 i A6 w Zachodniopomorskiem. Na S3 utkniecie w dwóch miejscach. Pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Południe, na jezdni w kierunku Szczecina, sznur samochodów ma około 6 km. Drugi, 3-kilometrowy zator na tej trasie utworzył się pomiędzy węzłami Kliniska i Rzęśnica, także w stronę Szczecina. Na szóstce, 6-kilometrowy ogon aut widać przed węzłem Klucz w stronę granicy państwa. Czerwone flagi powiewają na wielu kąpieliskach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Powodem wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Kąpać nie można się m.in. w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Ten ważny społecznie temat rozwinie dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, wyjaśnij, co praktycznie oznacza nowe prawo.
17: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, których prezentacja komentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostream oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
13: Niby zwykła zjeżdżalnia dla dzieci, a kontrowersje na cały kraj. Mowa o dmuchanym Titaniku, który pojawił się na jednej z brytyjskich farm. Dlaczego nie wszystkim spodobał się ten pomysł, wyjaśni nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
18: Statek przechyla się, jakby tonął, po czym dzieci bezpiecznie zsuwają się po jego pokładzie na ziemię. Na pozór niewinna zabawa, ale krytyków, którzy uważają, że bezcześci pamięć ponad 1500 osób, którzy zginęli w katastrofie liniowca, nie brakuje. Istnieją przecież gry o tematyce pierwszej i drugiej wojny światowej. Dlaczego więc nie Titanic? Mówi zarządzający tą atrakcją Will Campbell Gray. Właściciele farmy, na której ustawiono zjeżdżalnię, także uważają, że podtrzymują ona pamięć o Titaniku. Jego dmuchany pokład nadal się pochyla. Nie milknie także krytyka.
13: A na koniec zaglądamy do Chorzowa. Możemy już odliczać minuty do kolejnej edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Wielu widzów?
19: Dzień dobry. Trybuny Stadionu Śląskiego powoli się zapełniają. Zaczynamy za godzinę na początek konkursu rzutu młotem. Od 15.30 rywalizacja w skoku o tyczce z dwoma fantastycznymi zawodnikami, Szwedem Duplantisem i Grekiem Karalisem. Po 16.00 bieg na 400 metrów, bardzo mocno obsadzony, w tym gronie też Natalia Bukowiecka. O 17.19 z kolei bieg na 1500 metrów kobiet, w którym rekord Polski spróbuje pobić Klaudia Kazimierska.
20: Nikt jeszcze w Polsce nie biegał tak szybko. 3.54 to jest bardzo szybki wynik, jeden z najlepszych na świecie, więc chciałabym po prostu zobaczyć, jak blisko mogę tam być tego wyniku.
19: Przed 18.00 ostatnia konkurencja Memoriału, bieg na 100 metrów kobiet z Ewą Swobodą, zatem 4 godziny lekkoatletycznych emocji tutaj w Chorzowie. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
13: To wprawdzie nie są igrzyska, ale olimpijska formuła pasuje do Memoriału. Citius, altius, fortius. Szybciej, wyżej, silniej. W RMF FM.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dodałbym słowo muzyczniej. Pod słońcem RMF FM, Daniel Dyk, dzień dobry. Tę godzinę zaczynam od miłych wspomnień ze szkolnych dyskotek. Mam nadzieję, że u was też to leciało. Alfa Wil teraz. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Obiecałem zaproszenia do parku rozrywki dla waszej rodziny, dla waszej grupy przyjaciół, no bo jak patrzę na ostatni tydzień wakacji, no to będą słoneczne dni, a najcieplejszy w ogóle piątek, tam widzę, że pod 30 stopni, więc żal by było nie wyskoczyć z domu, nie skorzystać z pełni lata, no ale coś za coś, jak to w naszej zabawie. Dzisiaj chciałbym was poprosić o niemożliwe. Niemożliwe. O opisanie nam swojego najfajniejszego zdjęcia, jakie zrobiliście na wczasach. Ja wiem, że to jest mega trudne, bo w zdjęciach zaklęte są emocje, zaklęte są wspomnienia, wasze osobiste relacje. Kto, co, w jakich okolicznościach na tym zdjęciu się znalazł, dlaczego to jest wasze ulubione. Piszcie SMS pod 3322. Dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie czekają na was na przykład szalony domek na kurzej łapce, czy farma lizaków, która też świetnie wygląda na selfie. Opiszcie nam swoje ulubione zdjęcie tych wakacji. Dlaczego takie? 3-3-2-2.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: słuchacze RMF FM, możecie pomóc. Pilna informacja. Zaginęło dwóch chłopców, 15-letni Oleg i 13-letni Wiktor. Dwaj bracia wczoraj wyszli z domu z rowerami. Byli widziani po raz ostatni koło 20 w Ostrowicach w powiecie drawskim. To jest województwo zachodniopomorskie. Gdybyście coś wiedzieli, policja w Drawsku czeka na sygnał, a my szczegóły rysopisu podamy oczywiście w Faktach RMF FM o godzinie 14.
1: Sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolni swój czas.
18: Po reklamie.
19: Wyluzuj. Są wakacje. I jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

przed momentem mówiłem o zaginionych chłopcach. No i błyskawiczny finał tej historii mamy. Chłopcy się odnaleźli. Eminem w RMF FM. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: bez końca, żeby tak wakacje, prawda? Wakacyjne sejfy w RMF FM przed nami, no właśnie, koniec, widać, finałowy tydzień sierpnia zaczyna się już w poniedziałek i wtedy wyjątkowe nagrody, kilka okazji, by zostać milionerem. Pierwsza już jutro. W poniedziałek 1 000 000 złotych czeka w sejfach, a na finał miesiąca coś absolutnie wyjątkowego. W piątek wtedy ktoś z was na pewno wygra BMW 220 Grand Coupé lub 155 tysięcy złotych. Ja nie pamiętam takiej sumy gwarantowanej. Albo 1 000 000 złotych. No i mam coś, co pomoże zdobyć te nagrody. To będzie wyjątkowy bonus, 10 minut. Teraz każdy, kto przyśle SMS z hasłem RMF pod numer 7474 otrzyma 1200 losów w poniedziałkowym losowaniu i w tych piątkowych losowaniach. Ale uwaga, bo można podwoić ten bonus. Możecie zdobyć aż 2400 losów. Potężna ilość szans. Co trzeba zrobić? Uruchamiam specjalnie dla was wakacyjny bonus zagadkę. Szukane słowo ma 5 liter. Zaczyna się na G, kończy na Y. Wakacyjny przysmak, wypiekany. Można zjeść z bitą śmietaną, można z owocami i ze słodkimi polewami. Może ktoś lubi puste. Podobno najlepiej smakują nad morzem. Jeśli wiecie co to, zamiast hasła RMF wpiszcie odpowiedź. 5 liter, pierwsza G, kończy się na Y. I ślemy pod numer 7474. Jeśli dobrze odpowiecie, zyskacie aż 2400 losów w grze o te miliony złotych i o tę sportową BMW.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: RMF FM na wakacjach.
14: To będzie lato w waszym rytmie.
15: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
14: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
15: Zgłoś się na www.rmf.fm.
13: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
16: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
17: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
18: Do euro przyjdź.
17: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie. Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.

0: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
9: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
11: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
16: I już prawie godzina 14. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
17: Warto posłuchać. Zachęcam. Przechodnie w Krakowie zwracają uwagę na zagrożenia w rejonie ulicy Nadwiślańskiej. To tam pędzący kierowca doprowadził do rodzinnej tragedii. Prezydent Ukrainy nie ogląda się na polskie obawy i protesty. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W faktach także lekkoatletyka. Połączymy się ze stadionem w Chorzowie. Dziennikarz RMF FM śledzi memoriał Kamili Skolimowskiej. Na jutrzejszy poranek zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 26-latka, który spowodował wczorajszy śmiertelny wypadek w centrum Krakowa, ustalił reporter RMF FM. Przypomnijmy, pędzące auto z czterema osobami w środku zjechało z drogi na chodnik i uderzyło w małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Nasz dziennikarz rozmawiał z przechodniami na miejscu tragedii w dzielnicy Podgórze.
18: Też tutaj chodzę z dzieckiem na spacer i tak dalej, no to teraz jest strach w ogóle tutaj wyjść z domu.
19: Tak pędzą tutaj?
18: Bardzo, bardzo. I to nie tylko tutaj, tam też koło parku, stacja Zabocie, też tam z psem wychodzę. I też z 2 tygodnie temu była taka sytuacja, że obok przejścia ledwo przejechali. Dwóch jakichś młodych, ledwo weszli w zakręt. Niestety, to była kwestia czasu. No przykro, że musiało do tego dojść. Miejmy nadzieję, że teraz w końcu jakoś to uregulują, nie wiem, jakieś progi zwalniające tutaj muszą ustawić. To nie może tak zostać.
17: Usłyszał Paweł Konieczny w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Do Grecji napłynęła nowa fala upałów. Termometry mogą tam w najbliższych dniach pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Skwar w Grecji utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
20: To dzieje się teraz.
17: Rozpoczyna się memoriał Kamili Skolimowskiej. W Chorzowie na Stadionie Śląskim 4 godziny lekkoatletycznych wrażeń. Na miejscu jest Patryk Serwański, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Zaczynamy od konkurencji, w której startowała patronka memoriału.
19: Dzień dobry. Rzut młotem. Przypomnę, Kamila Skolimowska została w tej specjalności sensacyjną mistrzynią olimpijską w Sydney w 2000 roku. Dziś tu w Chorzowie rywalizacja w świetnej obsadzie. U panów na przykład świeżo upieczony mistrz Europy Węgier Bence Halasz, świetny Kanadyjczyk Ethan Katzberg czy Paweł Fajdek, który w memoriale Kamili Skolimowskiej startuje już po raz 16. Po zakończeniu tej sportowej rywalizacji, no będzie miał tutaj zresztą kolejne obowiązki.
20: Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Będę chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców.
19: Podobne plany ma na przykład Piotr Lisek. Tyczkarz jest kontuzjowany, ale jest tutaj na miejscu właśnie z uwagi na kibiców. Z Chorzowa Patryk Serwański.
17: Tradycyjny korowód i wybór najpiękniejszego wieńca to najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne odbywają się w Sierakowicach Prawych. W programie są warsztaty, koncerty, wspólna zabawa, a prawdziwe pyszności serwuje koło gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra.
21: Mamy zupę goloszową, mamy kapustę sołtysową, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
22: Gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
23: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
17: Normalnie chce się być degustatorem na takich dożynkach, prawda? No i popróbować wszystkiego. Wszystkiego skierniewickiego. To wszystko w menu tych faktów RMF FM. Serdecznie zapraszam na kolejne w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. O 15:00 przywita się z wami Marlena Chudzio. Ja już bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Tutaj Daniel Dyk, to jest program Pod Słońcem RMF FM. Mam wrażenie, że z pysznościami jest jak z wakacjami. Im mniej nam zostało, tym bardziej doceniamy. No to gramy wakacyjnie, degustacyjnie. Dua Lipa teraz w RMF FM.

0: Calvin Harris. Dobrze takim przebojem przypomnieć sobie, że lato trwa, chociaż nie wszyscy je dzisiaj odczuwają. Słuchajcie, za to gorąco, no, na trasach wymiana turnusów. Niektórzy jadą dopiero na swoje ostatnie w czasy w wakacje, inni wracają. No i niestety mam kolejne informacje o korkach. Kierowcy dają znać, że na A1 w Kujawsko-Pomorskiem, miejscowość Płochocinek w kierunku na Łódź, mamy no kilka kilometrów stania przez remont.
1: Reklama.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132-184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów.
12: Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
16: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Koniec lata? Nie!
21: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Enzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
22: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
21: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
23: Po reklamie.
24: RMF FM. Lato.
25: RMF FM. Lato.

Historyczna granica złamana, czytam w sieci. Rekord Usaina Bolta został pobity na 100 metrów. Ale uwaga, jak kliknąłem i się wczytałem, okazuje się, że to humanoidalny robot okazał się szybszy od najszybszego człowieka. I co ciekawe, choć roboty pobiły ludzki rekord, to ten egzemplarz po prostu padł na mecie, zbieżnie został wyniesiony na noszach. Chyba przez jakiś czas możemy być spokojni.

0: Letka ma jakieś słońce w głosie. I dobrze, bo to RMF FM, a w wakacje gramy wam muzykę najlepszą pod słońcem. Zresztą ten program nazywa się Pod Słońcem RMF FM. Kończę o godzinie 15. Mateusz Opyrchał powiedział, że ciepło na zewnątrz się zrobiło, więc tego ciepła życzę. Zaraz Łem pojawi się muzycznie, więc jeszcze parę muzycznych fajnych kawałków przed faktami o 15 dla was będę miał. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
4: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
3: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
4: Pyszne, bo polskie.
3: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
0: Trafiłaś
11: 1 300 000 złotych!
12: 300 000, bo to lato na bogato.
13: Teraz ty.
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia.

0: domu są bardzo stresujące.
1: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
12: Gotowi na weekend? No to jazda!
11: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
12: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!
11: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Po reklamie.
15: Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Na zegarze już prawie godzina 15. W studiu Faktów witamy. Marlena Chudzio jest z nami.
16: Dzień dobry. Zapraszam. 9 osób zatrzymanych po tragicznej śmierci młodego mężczyzny w Nowej Hucie. W Faktach też ważne informacje dla kierowców, między innymi dla tych, którzy jadą z nadmorza. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie uczta dla fanów dyscyplin lekkoatletycznych. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Połączymy się z naszym reporterem. I wpadniemy na zakupy po skarby.
17: Od sąsiadki!
16: Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku ataku zginął 36-letni mężczyzna. Ofiara miała być kibicem Hutnika Kraków. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
18: Jak udało mi się ustalić, zatrzymane osoby mogą być powiązane ze środowiskami kibicowskimi innego krakowskiego klubu. Na ujawnionych nagraniach z monitoringu widać kilku mężczyzn atakujących 36-latka. Funkcjonariusze apelują do świadków oraz osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. W związku z pojawiającymi się spekulacjami, Wisła Kraków, której pseudokibicami mieli być zatrzymani, wydała oświadczenie, w którym stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i sprzeciwia się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tragicznym wydarzeniem. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreśla w swoim oświadczeniu Wisła Kraków.
16: Pożar samochodu osobowego na ulicy Targowej w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej. Utrudnienia w kierunku Ronda Wiatraczna mogą potrwać do 16. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Informacje o utrudnieniach na drogach zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Gdzie kierowcy będą mieli problemy?
7: Kierowcy postoją na pewno na trasie A6. Korek zaczyna się za węzłem Kijewo w Szczecinie i prowadzi w kierunku Berlina. Obecnie to 7-kilometrowy zator. Problemy z płynnym przejazdem mogą też mieć kierowcy wracający z nadmorza, a dokładnie na trasie S3 na wysokości Klinisk w kierunku Szczecina. Służby apelują o ostrożną jazdę, zwłaszcza że warunki są utrudnione z powodu wiatru i przelotnych opadów deszczu.
17: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
16: Przenosimy się do Chorzowa. Trwa tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne show obserwuje Patryk Serwański.
19: Jestem, dzień dobry.
16: Dzień dobry, Patryk. To sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także sportowy show dla kibiców.
19: No właśnie, to wszystko mamy na Stadionie Śląskim. Z jednej strony konkursy rzutu młotem, z drugiej strony stadionu rywalizacja kulomiotów, a w grze medaliści największych imprez świata. A na bieżni mieliśmy coś nieoczywistego. Rywalizacja na 400 metrów. Na jednym torze Dawid Godziech na BMX-ie, do tego jeszcze ustawione płotki, a na drugim sztafeta gwiazd, 4x100 metrów. W składzie tej drużyny legend Marek Plawgo, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołubkowalik i Marcin Lewandowski. No, rower jednak szybszy o 1,5 sekundy.
20: No, super doświadczenie. Od razu jak dostałam propozycję, to się zgodziłam. Nawet zbyt długo, nie musiałam tego analizować. Fajnie było poczuć tą adrenalinę, taką nutkę rywalizacji.
19: Tak mówiła mi dosłownie przed chwilą Justyna Święty-Ersetic. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
16: Co dla kogoś jest zbędnym przedmiotem, to dla sąsiada może być skarbem. Zamiast to wyrzucać, można to sprzedać za kilka lub kilkanaście złotych, albo wymienić na coś innego. Z takiego założenia wyszli organizatorzy dzisiejszego Targu Sąsiedzkiego na osiedlu Słowackiego w Lublinie.
21: Można przynieść swoje rzeczy, które zalegają gdzieś tam.
22: To są mebelki do domku dla lalek.
23: Zabawki, książki, oryginalne buty.
24: Moje kasety i kolegi, disco, to co było na bazarach w 90-tych latach.
25: Posprzątał pan w szafie i na Targ Sąsiedzki.
24: Tak, dlatego że ja nie chcę mieć ich dużo.
26: Chciałabym pozbyć się troszkę zabawek. Dzieci szybko rosną, mieszkania nie. Niestety.
25: Pani na zakupy tutaj.
27: Ja na zakupy. Są wspaniałe książki, jakie są super. A teraz kijki do chodzenia. Od sąsiadki.
16: Usłyszał między straganami reporter RMF FM Dominik Smaga. A my taką sąsiedzką współpracę polecamy i do niej zachęcamy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Wielu tak profilaktycznie nie używa, ale ja się nie boję i użyję słowa poniedziałek. Poniedziałek bardzo taki zachowawczy, jeśli chodzi o temperaturę. Przeważnie tak od 17 do 23 stopni Celsjusza i zazwyczaj jest tak, że północ chłodniejsza, a południe cieplejsze. Jutro rzeczywiście 23 stopnie Kraków, Tarnów, Rzeszów, ale 17 to Szklarska Poręba, więc też południe kraju. Sporo słońca.
28: I po co te popisy, że poniedziałek, że znasz takie słowo?
15: Czekaj,
28: jeszcze o poniedziałku.
15: Czekaj, poplotkujmy, bo podobno faceci nie plotkują. Ale czy ty widziałeś torebkę Marleny? To jest taka torebka, jeszcze, że wkładasz do niej telefon i nie musisz go szukać, możesz rozmawiać, odbierać połączenia przez torebkę.
29: Słyszę.
15: Ej, ale pokażesz mu?
29: No, pokażę.
28: Super.
15: Możesz rozmawiać przez torebkę, rozumiesz? Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Daniel Dyk, dzięki za dzisiaj.

Ja nie poznaję moich kolegów z redakcji, rozmawiają o torebkach damskich. Odczepcie się od Marleny i jej torebki już, no. Dla tych, którzy nie wiedzą, nasza koleżanka ma torebkę, z której można dzwonić. Jeszcze nie sprawdzałem. Zobaczymy, co się wydarzy. RMF Trasie. Mateusz Opierchał się kłania. Wracamy razem z weekendu. Jedźcie bezpiecznie, niczym się nie przejmujcie. To my jesteśmy od tego, żeby pilnować dla was sytuacji na drogach. No i oczywiście tego, żeby najlepsza muzyka grała wam jak najlepiej i jak najgłośniej, gdziekolwiek jesteście. No bo takie powroty z panem Richardem to sama przyjemność. Richard Marks w RMF FM.

0: co teraz trenduje w sieci, tak przeglądam internet, no na pewno Erling Haaland, norweski piłkarz, ściął włosy, słuchajcie, są nagrania, pochwalił się już kolegom, z kultowej czupryny Wikinga nie zostało praktycznie nic. Niektórzy się martwią w komentarzach, jak tu go rozpoznamy na murawie. No spokojnie, no dalej będzie najwyższy z ekipy.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
13: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
14: Oczywiście.
13: Dziękuję.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
15: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
14: Oczywiście.
15: Dziękuję.
14: Poproszę
13: oryginalnego plusza.
14: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
14: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
17: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
0: A za chwilę będziemy w Chorzowie, tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Jeśli są tu fani lekkoatletyki, koniecznie bądźcie z nami.

0: niedzielny chill z Alif RMF FM. Tylko kochaj mnie. 22 minuty do 16. Słuchajcie, przez cały sierpień rozdawaliśmy wam bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej i nadszedł ten sportowy dzień. Dzisiaj fani lekkoatletycznych wrażeń spotykają się w Chorzowie, a na miejscu jest Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witaj, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Patryk, jak tam u ciebie ze skokiem wzwyż? Podobno całkiem nieźle.
1: Nie czułbym się tutaj komfortowo, gdybym miał rywalizować z zawodniczkami, które już tutaj oddają swoje skoki. To jeszcze nie są te najwyższe odległości, bo na przykład Jarosława Machucich, czyli największa gwiazda obecnie w tej konkurencji, jeszcze nawet nie rozpoczęła. Dopiero 1,90 m chyba 3, taka poprzeczka na takiej wysokości zawieszona. Aha. Ona jeszcze się rozgrzewa, jeszcze nie musi skakać. I natomiast ja świetnie widzę miejsce, w którym będzie za chwilę rozpoczynał się, czy już właściwie się rozpoczął konkurs skoku o tyczce mężczyzn. To dopiero robi wrażenie. No, ponad 6 metrów grubo rekord świata wynosi, tak, oczywiście Armand Duplantis, on tutaj jest, jego rekord świata, przypomnę, 6,31, on już niejednokrotnie bił ten rekord świata, już zapomnieliśmy o tym, że Siergiej Bubka był kiedyś niedoścignionym wzorem w tej właśnie dyscyplinie, w tej konkurencji, więc ta rywalizacja Duplantisa z Emanuelem Karalisem, Grekiem, myślę, że tu będzie jedną z ozdób tego memoriału. Przed chwilą mieliśmy już na przykład bieg na 100 metrów przez Płotki z udziałem Pii Skrzyszowskiej, trzecie miejsce, nasza zawodniczka zadowolona, jeszcze dwa dni temu startowała w Lozannie, wczoraj podróż, zabiegi fizjoterapeutyczne, bo to tylko tak się wydaje, że można sobie przejechać ze Szwajcarii i za dwa dni już wystartować w kolejnych zawodach. Nie, tutaj taka sportsmenka musi się dobrze przygotować, ale cieszy się ze swojej formy, jest zadowolona z tego, co pokazała dzisiaj na bieżni. Słoneczna pogoda, dzisiaj w Chorzowie ciepło, no i przed nami jeszcze sporo konkurencji. Bieg na 400 metrów z Natalią Bukowiecką. Przypomnę, że na 1500 metrów rekord Polski będzie chciała tutaj pobić z kolei nasza biegaczka, kolejna zawodniczka Klaudia Kazimierska, także dużo jeszcze przed nami.
0: Aktywnie spędzamy tę niedzielę z Patrykiem, jeszcze się usłyszymy. Dzięki, Patryk. Trenuj ładnie. Cześć. A wy, jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się w Chorzowie, wskakujcie na Instagram RMF FM. Tam czekają na was relacje z memoriału Kamili Skolimowskiej.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.

0: Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
7: Mamo, chcę pić!
8: Dzień dobry!
7: Chcę pić!
8: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
7: Tak, chcę plusz!
8: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%!
9: Dziękuję!
6: Na zdrowie!
10: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
11: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
12: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
11: To gdzie mam malować?
12: Może następnym razem maluj na tablecie?
13: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Po reklamie.
22: RMF. W trasie.
23: W trasie.
22: Jedź i śpiewaj.
23: Tylko z RMF FM.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
5: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
6: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przez Max prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
13: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
12: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
13: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
14: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: No i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Po reklamie.
20: Skoro na zegarach 16 przenosimy się do studia Faktów RMF FM, Marlena Chudzio przy mikrofonie, witamy.
21: Zapraszam. Tysiące ludzi bez prądu po przejściu burz i wichur, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce. W polskich urzędach można już dokonać transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To chwila, na którą czekało wiele par. W faktach też memoriał Kamili Skolimowskiej i podium dla Pii Skrzyszowskiej. Tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Tak wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest obecnie na Mazowszu i Podlasiu. Przywracanie dostaw energii potrwa do wieczora. Mieszkańcy mazowieckiego Milanówka skarżą się w rozmowie z naszym reporterem na brak precyzyjnych informacji na temat awarii.
22: Od kiedy państwo nie mają tutaj prądu?
23: Od wczoraj.
22: Ponad doba?
23: No niestety, jesteśmy uziemieni. Lodówka nie chodzi, kuchnia nie chodzi. No cóż.
22: To jeszcze podobno kilka godzin może potrwać do wieczora.
23: No, w żaden sposób do energetyki nie można się dodzwonić, bo jest cały czas komunikat od wczoraj, że 80 jestem w kolejce. A ja słyszałam to wczoraj, ponieważ byłam tutaj na ogródku i waliło dwa razy. No i w tym momencie światło o godzinie 7 rano już poszło.
22: Kiedy prąd zniknął?
24: Wczoraj około godziny 9 rano zniknął.
22: I cały czas nie ma?
24: Nie ma, do dzisiaj nie ma.
22: Są jakieś dodatkowe źródła prądu?
24: Usiłuję tam przeciągnąć z dużego pokoju do kuchni jakiś kabelek i na przykład gotuję na nagrzałce podłogi. Nie ma innego wyjścia.
21: Usłyszał w podwarszawskim Milanówku nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najwięcej awarii po wczorajszych wichurach jest właśnie w rejonie Warszawy, a także w okolicach Białegostoku i Ostrołęki. Utrudnienia na A4 między węzłami Kostomłotu i Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku. Na drodze w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch odbywa się jednym pasem. Wahadłowo przejedziecie krajową drogą numer 51 w Dywitach w Warmińsko-Mazurskim. Między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem zderzyły się trzy samochody osobowe.
0: To także są fakty.
21: Przełom dla polskich par jednopłciowych, które zawarły małżeństwa za granicą. Od dziś mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Nasz reporter Michał Radkowski wyjaśni teraz, co konkretnie od dziś się zmienia.
1: Zmieniają się wzory dokumentów. Od dziś w urzędach stanu cywilnego zamiast jednego będą trzy różne formularze w zależności od tego, kto zawarł związek małżeński. Do tej pory były jedynie rubryki dane kobiety i dane mężczyzny. A teraz, zgodnie z nowymi przepisami, urzędnik wpisze imię i nazwisko w rubrykach kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
2: Transkrypcja zagranicznego małżeństwa jednopłciowego do polskich ksiąg stanu cywilnego umożliwia formalne ujawnienie istniejącego stanu cywilnego obywateli i odzwierciedla fakt, że te dwie osoby zawarły małżeństwo zgodnie z prawem innego państwa. A to z kolei powoduje i ułatwia korzystanie z praw oraz obowiązków wynikających właśnie z pozostawania w tym związku małżeńskim.
1: Wyjaśnia adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
21: W Chorzowie na Stadionie Śląskim kibice obserwują kolejne lekkoatletyczne konkurencje. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Patryk Serwański razem ze mną. Patryku,
3: jestem.
21: Na podium swój bieg ukończyła Pia Skrzyszowska.
3: 100 metrów przez płotki, bardzo wyrównany bieg. Pia na miejscu trzecim. No jeszcze w piątkowy wieczór nasza sprinterka startowała w Lozannie. Dziś rywalizowała już w Chorzowie, a to też wymagało odpowiednich przygotowań.
8: Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę.
3: No teraz Pia pójdzie na swój kibicowski sektor, bo na stadionie są właśnie takie sektory poświęcone naszym lekkoatletycznym gwiazdom. Także Ewie Swobodzie, Pawłowi Fajtkowi czy Natalii Bukowieckiej, która już za 10 minut pobiegnie na 400 metrów. Obsada biegu z jej udziałem godna olimpijskiego finału, bo tutaj w Chorzowie są najlepsi z najlepszych. Przykład teraz bieg na 400 metrów przez płotki, w nim chociażby fantastyczny Norwek Karsten Warholm. Ze stadionu śląskiego Patryk Serwański.
21: Na stadion śląski zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach, a za godzinę sprawdzimy, jak przebiegają dożynki w powiecie Skierniewic Włódzkiem i co smacznego można tam zjeść. Słyszymy się o 17.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sprawdzam dla Was mapy pogodowe na poniedziałek, chociaż tak umiarkowanie myślimy o tym poniedziałku. No właśnie, zachmurzenie też umiarkowane na południu i południowym zachodzie. Deszcz przelotny może się zdarzyć na Mazowszu, Kielecczyźnie i w pasie przez Suwalszczyznę na północny wschód kraju. Gęste chmury również w okolicach Wielkopolski, tutaj najcieplej 23 stopnie. 6 po 16 to jest taka idealna pora chyba na kawę niedzielną, na do kawusi coś słodkiego oczywiście się należy. RMF FM w trasie, też możecie sobie zrobić mały postój razem z najlepszą muzyką. Natasza Bedingfield, Sugar Babes będą, ale też Kasia Kowalska, no mam tego sporo dla Was na to niedzielne popołudnie. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: wakacyjnych sejfów w RMF FM wracają ogromne pieniądze, bo trwa lato na bogato. Przypominam, lato się jeszcze nie kończy, my się rozkręcamy, a w jednym z sejfów 1 000 000 złotych. Okrągły 1 000 000 złotych. Finałowy tydzień sierpnia na horyzoncie, bo w najbliższy piątek... Ojej, to będzie hit. Wtedy ktoś z was na pewno zgarnia rekordowe 155 tysięcy, BMW 220 Grand Coupe albo 1 000 000 złotych. Trzy opcje w sejfach. No, a ta BMW, no to jest luksus. Sportowe, dynamiczne auto, nowoczesne. Możecie go zobaczyć zresztą na www.rmff.fm i tam wejść do gry. Gdziekolwiek teraz jesteście, pomyślcie o tym, gdzie byście takim samochodem pojechali. Co byście sobie kupili za 155 tysięcy? Albo jakie marzenia spełnili za 1 000 000 złotych? Ja do tych marzeń dam taką małą pomoc. Słuchajcie, właśnie teraz potwierdziłem, możemy to zrobić, ogłaszam szczęśliwe numerki. Pierwszy z nich to 3. Mamy numer 3. Drugi z nich to 9. Teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1100 szans. Ale jeśli macie 3 i 9 w swoim numerze telefonu, dostajecie 2 razy więcej szans, czyli aż 2200. Te numerki nie muszą być po kolei, nie muszą stać obok siebie. Byle w numerze telefonu była 3 i 9. Macie to? Jeśli tak, to macie więcej szczęścia. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474. Nawet 2200 szans. Ten bonus trwa tylko przez 13 minut, więc warto chwycić za telefon teraz i wysłać RMF pod 7474. A dodam jeszcze, że lepszej okazji, żeby wejść do gry w ten weekend już nie będzie. Jeśli zagrać, to właśnie teraz, żeby potem nie żałować, że mogliście to zrobić. Szczęśliwe numerki to 3 i 9. Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
11: RMF FM na wakacjach.
12: To będzie lato w waszym rytmie.
13: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
14: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
13: Zgłoś się na www.rmf.fm.
11: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w kino najbliżej ciebie.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Mamo, chcę pić!
18: Dzień dobry!
17: Chcę pić!
18: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
19: Pewnie plusz?
17: Tak, chcę plusz!
18: Już kupuję! To najlepszy wybór?
19: Na 100%!
20: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
19: Plusz?
20: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
19: Na 100%.
20: Dziękuję.
19: Na zdrowie.
11: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
21: Koniec lata. Nie.
22: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
23: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
22: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
24: Po reklamie.
25: Idealna okazja dla tych, którzy mają trójkę i dziewiątkę w numerze telefonu. Gracie o milion i o finał sierpnia jednocześnie. Wchodzicie do kilku losowań. Jeszcze przez 8 minut. Każde RMF, które wyślecie pod 7474, mnożymy nawet razy 2200.

prosto z poplisty. Alex Warren to nowość Passenger. Tak wam gra w te wakacje oczywiście, a my chcemy, żebyście byli na bieżąco z nowymi dźwiękami. Tu RMF FM w trasie. Słuchajcie, jaka jest najdłuższa trasa tramwajowa w Warszawie i w Polsce? No proszę, piszemy o tym na rmf24.pl. Ma prawie 23,5 kilometra, 49 przystanków, łączy Tarchomin Kościelny z pętlą PKP Służewiec i tramwaj numer 17 nią podąża. Piszemy o tym właśnie na naszej stronie. 23,5 kilometra, 49 przystanków. No to jazda na 20-minutowym to musi być naprawdę niezły stres.

0: Damian, Dawid, razem z wami tu RMF FM w trasie 22 minuty, będzie 17. Jak tam mija droga? 12, 2 miliony, halo?
1: Jedziemy samochodem do domu. Z wakacji wracamy. Świetnie były.
0: O, pozdrowienia lecą. Kogo ściskamy?
1: Wiktora, Wiktorię i Anitę.
0: RMF FM zawsze z wami. Sprawdzamy teraz, gdzie korkują się trasy powrotne. Na razie na pewno Zakopianka za Myślenicami w stronę Krakowa działa tylko jednym pasem. Wracamy ze szczegółami w faktach RMF FM o 17.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po

0: LactoControl.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132-184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina. Producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
16: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska. Właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
18: Słuchacie radia RMF FM.

0: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: No i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Po reklamie.
18: To już prawie 17 i to będą ważne fakty dla kierowców. Ponownie w studiu faktów Marlena Chudzio, witamy.
19: Dzień dobry i wszystko się zgadza. Jesteście w drodze, posłuchajcie tych faktów uważnie, bo będzie sporo o utrudnieniach w trasie. Kryzys migracyjny w Ceucie. Eksklawa nadal zmaga się z niekontrolowanym napływem ludzi. Będą też fakty apetyczne. Na dożynkach w powiecie skierniewickim trudno głodować przy takich pysznościach.
20: Mamy kapustę sołtysową i najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem.
19: Jedna osoba ucierpiała w wyniku zderzenia 2 samochodów na krajowej 12 na Mazowszu. Do wypadku doszło w pobliżu Klfatki Królewskiej. Trasa między Radomiem a Zwoleniem jest zablokowana. Jednym pasem przejedziecie teraz na A1 między węzłami Kutno Północ a Kowal. Płonie tam samochód i trwa akcja gaśnicza. Utrudnienia też na Zakopiance. 2 samochody zderzyły się na wysokości Bęczarki tuż za Myślenicami na jezdni w stronę Krakowa. Jeden pas jest zablokowany. Niemcy porozumiały się z Ukrainą w sprawie dostarczenia 600 pocisków przechwytujących PAK-2. Berlin ma zacząć wysyłać je do Kijowa od przyszłego roku. Jeszcze tej jesieni Francuzi chcą przekazać Ukrainie 2 nowe radary dla obrony powietrznej. faktach teraz kryzys migracyjny z bliska. Rząd Maroka wzywa Hiszpanię do przekazania nieletnich marokańskich migrantów, którzy pod koniec lipca nielegalnie przedostali się do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. Władze w Madrycie planują zabrać z eksklawy 500 marokańskich dziewcząt do kontynentalnej części Hiszpanii. O tym, jak wyglądał szturm na granicę i co teraz dzieje się w Ceucie, opowiedziała nam mieszkająca w Polka pani Karolina.
3: W Ceucie jest 85 tysięcy ludzi i weszło ponad 80 tysięcy, więc tyle, co było już tam w Ceucie. I nie to, że po prostu, że przyszli jako turyści, którzy po prostu mają gdzie mieszkać. Nagrania, które są pokazane, to nie są po prostu w miejscu, gdzie po prostu było dużo. Nie, to było całe miasto, takie całe pełne osób.
10: Widać więcej wojska.
3: Tak, ale rzecz w tym, że nie tylko dają ochronę osób, które mieszkają w Ceucie, ale nie mogą ich ani deportować. Ci, co odeszli już z Ceuty, nie byli deportowani. Tak naprawdę po prostu wojskowi prosili, żeby odeszli.
19: Usłyszał w Ceucie reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
21: Faktach RMF FM o sporcie.
19: Ponad 38 tysięcy kibiców obserwuje z trybun memoriał Kamili Skolimowskiej. W faktach ponownie Stadion Śląski i lekkoatletyczny meeting zaliczany do Diamentowej Ligi. Na miejscu niezmiennie Patryk Serwański.
22: Dzień dobry, miło być w tym gronie.
19: Konkurs skoku o tyczce wchodzi w decydującą fazę.
22: No tak, poprzeczka już zawieszona na powyżej 6 metrów, a w rywalizacji nadal trzech zawodników. Armand Duplantis, Emanuel Karalis, Sondre Gudmorsen. Oni pokonali poprzeczkę na wysokości 6 metrów, teraz jeszcze walczą z wysokością 6-10. No oczywiście, do tych rekordowych wyników Duplantisa jeszcze sporo brakuje. Przypomnę, że on wyśrubował rekord świata do wysokości 6-31. Wcześniej Natalia Bukowiecka w bardzo mocno obsadzonym biegu była czwarta na 400 metrów, a ja przed godziną mówiłem o biegu na 400 metrów przez płotki. Wygrał go Brazylijczyk Alisson dos Santos z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie i to jest chyba najlepsze potwierdzenie tego sportowego poziomu memoriału Kamili Skolimowskiej. Z Chorzowa Patryk Serwański.
19: Fantastyczne emocje, fantastyczne widowisko. Tradycyjny korowód dożynkowy z wieńcami i wybór tego najpiękniejszego. To najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w Sierakowicach Prawych. Poza warsztatami, koncertami i wspólną zabawą mieszkańcy mogą korzystać z pyszności serwowanych przez koła gospodyń wiejskich.
20: Tu jest wszystko pyszne. Mamy zupę goulaszową, mamy kapustę sołtysową i najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
23: W menu mamy gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
24: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
19: Mówiły nam panie z kół gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra w powiecie skierniewickim. I zrobiło się tak jakoś obiadowo. Jeśli ktoś po tych faktach zgłodniał, to ja bardzo przepraszam.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Jutro poniedziałek mówi dzień dobry, mam trochę deszczu, ale mam też trochę słońca. No najpierw od tego deszczu zacznijmy. Na zachodzie, w Wielkopolsce, ale też w pasie od Mazowsza przez Kielecczyznę po północ Małopolski może przelotnie popadać. Dolny Śląsk jutro bez deszczu, tak, i Podkarpacie też 22 kreski, najwięcej 23 na zachodzie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Do Chorzowa wracamy po 17 właśnie, na zegarach 6 po 5 tu RMF FM w trasie. No właśnie, sportowe emocje, ale też nuda w długich niedzielnych korkach, więc dorzucam wam najlepszą muzykę za kółko. Chris, co ty na to?
26: Hi, this is Chris Martin from the band Coldplay and you're listening to RMF FM. Pańczymy, bujamy się.
18: No to bujamy się.

17 tu RMF FM w trasie. Za chwilę przenosimy się do Chorzowa ponownie, tam Patryk Serwański i oczywiście memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli piękne sportowe emocje, lekkoatletyka. Bądźcie koniecznie z RMF FM. A to jeszcze w głośnikach. Kultowy rock set. Dajcie głośniej.

0: ponad 38 tysięcy kibiców na trybunach Stadionu Śląskiego. Tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Tam też słuchacze RMF-u, którzy wygrali bilety, ale też Patryk Serwański, który z ciekawością obserwuje, co się dzieje na tej sportowej imprezie Ligi Diamentowej.
1: Cześć, Patryku. Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: No ponownie. Właśnie, na pewno emocjonujący konkurs skoku w otyczce, ale co jeszcze?
2: No, tylko o tym skoku w otyczce powiem w dwóch słowach. Armand Duplantis pokonał wysokość 6,20. No to już jest naprawdę solidny wynik. Kilka lat temu, no byłby to wynik na rekord świata. Przypomnę, że Duplantis poprawił rekord Siergieja Bubki i później no już sam pobija tylko własne rekordy. 6,31 to jest jego rekord świata. Emanuel Karalis, już tylko Grek został w konkursie. Dwie zrzutki na 6,20. I jeszcze jedna próba, żeby dogonić Duplantisa. Trwa teraz bieg na 1500 metrów. To jest, teraz będziemy mieli ostatnie okrążenie, do którego znak dała Sofia Enaoui, nasza biegaczka, która niedawno ogłosiła zakończenie kariery. I to jest bieg, którym startuje Klaudia Kazimierska, która próbuje tutaj pobić rekord Polski. 3 minuty 54, to jest to jej założenie. Była też jedna z zawodniczek, która właśnie miała dyktować tempo dla Polki. Już zeszła ta zawodniczka. To jest na takich meetingach norma, że są zawodnicy, którzy dyktują to tempo tak, żeby zawodnicy, którzy próbują biec takim tempem, no mogli osiągać ostatecznie lepsze rezultaty. Ale jeszcze troszeczkę zostało tego dystansu. Pytanie, czy Klaudii uda się pobić ten rekord kraju, już mający ładnych kilka lat.
0: Trzymamy kciuki.
2: Tak, miejmy nadzieję, że to się uda. No Klaudia powiedziała mi wczoraj, że ona będzie chciała spróbuje pokonać kolejną jakąś swoją barierę. Chce się sprawdzić, czy może być aż tak szybka. Jest teraz, już zawodniczki są na ostatniej prostej. Ja jestem w takim miejscu, że nie do końca dobrze to wszystko widzę. Stadion lekkoatletyczny to jest jednak dość duży obiekt, ale już dobiegają w dużej takiej zwartej grupie zawodniczki do mety. Ten czas najlepszy 3,55. Na pewno zawodniczka, która wygrała, to jest najlepszy wynik w tym roku na świecie. To już mogę powiedzieć, także to pokazuje, że ten bieg był naprawdę bardzo dobry. Natomiast jeszcze musimy chwilę poczekać na wynik Klaudii Kazimierskiej. Myślę, że możemy spokojnie mówić się na fakty o 18.
0: Tak zróbmy.
2: I wtedy powiem, czy ten rekord Polski jest, czy też go jeszcze nie ma.
0: Tak zróbmy, jak słyszycie na żywo Patryk Serwański z pięknymi emocjami prosto ze Stadionu Śląskiego. O faktach się słyszymy, a wy sprawdzajcie Instagram RMF FM, tam nasze relacje.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
3: Reklama.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
8: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście,
8: dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz, suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
18: Sanostol.
17: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: A jednak Klaudia Kazimierska pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Czas 3:55:59 na memoriał Kamili Skolimowskiej. Wracamy w faktach o 18:00.

0: piękna niedziela, jeszcze słońce za oknami i tam muzyka w głośnikach. Życie jest piękne i to z Kubas w RMF FM. Tymczasem wczoraj w Pekinie ruszyła druga edycja igrzysk robotów humanoidalnych. Na bieżni roiło się od maszyn i uwaga, pierwszego dnia zawodów chiński robot pobił rekord Bolta na 100 metrów. No tyle, że po przekroczeniu mety walnął w barierki i wynosili go na noszach. Słuchajcie, no wychodzi na to, że technologia się rozpędza i jest nie do zatrzymania.
1: Reklama.
2: Tomek!
1: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
13: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
16: Hi, this is Shakira.
17: Dawid Kwiatkowski.
15: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: Czy już znasz tę nowość?
20: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
19: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
20: oraz wspierają układ nerwowy,
19: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
20: Bezglutenowy
19: i bez laktozy.
20: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
19: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
20: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
21: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
22: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
26: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
27: Lato z RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
2: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: Reklama.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
9: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
1: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
11: Naszego lasa?
12: Tak.
11: Zupełnie?
12: Zupełnie.
11: Nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
10: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: No i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Po reklamie.
17: 18 na zegarach RMF FM. Czas na najnowsze wydanie faktów. Marlena Chudzio ponownie z nami. Witamy.
18: Zapraszam. Osoby zatrzymane po tragicznej śmierci mężczyzny w Nowej Hucie wypuszczone zostały do domów. Przez północną Polskę przejdą wieczorem burze, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z memoriału Kamili Skolimowskiej świetne informacje. Klaudia Kazimierska poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Na początek jednak pilne doniesienia z dróg. Karambol na autostradzie A2 w Łódzkiem. 5 samochodów zderzyło się między węzłami Skierniewice a Wiskitki. Nie ma informacji o rannych. W stronę Warszawy przejedziecie teraz tylko prawym pasem. Korek sięga już ponad 8 kilometrów. Utrudnienia na A1 po zderzeniu 3 samochodów osobowych w pobliżu węzła Pyżowice w Śląskiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gorzyczki. 9 osób zatrzymanych w związku ze śmiercią 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie zostało zwolnionych przez policjantów. Przesłuchano ich w charakterze świadków. O szczegółach działania służb krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
19: Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitor monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniosła się Wisła Kraków, stanowczo potępiając wszelkie akty przemocy i sprzeciwiając się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tym tragicznym zajściem.
18: Na północy kraju mogą dziś pojawić się burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla części Pomorza i Zachodniopomorskiego. Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać co najmniej do 20 w powiatach koszalińskim, sławieńskim i słupskim. W czasie burz możliwy jest wiatr z prędkością do 85 km na godzinę.
3: Cieszą nas takie fakty.
18: Klaudia Kaźmierska z rekordem Polski na memoriale Kamili Skolimowskiej. Nasza lekkoatletka ustanowiła go w biegu na 1500 metrów. Patryk Serwański ponownie dziś w faktach, więc jestem. Przenosimy się na Stadion Śląski. Ile wynosi nowy rekord?
8: 3 minuty 55 sekund i 59 setnych to dało Kaźmierskiej w tym biegu czwarte miejsce. Zwyciężczyni na za to tego biegu z najlepszym wynikiem w tym roku na świecie. Zatem tempo było naprawdę wysokie. To na bieżni, a w skoku o tyczce Armand Duplantis został jako ostatni w konkursie skoku o tyczce. To jest taki przywilej. No można sobie ostatecznie zaszaleć, skoro się już jest zwycięzcą. Poprzeczka powędrowała na wysokość 6,32, więc Szwed zaatakował tutaj rekord świata. No, ale to nie była udana próba. Nie udało się tym razem. Ewie Swobodzie z kolei nie udało się złamać granicy 11 sekund na 100 metrów. Wynik równo 11 sekund. Szkoda, że nie o jedną setną lepszy ten wynik. Za to w biegu na 100 metrów mężczyzn aż 9 sprinterów złamało barierę 10 sekund. To jest wynik bez precedensu. Memoriał już właściwie zakończony. Ostatnie konkurencje za nami. Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie Patryk Serwański.
18: Chłodny i wietrzny przedostatni weekend wakacji. Mieszkańców Szczecina zapytaliśmy, czy gorsza pogoda wpłynęła na ich niedzielne plany.
16: Tak się wybieraliśmy dzisiaj na mecz Pogoni z Wisłą Kraków, także planów nie zmieniamy. Przyjechaliśmy z Poznania, jest bardzo fajnie. Troszkę ubrany, ale nie poddajemy się.
20: Cieszysz się na mecz?
21: Tak.
16: Komu kibicujemy?
21: Pogoni.
20: Pogoda już dzisiaj taka prawie jesienna. Czy to jakoś wpłynęło na wasze plany dzisiaj?
22: Chcieliśmy i tak przyjechać tutaj do Muzeum Techniki Komunikacji ze względu na chłopców.
20: Ty jesteś w bluzie, ale tu w krótkim rękawku, to chyba chłodno nie jest.
23: Trochę jest
20: chłodno.
22: Szczecin ma tyle atrakcji, że można i skorzystać na zewnątrz i w środku, także żadna pogoda nie jest straszna. Nie ma złej pogody, po prostu trzeba się odpowiednio ubrać i zawsze można coś wymyśleć.
18: Usłyszała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W połowie przyszłego tygodnia synoptycy zapowiadają poprawę pogody. Ma być dużo słońca i miejscami ponad 30 stopni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: To są bardzo dobre informacje, ponad 30 stopni, więc jeszcze nie musimy przebierać w swetrach w szafach. Jeśli ktoś miał takie plany, żeby zrobić porządki jesienne, 5 minut po 18. Tu RMF FM w trasie. To jest taki czas, kiedy sporo słuchaczy stoi w długich korkach, więc gramy wam najlepszą muzykę, żeby się nie nudziło w tej drodze. Lost Frequencies. Będzie też Fool's Garden, ale też Shakira, która nas rozbuje. I Oskar Cym z nowością. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Oskar Sims sprawia, że zapominamy po tak o nadchodzącym wrześniu i bardzo dobrze, co noc w RMF FM, a jutro wraca do was ekspert od wakacyjnych spraw. Wszędzie był, dużo widział, praktycznie wszystko potrafi obrócić w żart. Świat według Skiby jutro po 15.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
11: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
10: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
11: Pyszne, bo polskie.
10: Słuchaj w RMF FM.
12: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
8: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
14: Sanostol.
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Oliver Alker.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.

Swedish House Mafia i Likely to na pewno jedna z ciekawszych szwedzkich współprac ostatnich lat. No właśnie, Happiness is so sad to jest nowość w RMF FM. Też propozycja do poplisty możecie sprawdzać codziennie po 19 w RMF-ie. No a ten zespół od kilku lat odchodzi już od takiego festiwalowego, prawdziwego EDM-u, chociaż właśnie na Ibizie zaprezentowali ten numer, więc jest wakacyjnie w programie RMF FM w trasie. Ibiza przychodzi do was. Teraz się trochę od niej oddalimy, bo mam też klasyki, które sprawdzają się w długiej trasie. Meat Loaf, to co kochacie. Dajcie głośniej.

0: jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko!
4: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
0: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
17: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
18: Oczywiście.
17: Dziękuję.
19: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
19: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
18: Oczywiście.
19: Dziękuję.
18: Poproszę...
17: Oryginalnego plusza?
18: Tak.
20: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
18: Oczywiście.
20: Dziękuję.
21: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
22: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
23: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
22: Ci panowie z Media Expert.
23: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
24: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
26: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
27: Po reklamie.
28: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
4: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję. To najlepszy wybór?
6: Na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
7: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
12: EPA i DHA
13: na wsparcie pracy serca
12: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
13: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior.
12: Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
15: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
14: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
15: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
14: Jutro po 15 w RMF FM.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.
19: Na zegarach już prawie 19:00. To są najnowsze fakty w RMF FM. W studiu ponownie Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zaczynamy. Niepokojąca wyrwa w kanale Modrym w Bungarcie. Służby zabezpieczają to miejsce. Od dziś w każdym urzędzie stanu cywilnego powinniśmy dokonać transkrypcji małżeństwa zawartego za granicą, także jednopłciowego. Powiemy też o supermenie z Indonezji. Ma dopiero 17 lat, ale już niesie pomoc i to w jakim stylu. Wyrwa o długości około 4 metrów powstała na końcowym odcinku kanału Modrego w Bungarcie na Pomorzu, przekazało przedsiębiorstwo Wody Polskie. Na miejscu pracują służby. Według nich wyrwa to efekt intensywnych opadów deszczu. Przez to w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, z którym się teraz łączymy.
20: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Na czym polegają teraz działania na miejscu?
20: Służby układają w miejscu tej wyrwy duże worki i do środka albo wsypują piasek, albo wkładają duże kamienie. Jeden taki worek waży ponad tonę i może dzięki temu skutecznie blokować napór wody. Służby przed chwilą usunęły też powalone drzewo. Wody Polskie przed momentem przekazały informację, że to miejsce na szczęście jest już zabezpieczone, a poziom wody powoli zaczyna opadać.
2: A co dalej planują służby?
20: Według planów jutro ma powstać kolejne zabezpieczenie w tym miejscu. Tym razem będzie to ścianka szczelna, która ma wzmocnić uszkodzony odcinek. Na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim dzisiaj wieczorem mogą pojawić się burze, a razem z nimi intensywne opady deszczu, dlatego to miejsce będzie cały czas dokładnie monitorowane.
2: 3 osoby zostały ranne w pobliżu Siedziny na A4. To odcinek Opole-Nysa. Zderzyły się tam 2 auta osobowe. Droga numer 46 jest zablokowana. Urzędnicy nie mogą odmówić wniosku o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa parom jednopłciowym, mówią prawnicy. Przypomnijmy, od dziś obowiązują nowe przepisy. Zgodnie z nimi w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji takich aktów. W faktach ponownie Michał Radkowski. Słychać już jednak zapowiedzi, że nie wszędzie prawo będzie respektowane.
0: To prawda. W sieci można natrafić na szkolenia dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Na jednym z filmików jego autor zachęca.
21: Przygotujemy Państwu przewodnik, jak również decyzję odmowną. Zapraszam.
0: Jednak adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA mówi, że przyjęcie wniosku jest obowiązkiem urzędnika.
22: Nawet jeżeli urzędnik ma jakieś określone przekonania, ten wniosek powinien przyjąć, ponieważ to jest jego obowiązek. Jego obowiązek jest sprawdzenie, czy wniosek jest kompletny, czy do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, tak jak zagraniczny akt zawarcia małżeństwa, tłumaczenie przysięgłe na język polski, opłatę skarbową, czy złożono podpisy. I taki wniosek musi zostać przyjęty i zarejestrowany. Od tego nie ma odwrotu.
0: Choć mój rozmówca dodaje, że urzędnik może wydać decyzję negatywną dotyczącą transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, ale musi ją uzasadnić, a wtedy sprawą zajmie się sąd.
23: Fakty z każdego miejsca na świecie.
2: Ponad 3000 nieletnich migrantów z Maroka może nadal przebywać w Ceucie. Młodzi ludzie trafili tam pod koniec lipca po szturmie na granicę hiszpańskiego miasta w Afryce Północnej. Marokańskie władze domagają się ich powrotu. Hiszpanie część chcą sprowadzić na kontynent. Doktor Klaudia Gołębiowska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w rozmowie z RMF FM wyjaśniała, co przyczyniło się do kryzysu migracyjnego.
24: Hiszpania podpisała kontrakt gazowy z Algierią, co nie spodobało się królowi Muhammedowi VI. Przyjęła na leczenie opozycjonistę z frontu Polisario z Sahary Zachodniej. Oczywiście faktem jest, że ludzie są wykorzystywani tak do rozgrywek politycznych.
2: Z eskalacji napięć korzystają też przestępcy. Hiszpańska policja rozbiła ostatnio 2 organizacje przemycające ludzi z Ceuty do Europy. 17-letni chłopak pomaga gasić pożary torfowisk na wyspie Borneo i robi to w stroju Supermana. Przez lokalne władze został okrzyknięty bohaterem lasu, a nagrania z jego akcji zdobyły miliony wyświetleń i polubień w internecie. Wyjaśnia, że przed wyjściem w teren moczy swój kostium, by zapobiec jego zapaleniu, a po każdej akcji co wieczór go pierze.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: No nie ukrywam, że Marlena zrobiła nam nadzieję tymi 30 na termometrach w drugiej połowie tygodnia. Nie wiem, czy to aktualne.
2: No aktualne, no, ale to drugiej połowie tygodnia, ty byś chciał już teraz.
19: Cudownie, nie no, to jest na co czekać, jak wrócimy do pracy w poniedziałek, to przynajmniej dobra myśl będzie z nami. Najbliższa noc natomiast, no już ta z chłodniejszych, nawet 8 stopni w Kielcach. Co to wymyśla, słuchajcie, już? Przecież trwają wakacje, no to jeszcze jest za wcześnie, no takie temperatury. No dobrze, podgrzewamy w takim razie atmosferę w RMF FM. To jest program RMF w trasie, więc jeśli jesteście za kółkiem teraz, to można pięknie pobujać się razem z Harrym Stylesem. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. As it was, już teraz dla was.

0: chcesz wiedzieć, gdzie...
1: Tak, być może słowa piosenki Jaśka Piwowarczyka powtarzają sobie w głowie piłkarze Wisły Płock, bo właśnie przegrywają 0-4 z GKS-em. W Katowicach trwa mecz piątej kolejki Ekstraklasy, 86. minuta. Co za wynik, no właśnie, a po 20 jeszcze dzisiaj... Pogoń Szczecin, Wisła Kraków. Na pewno będziemy mówić o tym meczu w RMF FM. Bądźcie blisko.

0: No i oczywiście, że tylna kanapa śpiewa na cały głos. Don't worry, RMF FM. Słuchajcie, Polska czeka na nowe super szybkie pociągi. Pierwsze dostawy za 6 lat, jak tu czytam. Ale jest na co czekać, bo mają jechać nawet 350 na godzinę. To jest potęga. No, długość takiego składu ma mieć około 200 metrów. Z jednej strony spoko, że takie szybkie, ale no 200 metrów, to zanim dojdziemy do Warsu, to trzeba będzie się zbierać.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Tu trwa
7: lato na bogato.
8: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
9: Może jest we Włocławku.
10: Może w Kętach.
11: A może w Jaworznie.
12: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
13: A ty? Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz?
15: Zastanów się i...
16: Śpij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Idziemy do Żabki po promocję?
19: Przecież byliśmy wczoraj.
18: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
19: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
20: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: Czy już znasz tę nowość?
24: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
23: EPA i DHA
24: na wsparcie pracy serca
23: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
24: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
23: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
24: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
25: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
26: Po reklamie.
27: Z RMF FM najlepiej.

0: no ale z drugiej strony luz. Przyzwyczailiśmy się, że przed startem roku szkolnego robi się gorąco.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
15: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
10: A to już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Marlena Chudzio z nami, witamy.
11: Jutro do prokuratury doprowadzony będzie kierowca, który w Krakowie wjechał autem w rodzinę z małym dzieckiem. Oboje rodzice zginęli, dziecko walczy o życie. Uważajcie, na wielkopolskim odcinku A2 są tam powypadkowe utrudnienia. A w faktach sportowych jeszcze raz będziemy wspominać memoriał Kamili Skolimowskiej. Emocji nie brakowało. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na krakowskim Podgórzu. 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli zmarli mimo reanimacji. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. O tym, co w sprawie tej tragedii robią śledczy, opowiedział RMF FM Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
12: W chwili obecnej trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Na dzień jutrzejszy planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
11: Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że 26-latek stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla z samochodem osobowym w Wielkopolsce. Do wypadku doszło na A2 między węzłami Koło i Konin Wschód w pobliżu miejscowości Wierzchy. W kierunku Poznania przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
13: Fakty ze świata.
11: Siły rosyjskie przeprowadziły atak dronów na fabrykę należącą do amerykańskiej korporacji Modlis International w obwodzie sumskim. Jak podał portal Ukraińska Prawda, rannych zostało 5 osób, nie było ofiar śmiertelnych. Przedsiębiorstwo jest producentem m.in. czekolad i ciastek. 4 z 8 turbin w węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu zostały ponownie uruchomione. Premier Peter Madziar przekazał, że budowa podwodnej zapory mającej na celu podniesienie poziomu wody w Dunaju w rejonie kanałów chłodzących zakład przebiega szybciej niż zakładano. Moc wytwórcza jest więc stopniowo zwiększana. Rumuńska elektrownia jądrowa Czarna Woda jest wyłączona z eksploatacji już od mniej więcej 10 dni, a eksperci wciąż nie wiedzą, kiedy zostanie ponownie uruchomiona. uruchomiona. Dla porównania, u nas dwóch pracujących turbin w elektrowni PAX nie trzeba było wyłączać i do środy wszystkie 8 turbin będzie działać, wytwarzając 2000 MW mocy, zapewniał węgierski premier, który wizytował elektrownię. Obiekt w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. Schroniska w całej Polsce zmagają się z tak zwaną kocią górką. To właśnie latem pojawia się tam najwięcej zwierząt. Obecnie w szczecińskim schronisku przebywa aż 145 kotów. Połowa z nich to kocięta.
0: To jest dramat. Koty w ogóle się gorzej trzymają, więc taki długi pobyt w schronisku zawsze troszeczkę wpływa na ich stan zdrowia. Tak naprawdę cały sierpień jest poświęcony kotom. Sporo jest w tym roku panleukopenii i czasem niektóre mioty przychodzą z panleukopenią. No to wtedy po prostu reżim sanitarny jest wyjątkowo wysoki. Musimy wtedy też dezynfekować wszystkie pomieszczenia, w ogóle wszystko, wymieniać kuwety, miski. No więc to też za sobą ciągnie koszty funkcjonowania.
11: Mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, i namawia do przemyślanej adopcji. Trafiają do niej tylko zdrowe zwierzęta. Obrzędy dożynkowe sprzed niemal 100 lat można było dzisiaj oglądać w Skansenie w Lublinie. Inscenizację opracowano m.in. na podstawie fotografii, a przeszłość z teraźniejszością połączyło krzesło. Mebel ze zdjęcia, dokładnie ten sam egzemplarz, służył dziś za stolik na symboliczny poczęstunek przed główną biesiadą.
14: Wieniec był niesiony przez żniwiarzy do kościoła. Tam odbywała się uroczysta msza święta z poświęceniem wieńca i ponownie orszak ruszał już do okolicznego dworu.
15: I zaczynała się biesiada.
14: Jadła nie brakowało, stoły uginały się pod jedzeniem.
16: Taka historia, jak to było kiedyś.
17: Taka świetna odskocznia od tego pędzącego świata.
18: Chcieliśmy dzieciom pokazać trochę historii.
15: Jak się dzieciom podoba?
19: Dobrze.
15: Co się podoba?
19: Dobrze, są tu choćtawki.
11: A w Muzeum Wsi Lubelskiej był reporter RMF FM Dominik. Nik smaga.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
22: Na wielkie emocje i świetna atmosfera na trybunach. Taki był memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna rywalizacja w cyklu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie i m.in. rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Klaudia Kazimierska wczoraj ogłosiła, że spróbuje go pobić, a dziś to po prostu na bieżni zrobiła. Jej wynik 3 minuty 55 sekund i 59 setnych.
23: Dużą presję sama sobie wykreowałam, ale ja chciałam tego rekordu najbardziej. Później chciałam też, żeby kibice tego chcieli, żeby też mnie wspierali w tym rekordzie. Ale chyba zawsze najtrudniejszą rzeczą jest wypowiedzieć swój cel na głos. I ja taką najważniejszą rzecz zrobiłam, że właśnie powiedziałam to, co chcę osiągnąć.
22: Mówiła nasza lekkoatletka. Na memoriale Kamili Skolimowskiej padło jeszcze kilka innych rekordów. Więcej o tym w faktach sportowych za godzinę. Piłkarze KKS-u Katowice w końcu nie stracili w tym sezonie bramki. Sami za to świetnie radzili sobie ze zdobywaniem goli. W Ekstraklasie pokonali 5-0 Wisłę Płock. W meczu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bez bramkowy remis, a przed nami jeszcze emocje w Szczecinie. Pogoń podejmie Wisłę Kraków, która w tym sezonie jeszcze nie wywalczyła punktów na wyjeździe.
24: Budowanie narracji, że na wyjazdach nie wygrywamy, tak, to jest fakt, bo były dwa mecze i takie są statystyki, ale myślę, że to trzeba trochę w dłuższej perspektywie spojrzeć na taki temat. Co trzeba zrobić? Na pewno trzeba być bardziej cierpliwym z piłką, na pewno trzeba być bardziej wyrafinowanym, jeżeli chodzi o fazy przejściowe.
22: Tak mówił trener Mariusz Jop. Na angielskich boiskach kolejni faworyci rozpoczęli ligowy sezon. Manchester City wygrał 2-1 z Bournemouth. Warto odnotować ten wynik, bo to jest pierwsza porażka Bournemouth w Premier League od 3 stycznia. Przesądził gol Guardiola w doliczonym czasie. Także Liverpool strzelił gola w tym dodatkowym czasie gry. Rzut karny Soboslaya dał remis 2-2 w wyjazdowym meczu z Newcastle.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Ale otworzył mapy pogodowe. No mów, co tam wyczytałeś, proszę, no, pochwal się.
10: Taki hipnotyzujący jest ten koniec tygodnia. Faktycznie ponad 30 stopni widzę na mapach pogodowych, ale...
25: Jeszcze się nie zaczął ten tydzień w ogóle.
10: Ja wiem, ale nie chcę na poniedziałek patrzeć na razie. No dobra, spojrzę. Słuchajcie, jutro deszczowo na zachodzie kraju na pewno. W centrum może przelotnie popadać. Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, tutaj do 23 stopni.
25: No pięknie, ale jeszcze jedną rzecz zauważę, że lepszy jutrzejszy poniedziałek niż poniedziałek...
10: Cicho, wyłączam cię.
25: No.
10: Nie da się, dobrze. Nie myślimy w ogóle na razie o tamtym poniedziałku. Ten jutrzejszy to super.
25: Super, nie, ale nie, lubię no, takie poniedziałki.
10: Wakacyjny, fajny poniedziałek.
25: Ale zanim, to niedziela wieczór z muzyką najlepszą pod słońcem. Maciek Rybak, cześć, witajcie.
10: Mateusz Opierchał, dzięki, do usłyszenia.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino to jeden z największych hitów tego lata. Nareszcie męskie granie orkiestra. Takich przebojów w tym programie będzie więcej. No co to za zdziwienie? Przecież gramy, nie gadamy w RMF FM, rządzi się swoimi prawami. Maciek Rybak, cześć ponownie. Teraz Nelly Furtado.

0: Weekendowy czas z RMF FM to też powroty samochodem, dlatego pilnuję co na drogach. Uważajcie na Krajowej 25, odcinek Bobolice Biały Bór w pobliżu Opatówka w Zachodniopomorskiem. Droga jest zablokowana, to świeża sprawa. Będziemy się jej przyglądać i szczegóły podamy w faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie.
2: A w weekendowe wieczory w RMF FM gramy, nie gadamy.

jakieś pół godziny temu z Mateuszem tu w RMF FM wspominaliśmy, że powoli, powoli kończą się wakacje. No, takie są fakty, nie da się zaprzeczyć, ale od czego mamy muzykę najlepszą pod słońcem i to taką nową od Sylwii Grzeszczak, żeby ten czas fajnych wspomnień przedłużyć? No to łapcie teraz Mango w RMF FM.

0: GKS Katowice pokonał Wisłę Płock aż 5-0. To już wiecie z faktów sportowych RMF FM, a w tych najbliższych za 16 minut usłyszycie aktualny wynik spotkania Pogoń Szczecin Wisła Kraków. Tu na razie 2-1 prowadzą portowcy. Fakt, że grają u siebie, pewnie im pomaga. Wyniki Ekstraklasy sprawdzajcie u nas.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
4: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
3: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
4: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: dwie minuty i będą fakty RMF FM o 21, a w nich m.in. utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Kierowcy, posłuchajcie uważnie.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę
14: oryginalnego plusza.
12: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
12: Dziękuję.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Na fakty RMF FM o 21 zaprasza Marlena Chudzio. To właśnie teraz.
18: Alerty hydrologiczne. Których regionów dotyczą ostrzeżenia po intensywnych opadach deszczu? Będą ważne informacje dla kierowców. Jeśli jesteście w traście, słuchajcie uważnie. Ale zajrzymy też, co słychać u rodziców i ich uczniów. Czy wszystko już gotowe do szkoły? Sprawdzimy też, co w piłkarskiej ekstraklasie. Północne krańce Polski, a także część województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dla tych regionów synoptycy utrzymują alerty hydrologiczne po intensywnych opadach deszczu, które przez weekend przechodziły nad krajem. Ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia dotyczy zlewni rzeki Wąska w województwie kujawsko-pomorskim. Jak podawaliśmy w faktach, w czasie intensywnych opadów deszczu na końcowym odcinku kanału Modrego w Bągarcie na Pomorzu powstała duża wyrwa o długości około 4 metrów. To miejsce zostało zabezpieczone. A jutro mają pojawić się dodatkowe wzmocnienia. Jedna osoba została ranna w wypadku w Opatówku w Zachodniopomorskim. Między Bobolicami a Białym Borem auto osobowe wjechało do rowu. Przejedzie tam wahadłowo. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia na A4. W pobliżu węzła Kęty Wrocławskie zderzyły się dwa auta osobowe. W ciągu 2 miesięcy aż 12 niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na przejeździe kolejowym przy ulicy Helskiej w Pucku. Samochody zatrzymują się tam między zamkniętymi rogatkami, gdy korkuje się droga na i z Półwyspu Helskiego. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak te sytuacje tłumaczą policjanci?
19: Problem pojawia się przede wszystkim wtedy, kiedy droga do Pucka zaczyna się korkować, a to dosyć częste podczas wakacyjnych powrotów. Samochody jadą jeden za drugim, a część kierowców wjeżdża na przejazd, mimo że po drugiej stronie nie ma miejsca. W ostatnich 2 miesiącach samochody utknęły tam 11 razy, a jeden z kierowców zdecydował się wyłamać rogatki.
20: Apelujemy do kierowców przede wszystkim o cierpliwość oraz rozsądek. Jeżeli nie ma miejsca na wjazd za tory, wówczas poczekajmy przed torami, zatrzymajmy się. Kilka minut oczekiwania nie jest warte ryzykowania zdrowiem i życiem.
19: Apeluje Agnieszka Selewska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Tylko podczas ostatniej wspólnej kontroli Policji, SOK-u i pracowników kolei zauważono 6 wykroczeń.
1: fakty z bliska.
18: 8 dni zostało do pierwszego dnia września. Przed nami ostatni pełny tydzień wakacji. W faktach sprawdzamy, na jakim etapie są przygotowania do nowego roku szkolnego.
8: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września. Nie możemy się doczekać.
9: Kiedy państwo robiliście te zakupy?
21: Wakacje.
9: W ostatnich dniach, czy jeszcze w lipcu?
21: W ostatnich dniach.
9: Co było najważniejsze?
8: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, tornister i ubrania.
9: Ubrania na WF?
8: Na WF, tak, nowe dresy.
9: Wszystko już jest absolutnie. Co do jednego najważniejszego przedmiotu?
8: Myślę, że tak, już wszystko mamy.
9: A wszystko już spakowane?
21: Tak.
9: Czyli już gotowy jest tornister, także można byłoby jutro nawet iść do szkoły?
21: Tak.
9: A chciałabyś, żeby to było już jutro? Żeby jutro był 1 września?
21: Nie, chciałam za rok.
9: Za rok też będzie 1 września, ale na razie jaki nastrój na koniec wakacji?
8: Bardzo szybko minęły, szkoda, że się kończą. Niewykorzystane absolutnie.
9: Jeszcze można wykorzystać, jeszcze ponad tydzień.
8: No tak, ale to już przygotowania właśnie na 1 września i ogarnianie spraw bieżących w domu.
18: Usłyszał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Dla wszystkich niepocieszonych, że już tylko tydzień wakacji, odrobina pokrętnej matematyki. Został jeszcze tydzień, czyli aż połowa ferii zimowych.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
18: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
24: Pogoń Szczecin gra z Wisłą Kraków w piłkarskiej ekstraklasie. Nie brakuje w tym meczu bramek. Końcówka pierwszej połowy 2-2 w tym momencie. Pogoń już dwa razy traciła prowadzenie. FC Barcelona zaczyna nowy sezon. Za pół godziny ligowy mecz z Elche. Duma Katalonii faworytem oczywiście tego spotkania. Szczególnie w linii pomocy. W tym sezonie trener Hansi Flick będzie miał w kim wybierać.
25: Pomoc, no tam w ogóle można przebierać się w piłkarzach i odrzucać naprawdę bardzo dobrych zawodników. Aczkolwiek taki piłkarz jak Rodri, no najlepszy na swojej pozycji.
24: Tak mówił dziennikarz Kanal Plus Sport Leszek Orłowski. Ten nowy nabytek Barcelony, czyli właśnie Rodri, na razie poza składem, odbudowuje formę po mundialu, trenował w ostatnim czasie indywidualnie. A do Hiszpanii przeprowadza się Adam Buxa, napastnik związany ostatnio z włoskim Udinese, zamieszka teraz na Balearach, został piłkarzem Majorki. To klub, który w poprzednim sezonie spadł z Primera División, teraz celem jest wywalczenie awansu. Pia Skrzyżowska potwierdza dobrą formę, w Chorzowie podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki.
26: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom, cieszę się, że po mistrzostwach Europy utrzymuje wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłem jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Okay. Trzecie miejsce, dobry wynik.
24: Na memoriale mieliśmy pewne świetne rezultaty. W dwóch konkurencjach ustanowiono najlepsze wyniki w tym roku na świecie. Był rekord Polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów i 6 rekordów memoriału, plus kolejne 2 wyrównane. Rezultaty poszczególnych konkurencji organizacja World Athletics przelicza na rankingowe punkty i już wiemy, że pod tym względem zawody w Chorzowie były najlepsze w tym roku na świecie. A za kilka dni w Krakowie siatkarski memoriał Huberta Wagnera. Mamy dla was bilety na mecze Polaków. Szczegóły odsyłam na naszą stronę internetową rmf24.pl.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Tu zaraz ostatni tydzień wakacji. Marlena wspomniała o feriach zimowych w faktach przed chwilą, aż mi zaczęły wyskakiwać filmiki 31 zimowych aktywności na 31 dni stycznia. No nie idźmy tą drogą, słuchajcie. Przed nami jeszcze bardzo fajna końcówka lata. A może nawet nie końcówka, bo w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia spodziewane są upały na południu kraju. Jutro od 20 do 22 stopni przelotny deszcz na północy i w centrum. 6 minut po 21. Punktualnie można ustawiać zegarki w swoich samochodach i nie tylko, bo jesteśmy z wami wszędzie. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Gramy, nie gadamy, tak nazywa się ten program. A jak gramy, to wasze ulubione przeboje.

Somber w RMF FM. On potrafi przekazywać emocje w swoich numerach, również te gorzkie. Jednak niedzielny wieczór zdecydowanie widzę i słyszę w fajniejszych barwach i dźwiękach, a najlepiej byłoby, gdybym mógł zjeść teraz jagodziankę. Pytanie tylko, czy wypada po kolacji. No, w sumie są wakacje, to można.

0: Dużo świętego spokoju życzymy wam, rodzice. Ostatni tydzień przed wrześniem może być wyzwaniem. Wybór plecaka, piórnika, to wszystko przy opiniach waszych pociech. Mamo, tato, ale ja tej to nie chcę. Nie chcę tej. Chcę tą drugą. Wytrwałości.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Publis notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
9: Hi, this is Shakira.
10: Dawid Kwiatkowski.
8: Publis notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
13: Na zdrowie.
12: Dziękuję.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepiej.

Wracacie z weekendu z RMF FM. Sprawdzam, co dzieje się na drogach i przypominam, autostrada A2 w kierunku Warszawy, odcinek Skierniewice-Wiskitki. Tam cały czas zwężenie po wypadku korkuje się i tak może być jeszcze przez około 40 minut. Jedźcie ostrożnie.

niedzielny wieczór z RMF FM to nie tylko czas na wspominanie fajnych wakacyjnych przeżyć, to ogólnie dobry moment na cofnięcie się myślami kilkanaście lat wstecz i powspominanie wspólnych pierwszych zachodów słońca. Tak działa najlepsza muzyka Maroon 5. Oni teraz zrobią wam trochę relaksu.

0: Pogoń Szczecin, Wisła, Kraków. Redakcja sportowa ogląda to spotkanie Ekstraklasy. Teraz remis 2-2, ale to jeszcze nie koniec. Za chwilę fakty RMF FM o 22:00.
1: Reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Istotne fakty macie w RMF FM co godzinę. Na zegarze 22 w studiu Marlena Chudzio. Posłuchajmy.
4: Hubert B., który wjechał w rodzinę z dzieckiem w Krakowie, jutro zostanie przesłuchany przez prokuraturę. Od dziś urzędy muszą dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, faktach o związanych z tym podziałach politycznych. Będą też ostatnie dziś fakty sportowe, w których piłka nożna w krajowym i światowym wydaniu. Jutro do prokuratury doprowadzony zostanie sprawca sobotniego wypadku w Krakowie. Zginęły w nim dwie 32-letnie osoby, a 8-miesięczne dziecko potrąconego małżeństwa w stanie ciężkim trafiło do szpitala. 26-letni Hubert B. według śledczych miał poruszać się z prędkością zdecydowanie przekraczającą tę dopuszczalną.
5: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji, ze śladów, jakie pozostawił ten pojazd i z jego zniszczeń, wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
4: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubertowi B. może grozić 8 lat więzienia.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
4: Politycy podzieleni w ocenie wchodzących dziś w życie przepisów pozwalających urzędom na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Opozycja grzmi o łamaniu konstytucji, a rządzący mówią, że urzędnicy muszą stosować prawo. To ich odpowiedź na płynące z części samorządów zapowiedzi odmowy transkrypcji. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał z politykami, jak uzasadniają swoje opinie.
6: Opozycja uważa, że urzędnicy mogą nie chcieć przepisywać aktów małżeństw jednopłciowych do polskich ksiąg stanu cywilnego z obawy o łamanie konstytucji. Tak mówią politycy PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji. Podobne głosy słychać w kancelarii prezydenta.
7: Nie można poprzez rozporządzenie wpływać, ingerować w te przepisy prawa, które wprost łamią polską konstytucję.
6: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Laśkiewicz i wskazuje na jej artykuł 18.
7: Który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo.
6: Odpowiada mu Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
8: Rzecznik pana prezydenta stoi na stanowisku, że osoby LGBT nie powinny mieć w Polsce żadnych praw. Ja na miejscu kancelarii pana prezydenta milczałabym w tej sprawie, bo mają już niestety na sumieniu zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej.
6: Rządzący liczą, że urzędnicy nie będą łamać nowych przepisów. Na razie burmistrz Zakopanego zapowiedział, że w tamtejszym urzędzie stanu cywilnego zagraniczne akty małżeństw zawartych przez osoby tej samej płci nie będą transkrybowane.
4: W Krakowie nabiera tempa kampania przed wyborami na prezydenta. Przedterminowe głosowanie zaplanowano na 27 września. Łukasz Gibała, który jest jednym z kandydatów, będzie gościem jutrzejszej porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszam 8:02 w imieniu Piotra Salaka. Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie informacje, kto jeszcze startuje w wyborczym wyścigu. Koncerty, warsztaty i degustacje specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich to tylko część dożynkowych atrakcji w powiecie skierniewickim. To okazja do cieszenia się z tegorocznych plonów i spotkań ze znajomymi. Za co uczestnicy cenią dożynki?
9: Myślę, że to jest taka tradycja. Ja bardzo lubię takie tradycyjne rzeczy. Fajnie jest przyjść, fajnie jest popatrzeć na tych wszystkich ludzi, popróbować dobrego jedzenia, dobrych ciast. Myślę, że najważniejsze tutaj jest taki nasz swojski klimat.
10: Jak na pierwszy raz, mega mi się tu podoba. Fajny klimat, fajna atmosfera. Taki fajny, taki swojski. Mega mi się podoba i na pewno wrócę na jeszcze nie jedne. Czy to tutaj, czy to gdzieś w okolicy, czy w ogóle gdzieś indziej. No mówię, klimat mega. No nie do podrobienia po prostu.
4: W tym roku dożynki w powiecie skierniewickim odbywały się w Sierakowicach Prawych. Fakty wracają o 23:00. Zaprasza na nie Karol Płaczkiewicz. Polecam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: Ostatnie wieczorne fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: Pogoń Szczecin i Wisła Kraków ciągle w grze o ekstraklasowe punkty. Druga połowa tego spotkania jak na razie nie zmieniła rezultatu. Cały czas 2-2, to już jest 83. minuta gry. W Hiszpanii FC Barcelona w pierwszym meczu o punkty gra na wyjeździe z Elche i prowadzi po bramce Rafini z rzutu karnego. Niespodzianką pachnie za to we Francji. Rennes prowadzi w drugiej połowie z Paris Saint-Germain 2-0, a to jest zasługa naszych piłkarzy. Sebastian Szymański z bramką, Przemysław Frankowski z asystą. Rekordowe rezultaty i bardzo wysoki poziom rywalizacji. Taki był memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś 14 konkurencji diamentowych ligi. Natalia Bukowiecka na przykład, czwarta na 400 metrów, aż 7 zawodniczek w tym biegu z czasem poniżej 50 sekund. Zatem rywalki no pokazały klasę.
13: Tak, były świetne. Uważam, że też pogoda jest świetna. No a tak jak rozmawialiśmy, stadion też jest świetny, więc to sprzyja tym wynikom. Natomiast uważam, że to był bardzo dobry bieg ogólnie, ale w moim wykonaniu też, no bo czwarte miejsce w takiej stacji to jest naprawdę dobry wynik.
12: Podsumowała nasza lekkoatletka. Z naszego punktu widzenia ozdobą memoriału był rekord Polski. Ustanowiła go Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Na razie w ramach cieszenia się tym sukcesem co najwyżej wizyta w fast foodzie, na coś więcej i trzeba poczekać do końca sezonu.
13: Zdecydowanie będzie na wakacjach w październiku. Jeszcze nie wiem gdzie i kiedy dokładnie, ale w październiku.
12: Tak mówiła Kazimierska. Na Mistrzostwach Europy Siatkarek wygrywały dziś faworytki, choćby Serbki czy Włoszki. Jutro drugi mecz na turnieju rozegra reprezentacja Polski. Tym razem zmierzymy się z Łotyszkami. Niedzielę Polki spędziły spokojnie, nie było typowo siatkarskiego treningu.
14: Mamy dzisiaj siłownię, poranek miałyśmy spokojny, udało nam się wyspać. Myślę, że jak któraś z dziewczyn miała ochotę wyjść do jakiejś kawiarni albo coś zobaczyć, to miały okazję. Jednak połowa grupy chyba wybrała jednak spanie do 11:00.
12: Całkiem przyjemnie. Tak mówiła Paulina Damaskę, siatkarki w walce o punkty fazy grupowej. Jutro od 15:00.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Przed nami kilka chłodnych, nawet zimnych nocy, kiedy temperatura nad ranem wyniesie około 10 stopni, wyjątkiem Sudety i Karpaty, tam okolice 5 kresek minimalnie. Koszalin, Słupsk i ogólnie całe Pomorze, u was możliwy deszcz tej nocy, może też zagrzmieć. A co jutro? Po chłodnym poranku maksymalnie 20 stopni, na zachodzie i nad morzem oraz na Podkarpaciu 22. Gramy, gramy, nie gadamy. To hasło obowiązuje w weekendowe wieczory RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie. Artemas już się dla was rozkręca tak, żeby naładować was dobrą energią przed nowym tygodniem.

0: 2-2 zakończyło się spotkanie Pogoni i Wisły, to przekazał Patryk Serwański wychodząc przed chwilą z redakcji. Mecze na dziś odhaczone, Ekstraklasa poszła spać, a my jeszcze spać nie idziemy. Ładujemy baterie przed tym dniem na P. Za chwilę Evanescence.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Piotr Salak. Dzień dobry. Te tematy w porannej rozmowie rozpaliły całą Polskę.
3: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińców?
4: Nie, dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba.
5: Drony będą przekazane, bo takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne.
6: Próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody polityki. Mam nadzieję, że to są tylko plotki.
7: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8.
1: Reklama.
8: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
1: Po reklamie.
7: Słuchacie radia RMF FM.

Ariana Grande w RMF FM w sosie niedzielnego wieczoru. Takie aj, aj, aj. No, słychać, że humor wiadomo jaki. Chyba, że to wasza siódma nocka w pracy. Nie wiem, czy tak można, ale jeżeli kolejna noc w pracy właśnie przed wami, RMF zawsze z wami, to co? Szybka rozgrzewka? 3, 2, 1, go!

Wyobraźcie sobie, że jutro rano będziecie pić przy jej muzyce kawę. No i od razu jakoś o tym dniu jutrzejszym można myśleć przyjemniej. RMF FM, najlepsza muzyka, to znajdziecie u nas o każdej porze. Manzel Merlot teraz przypomni, jak to się wygrywało Eurowizję. Pamiętacie kiedy? Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. W 2015.

Ostatni dzień lata powoli się zbliża, ale jeszcze jakiś miesiąc do niego. Wakacje skończą się wcześniej, ale dalej będziemy grać najlepszą muzykę. To Gibbs i Ego w RMF-ie. Targi staroci i inne ciekawe wyprzedaże. Tak mogliście spędzić czasy w ten weekend. Co najbardziej was zaskoczyło na straganach? Bo nasz korespondent z Wysp Brytyjskich opowie w faktach o 23:00. O unikatowym znalezisku. Głowa mała, co tam w Londynie znaleźli.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Po reklamie.
5: Za chwilę wybije godzina 23. Skoro tak, zaczynamy najnowsze wydanie Faktów. RMF FM przedstawi je Karol Płaczkiewicz. Witamy.
6: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie. Policja szuka mężczyzny z opublikowanych wieczorem zdjęć. Kolejni lekarze z Polski na Węgrzech. Medycy ustalą, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru. Od dziś urzędy stanu cywilnego mają transkrybować zagraniczne akty małżeństw osób tej samej płci. Policja opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać prawdopodobnego jednego ze sprawców pobicia mężczyzny w Krakowie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym w Nowej Hucie. 36-latek został zaatakowany przez grupę osób. Był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 9 osób, które przesłuchali w charakterze świadka, a następnie wypuścili do domów. Wieczorem funkcjonariusze opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o udział w pobiciu i proszą o pomoc w jego rozpoznaniu. Fotografię mamy na rmf24.pl. 3 dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, by ustalić, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Jak dotąd w czasie wizyty na Węgrzech dodatkowych lekarzy z Polski zapadła decyzja, że 3 najciężej ranne osoby zostają w węgierskich szpitalach. Polscy medycy spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Wniosek jest taki, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych 3 rannych osób do momentu, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami transportowano do Polski 35 osób rannych w wypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
6: Od dziś urzędy stanu cywilnego w całej Polsce powinny transkrybować akty małżeństw zawieranych za granicą przez osoby tej samej płci. W życie weszło właśnie wydane 3 miesiące temu rozporządzenie ministra cyfryzacji. W urzędach powinny być nowe wzory dokumentów uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, 2 kobiety czy 2 mężczyzn. Faktycznie nowe przepisy powinny być stosowane od jutra, bo w niedzielę urzędy są zamknięte.
8: Od poniedziałku będzie można złożyć wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeńskiego w każdym z urzędów stanu cywilnego w Polsce. I każdy urzędnik ma obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, taki wniosek przyjąć. Działanie w postaci zniechęcania podatnika czy też obywatela do tego, by złożył taki wniosek, jest działaniem niezgodnym z prawem.
6: Zaznacza adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory dokumentów przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
6: Szturm na granicę w Ceucie to przykład, jak dezinformacja, geopolityczna gra i decyzja państw mogą wywołać kryzys bezpieczeństwa. Przypomnijmy, do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej pod koniec lipca nielegalnie wdarło się ponad 70 tysięcy Marokańczyków. Większość wróciła do swojego kraju. Jak zaznacza dr Klaudia Gołębiowska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, samo przedostanie się do Ceuty wcale nie oznacza dla migrantów stałego pobytu w Unii Europejskiej.
9: W ogóle przedostać się z Ceuty, czyli z Afryki Północnej, do Hiszpanii kontynentalnej, czy też do Unii Europejskiej, należałoby legitymować się odpowiednimi dokumentami pobytowymi. Jest bardzo dużo kontrol w Hiszpanii kontynentalnej. Są kontrole na promach, samolotach, w komunikacji miejskiej. Dlatego ci ludzie utknęli po prostu w Ceucie, tak? Ponieważ logistycznie nie jest to łatwe zadanie, żeby przedostać się do Europy kontynentalnej.
6: Wyjaśniała ekspertka od migracji. Na targach staroci i wyprzedażach garażowych wciąż można trafić na prawdziwe unikaty. Dowodzi tego eksponat sprzedany za 60 tysięcy funtów na aukcji w angielskim mieście Bristol. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
10: To, co wydawało się wypchaną głową lisa, okazało się niezwykle cennym znaleziskiem. Eksperci ustalili, że mają do czynienia ze szczątkami tygrysa tasmańskiego, wymarłego gatunku zwierząt, którego ostatni osobnik padł w 1936 roku. Spreparowane okazy, skóry, kości i inne szczątki tygrysa są dziś niezwykle cennym trofeum dla zoologów, naukowców i kolekcjonerów, a kompletne wypchane głowy stanowią niezwykłą rzadkość. Nic dziwnego, że licytacja podczas aukcji była zaciekła, a osiągnięta cena olbrzymia.
6: I doniesieniami z Londynu kończymy to wydanie Faktów. Kolejne punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Maciek Rybak, dzięki za dziś. Dobrego tygodnia. A teraz naszą antenę przejmuje nasza specjalistka od True Crime.
11: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
12: Dobry wieczór. Tu Olga Hering i witam w kolejnym odcinku serii Tajemnicze zaginięcia. Dziś opowiem historię Sebastiana Sierpińskiego, który pewnego sierpniowego wieczoru 2021 roku wybiegł z samochodu i po prostu zniknął. I chociaż ta historia brzmi irracjonalnie, to wydarzyła się naprawdę i uznawana jest za jedną z najbardziej zagadkowych spraw zaginięć ostatnich lat.

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Tajemnicze Zaginięcia.
1: Olga Hering prezentuje Tajemnicze Zaginięcia w RMF FM.
0: W Dębnie, niewielkim, 13-tysięcznym mieście leżącym w województwie zachodniopomorskim, mieszka małżeństwo Krystyna i Krzysztof Sierpińscy. W 1995 roku na świat przychodzi ich pierwszy syn, Sebastian, a niedługo później rodzina powiększa się o drugiego chłopca. Od tej pory czteroosobowa rodzina żyje w swoim niewielkim miasteczku, jednak gdy synowie stają się coraz starsi, do rodziców zaczyna dosadnie docierać, że małe Dębno nie daje zbyt wielu możliwości i że chyba najlepszą decyzją byłoby znalezienie dla całej rodziny nowego, lepszego miejsca do życia. Ostatecznie w 2010 roku, gdy Sebastian ma 15 lat, Sierpińscy decydują się na emigrację i wyjeżdżają do Norwegii. Wyprawa na północ okazuje się być finansowym strzałem w dziesiątkę. Sami też zaczynają przyzwyczajać się do nowego, zupełnie innego życia, w przeciwieństwie do 15-letniego Sebastiana, który w życiu w Norwegii widzi same wady. I wcale to nie dziwi. W Dębnie zostawił wszystko. Wszystkich znajomych, przyjaźnie, swoje zwyczaje. Tu natomiast musi budować życie od nowa, a nie jest to proste. Sebastian oczywiście stara się dostosować, uczy się języka, poznaje też stopniowo nowych znajomych i kończy szkołę, ale w połowie 2020 roku spełnia swoją dawną obietnicę i największe marzenie. Opuszcza Norwegię i po latach na obczyźnie w końcu wraca do ukochanej Polski, a dokładniej z powrotem do rodzinnego Dębna, gdzie azyl znajduje w mieszkaniu u swojej babci. Sebastian razem z przeprowadzką odżywa i szybko zaczyna rozumieć, że tylko w Polsce potrafi być naprawdę szczęśliwy. Jest 21 maja 2021 roku. Spokój i stabilizację przerywa pewien niespodziewany incydent. Właśnie tego dnia Sebastian wraca do domu ewidentnie pobity, co od razu zauważa jego zaniepokojona babcia, ale chłopak nie chce o tym rozmawiać. To, że doszło do jakiejś bójki, ukrywa nawet przed swoimi rodzicami. Nie tylko nie mówi o sprawie, ale też podczas wideorozmów celowo ustawia telefon tak, żeby nikt nie zauważył, że ma poobijaną twarz. Ostatecznie pani Krystyna i pan Krzysztof o pobiciu dowiadują się od babci Sebastiana i dopiero wtedy, gdy konfrontują syna z tym, czego się dowiedzieli, poznają szczegóły zdarzenia. Jak się okazuje, sprawcą pobicia jest młodszy sąsiad, który od lat trenuje sztuki walki i którego dziewczyna to dawna znajoma Sebastiana. Ostatnio złożył jej przez internet urodzinowe życzenia, a to wystarczyło, żeby rozsierdzić jej chłopaka. Gdy Sebastian przypadkowo spotkał się z nim na ulicy, zazdrosny sąsiad od razu przystąpił do ataku, a słowna sprzeczka zakończyła się silnym uderzeniem z zaskoczenia. Sebastian nie jest jednak typem osoby, która korzysta z siłowych rozwiązań. Po uderzeniu jedyne, czego chciał, to żeby załagodzić sytuację, dlatego nie miał i nie ma zamiaru informować o wszystkim policji. Zazdrosny chłopak koleżanki nie odpuszcza i odgraża się, że Sebastian nie ma już życia na ich osiedlu. Dla 25-latka cała ta historia jest kompletnie niezrozumiała, bo przecież nie zrobił niczego złego. Złożył tylko życzenia, a poza tym już jakiś czas spotyka się z inną dziewczyną i o tamtej nawet nie myślał inaczej niż jako koleżance. Sebastian zaczyna więc szukać pretekstu, żeby wyrwać się z Dębna, pojechać gdzieś, gdzie nie będzie czuł się tak, jakby ktoś na niego polował. Dlatego gdy mija kilka tygodni i nadchodzą wakacje, a razem z nimi nadarza się okazja, by ze znajomymi pojechać nad morze, ani chwili się nie zastanawia. Sebastian wreszcie oczyszcza głowę, a przy okazji poznaje Adama z Wirówka. Adam okazuje się być nie tylko dobrym kompanem podczas odpoczynku nad morzem, jest właścicielem dużej firmy, która zajmuje się rolnictwem, wypożyczaniem ciężkich maszyn i która wykonuje prace ziemne. Mężczyzna jest też właścicielem wielu okolicznych ziem. Sebastian zwierza się nowemu znajomemu, że właściwie teraz dopiero szuka swojej drogi, a Adam, jako że widzi w Sebastianie potencjał, a przede wszystkim to, że to szczery i uczciwy chłopak, ma dla niego propozycję. Chce dać mu pracę. Widzi go w roli swojej prawej ręki. towarzysza, który może pilnować razem z nim interesów. Sebastian jest zachwycony. To brzmi jak praca marzeń. Zobaczy, jak prowadzi się spory biznes, a jednocześnie nie grozi mu nuda, bo czas pracy będzie nienormowany i każdego dnia będą robić co innego. Kiedy więc kończą się wakacje i czas opuścić kurort, Sebastian nie wraca już do mieszkania babci do Dębna, a z pomocą swojego nowego szefa, Adama, wynajmuje kawalerkę w Gryfinie, do której od razu się przeprowadza. Nadchodzi piątek, 13 sierpnia 2021 roku. Dzień zaczyna się zupełnie zwyczajnie. Sebastian szykuje się rano do pracy, rozmawia z tatą, a po głosie słychać, że wszystko jest w zupełnym porządku. Gdy żegnają się, syn obiecuje tacie, że jutro znowu się odezwie, ale gdy nadchodzi sobota, telefon rodziców milczy, a Sebastian pomimo codziennej rutyny nie daje znaku życia. To, że nie znalazł ani sekundy, żeby do nich zadzwonić, jest do niego niepodobne. Dlatego rodzice postanawiają zadzwonić do syna i dowiedzieć się, co się stało, ale jego telefon jest wyłączony. We wtorek, 17 sierpnia, gdy mija czwarty dzień kompletnej ciszy, rodzice przebywający ciągle w Norwegii postanawiają, że koniec z czekaniem. Pani Krystyna zdobywa numer do Adama, szefa swojego syna, i dzwoni do niego zapytać, czy wie co u Sebastiana, ale to, co słyszy w odpowiedzi, dosłownie zwala ją z nóg. Adam wraca do soboty, czyli dnia, gdy, jak relacjonuje, widział się z Sebastianem po raz ostatni. Opowiada, że cały dzień, aż do wieczora, spędzili razem. Byli w Szczecinie, załatwiali sprawy firmy, a gdy zaczęło się ściemniać, zrobili regularny objazd po należących do niego terenach. Po godzinie 21 praca dobiegła końca, dlatego ruszyli w stronę Gryfina, gdzie Adam miał odwieźć Sebastiana pod wynajmowaną przez niego kawalerkę, ale w drodze stało się coś bardzo dziwnego. Gdy jechali zaledwie kilka minut, Sebastian zaczął nietypowo się zachowywać. Odwracał się za siebie, patrzył w lusterka, kręcił się na fotelu i co chwilę spoglądał na swojego szefa, który prowadził samochód. Gdy Adam zauważył, że coś się dzieje niepokojącego, zapytał Sebastiana, czy wszystko w porządku, ale ten z kamienną twarzą i śmiertelną powagą odparł, że został właśnie namierzony, że są śledzeni i że jego życie jest zagrożone. Adam zaczął się śmiać, myśląc, że Sebastian żartuje sobie z niego, ale kiedy ten nie przestawał, dostrzegł w jego oczach realny strach. Adam w jednej sekundzie sam zaczął się bać. Zwolnił i spoglądał w lusterka, wypatrując, czy rzeczywiście ktoś ich nie śledzi, ale otaczała ich kompletna pustka. Na horyzoncie nie było żadnego samochodu, żadnego spacerującego człowieka, jedynie ciągnące się po horyzont pola. Adam nie wiedział, co myśleć. Dopytywał Sebastiana, kto ich śledzi, kto mu grozi, czy może powinien zadzwonić na policję, ale Sebastian nie chciał lub nie był w stanie niczego logicznie wytłumaczyć. Dlatego Adam postanowił zjechać na pobocze, ale nim zdążył wyhamować do zera, Sebastian niespodziewanie odpiął pas bezpieczeństwa, otworzył drzwi, wyskoczył z auta i wbiegł prosto w pole ponad dwumetrowej kukurydzy. Adam został na poboczu sam, z otwartymi drzwiami ze strony pasażera i w szoku. Z początku nie wiedział, co się właściwie stało. Zaczął nawoływać Sebastiana, myśląc, że to chyba jednak jest jakiś żart, ale mijały sekundy, a potem minuty, a młody mężczyzna nie wracał do samochodu. Adam, pamiętając o słowach, że ktoś ich śledzi, od razu zamknął otwarte drzwi i nadal czekał w pojeździe, ale gdy wciąż Sebastian nie wracał, w końcu upewniwszy się, że nikogo obcego nie ma w pobliżu, wysiadł z auta i zaczął nawoływać Sebastiana. Wszedł nawet w pole, do którego wbiegł jego kompan, ale szybko zdał sobie sprawę, że pędy kukurydzy są znacznie wyższe od niego i że niczego tutaj nie widać. Gdy mijał czas, uświadomił sobie, że to nie żart, a jakaś przedziwna sytuacja, której kompletnie nie rozumie. W jego aucie wciąż leżały rzeczy osobiste Sebastiana, w tym jego dokumenty, ale co obiecujące, nie było jego telefonu, który najwyraźniej zabrał ze sobą. Zapał prysł jednak, gdy Adam próbował się dodzwonić. Sygnału nie było i mężczyzna szybko przypomniał sobie, że Sebastian większość dnia miał wyłączony telefon, bo wspominał, że musi oszczędzać baterię. Szef na poboczu, przy polu, czekał jeszcze ponad pół godziny, licząc, że jego pracownik w końcu wyjdzie z pola i że wrócą razem do Gryfina, ale gdy to się nie wydarzyło, po prostu odjechał. Z domu napisał jednak wiadomość do dziewczyny Sebastiana, bo tylko do niej miał numer i poinformował ją o tym dziwnym incydencie. Policji nie wzywał, bo jak tłumaczy rodzicom, co miał im powiedzieć? Że jego kolega wbiegł w pole i zniknął? W niedzielę jeszcze raz pojechał w to samo miejsce i szukał swojego pracownika, ale bez efektu. Sebastian przepadł jak kamień w wodę.

0: Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: O, super. Dziękuję.
8: A ty? Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
11: Po reklamie.
12: Tak brzmią wakacyjne noce w RMF FM.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i tajemnicze zaginięcia. Wracamy do historii Sebastiana Sierpińskiego, chłopaka, który po latach emigracji wrócił do ukochanej Polski, by ułożyć sobie życie na nowo.
1: Olga Hering prezentuje tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
0: Rodzice Sebastiana czują się jak w jakimś koszmarze. Właśnie dociera do nich, że 3 dni temu ich dziecko zniknęło na jakimś odludziu i że od tamtej pory nikt nie ma z nim kontaktu. Są przerażeni. Niewiele myśląc, biorą urlop i ruszają

pół. W tym samym czasie rodzice Sebastiana, którzy są już na miejscu, z pomocą ślusarza wchodzą do kawalerki w Gryfinie, ale wszystko wygląda tam dokładnie tak, jakby Sebastian przed chwilą wyszedł i zaraz miał wrócić. Nie ma śladów wskazujących na to, że planował jakiś wyjazd. Nie ma żadnego listu ani niczego, co mówiłoby o tym, że w ogóle do mieszkania wrócił. Mija tydzień od ostatniego kontaktu rodziców z synem. Jest piątek, 20 sierpnia, a mimo niepogody i urwania chmury, prace poszukiwawcze nadal trwają. W pewnym momencie na miejscu zjawia się aż 70 ochotników, a lokalne media nagłaśniają historię tego bardzo tajemniczego i osobliwego zaginięcia. Niestety, mimo zaangażowania, nadal nie udaje się ustalić niczego, za to internet płonie. Bo tak wyjątkowe zaginięcie budzi wiele emocji, pytań, ale też rodzi liczne teorie. Oczywiście najwięcej z nich dotyczy Adama. Wersja o śledzeniu, a potem wbiegnięciu w pole kukurydzy brzmi dla wielu irracjonalnie, a przede wszystkim nieprawdziwie. Grupy i posty zasypywane są komentarzami, w których insynuuje się, że szef kłamie i że ten wieczór na pewno wyglądał zupełnie inaczej. Internetowi detektywi na czynniki pierwsze rozkładają życiorys Adama, a gdy pojawia się informacja, że szef Sebastiana hoduje dużego, egzotycznego kota, wybucha burza. Teorie mnożą się jedna za drugą, a niektórzy piszą wprost, nie licząc się z uczuciami ani jednej, ani drugiej strony, pewnie nakarmił nim swojego podopiecznego. Policja sprawdza każdy z tych wątków, także wszystkie te, które dotyczą Adama. Mężczyzna zresztą współpracuje. Chętnie odpowiada na pytania i dokładnie opisuje przebieg feralnego wieczoru. Jego wersja za każdym razem jest taka sama i co zauważają śledczy, zgadza się nawet w drobnych szczegółach. Adam zresztą na tym nie poprzestaje. Sam uczestniczy w poszukiwaniach, nie oponuje, gdy policja chce przeszukać jego nieruchomości, a nawet proponuje bliskim Sebastiana wsparcie finansowe, którego jednak ci nie przyjmują. Nic nie wskazuje, by szef kłamał, a wręcz przeciwnie. Logowania telefonów do stacji BTS są zgodne z relacją Adama i coraz pewniejsze staje się to, że Sebastian naprawdę zniknął w polu kukurydzy. Gdy poszukiwania wciąż nie przynoszą odpowiedzi, śledczy badają kolejne wątki. Sprawdzają sprawę majowego pobicia i rozmawiają z agresorem, ale szybko wykluczają jego ewentualny udział w zaginięciu. Przesłuchana zostaje również dziewczyna zaginionego i jak udaje się ustalić, kobieta ostatni raz kontaktowała się z chłopakiem o 21:10, czyli na jakieś 20 minut przed tym, jak Sebastian zniknął w polu kukurydzy, a to nie koniec. Jak się okazuje, cały sobotni dzień był dziwny. Jak zeznaje partnerka zaginionego Sebastiana, już od rana napisał do niej kilka niepokojących SMS-ów. Wspominał w nich, że czegoś się obawia. Nie mówił, o co dokładnie chodzi, ale że ma to związek z wyjazdem z szefem do Szczecina. Ostatecznie jednak pojechał tam, wrócił, a po powrocie pisał już zupełnie normalnie. W ostatnim SMS-ie uprzedził też, że musi wyłączyć telefon, bo ma baterię na wyczerpaniu. I to właśnie był ten ostatni sygnał od niego. Co ciekawe, tego samego wieczora, tylko później, dziewczyna rzeczywiście dostała wiadomość od Adama o dziwnym incydencie w drodze powrotnej, ale kompletnie się tym nie przejęła. Kiedy przeczytała, że Sebastian zniknął w polu kukurydzy, tak jak przyznaje, myślała, że to żart. Policja natychmiast wraca do Adama i pyta go o wyjazd do Szczecina i czego w związku z nim mógł obawiać się Sebastian, ale szef jest tym zaskoczony. Mówi, że to były jego zwykłe służbowe sprawy, niezwiązane z Sebastianem i nie rozumie tych insynuacji. Co ciekawe, w tym samym czasie Sebastian pisał też z kolegą, któremu z kolei nie mówił o żadnych obawach. Rozmowa była zwyczajna do bólu, a zaginiony żalił się tylko, że mało spał i że musi wreszcie odpocząć. Sprawa utyka w martwym punkcie. Poszukiwania w okolicach pola kukurydzy ciągle trwają. Na miejsce sprowadzony zostaje też specjalnie wyszkolony pies z zagranicy, a nurkowie przeszukują

monitorują okoliczne zbiorniki wodne. Nad polami lata helikopter z kamerą termowizyjną, który bada każdy metr kwadratowy wskazanej okolicy, a nadzieje na szczęśliwy finał powoli gasną. Coraz mniej osób wierzy w to, że Sebastian zniknął w polu, a podejrzenia znowu kierowane są w stronę Adama, który zaszczuty internetowym hejtem i naciskami ostatecznie wycofuje się z poszukiwań, które wcale nie ustają. Nie ustają i na całe szczęście, bo 6 września, niecały miesiąc po zaginięciu, pojawia się pierwsza nadzieja na to, że szukają w odpowiednim miejscu. Właśnie teraz 8-osobowa grupa ochotników, której przewodniczy tata Sebastiana, w okolicach ścieżki rowerowej za folwarkiem, jakieś 15 metrów w głąb lasu, zauważa wiszący na gałęzi słomkowy kapelusz. Tata Sebastiana w jednej chwili zamiera. Jest niemal pewien, że to kapelusz należący do jego syna, taki sam, jaki miał na sobie w dniu zaginięcia. Jednak początkowa euforia szybko przeradza się w nieufność. Przecież to miejsce było już wielokrotnie sprawdzane. Jak to możliwe, że przeoczono zawieszony na drzewie kapelusz? Dlaczego nikt wcześniej nie trafił na jasny, rzucający się w oczy obiekt? Mało tego, jest on bardzo czysty, a w ostatnich dniach pogoda nie dopisywała. Czyżby ktoś go tu podrzucił? Na to pytanie nie udaje się odpowiedzieć. A w połowie października 2021 roku, po 2 miesiącach codziennych działań, poszukiwania zostają przerwane. Załamana rodzina zatrudnia prywatnego detektywa. Wyznacza też nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu Sebastiana, ale nawet ta spora kwota nie przyczynia się do pojawienia się przełomu. Poszukiwania wzruszone zostają na krótką chwilę 2 lata po zaginięciu, latem 2023 roku, a jesienią policjanci pod nadzorem prokuratora ponownie prowadzą czynności w Wirku, na terenach należących do szefa Sebastiana, Adama, co ostatecznie kończy się jego zatrzymaniem. Wszyscy zamierają, licząc, że to wreszcie koniec, że wyjaśnienie jest tuż za rogiem. Jednak prokuratura studzi emocje. Dla dobra postępowania nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Wiadomo tylko, że nie o zabójstwo. A jakiś czas później na jaw wychodzi, że przełom, na który wszyscy tak liczyli, był ślepym zaułkiem, bo Adam, jak przekazuje prokuratura, nie ma żadnego związku ze sprawą zaginięcia Sebastiana Sierpińskiego. Na początku 2025 roku śledczy informują jednak, że nie zapominają o sprawie i że postępowanie jest w toku. Dają medialny sygnał, że czekają na opinie biegłych i od nowa weryfikują okoliczności zaginięcia, ale zwrotów akcji jak nie było, tak nie ma. Sebastian w policyjnym rejestrze nadal widnieje jako osoba zaginiona, a jego bliscy wciąż czekają na prawdę. Chwilę temu, 14 sierpnia 2026 roku, minęło dokładnie 5 lat od zaginięcia i właśnie teraz pojawia się nowy trop. Uwagę bliskich zwraca mężczyzna widoczny na jednym z kadrów w programie dokumentalnym poświęconym bezdomności w Berlinie. Jego sylwetka jest na tyle podobna, że rodzina dopuszcza do siebie myśl, że to może być poszukiwany od 5 lat, dzisiaj już 31-letni Sebastian. Berlin leży niedaleko miejsca zaginięcia, a Sebastian przed laty pracował w Niemczech. Na ten moment nie ma jednak potwierdzenia, że mężczyzna z nagrania to on, ale bliscy apelują, by każdy, kto jest z Berlina lub będzie tam w najbliższym czasie, miał oczy szeroko otwarte i wypatrywał, czy wśród osób, szczególnie tych dotkniętych kryzysem bezdomności, nie ma kogoś, kto jest podobny do Sebastiana. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku programu Tajemnicze Zaginięcia.

0: sama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
0: Oczywiście.
1: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
0: Oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Po reklamie.
5: Ostatnie sekundy dzielą nas od północy, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Ponad 38 tysięcy odbiorców bez prądu po weekendowych wichurach. Najwięcej awarii na Mazowszu i Podlasiu. Patostreaming pod lupą. Za publikację szkodliwych treści od wczoraj grozi do 5 lat więzienia. Nawet 70% aktywnych zawodowo Polaków może mieć objawy wypalenia zawodowego. W wielu miejscach w kraju nadal trwa naprawa linii energetycznych po wichurach, które w czasie tego weekendu przeszły nad Polską. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po południu dostaw prądu w całym kraju nie miało ponad 38 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii odnotowano na Mazowszu i Podlasiu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami podwarszawskiego Milanówka.
6: To była duża wichura?
7: No, słychać było. Przy zamkniętych drzwiach było słychać.
8: Sąsiedzi po prostu mówią, że nie ma prądu od wczoraj. I nie ma żadnego, wie pan, kontaktu, żadnej informacji. A gdyby nawet była, to standardowo odpowiadają, przecież była wichura.
9: Ludzie, którzy w domu też mają lodówki i teraz się zastanawiają, co z tym wszystkim mają zrobić, bo nie ugotować, nie nic, zwłaszcza kto ma wszystko na prąd i kuchenkę, no to naprawdę jest wielki problem.
5: Tej nocy burze i intensywny deszcz mogą pojawić się na Pomorzu, w rejonie Słupska i w województwie zachodniopomorskim w okolicy Koszalina. Według synoptyków będą jednak słabsze niż te, które przechodziły nad Polską w czasie weekendu. Po kilku latach systematycznego spadku liczby utonięć tegoroczne wakacje zatrzymują ten dający nadzieję trend. Od początku czerwca w wodzie zginęło już ponad 100 osób, więcej niż w zeszłorocznym analogicznym okresie.
10: Dlaczego mimo apeli wciąż jest tyle ofiar wody?
11: Jak przeanalizujemy to wszystko, analizowaliśmy to bardzo długo, przez wiele lat, to najczęściej utonięcia są w piątek po południu, bo ktoś wraca z pracy i koniecznie musi się schłodzić, musi się napić. Nagrzani wskakujemy do wody natychmiast. No i co? Naczynia włosowate się kurczą, krew natychmiast uderza w kierunku serca i mamy później takie konsekwencje.
10: Czyli najpierw oswajamy się z tą wodą i wchodzimy bardzo, bardzo powoli.
11: Najpierw się oswajamy. Teraz mamy deski słup. Nie nakłada kamizelki, bo myśli, że jest świetnym pływakiem. Deska słup jest normalnym sprzętem pływającym. Należy nałożyć kamizelkę. Nie powinniśmy zapominać o przypięciu tego, co nas łączy z tą deską do nogi, bo później jak wpadamy, to zawsze do tej deski możemy dopłynąć, czy ją przyciągnąć.
5: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od Krzysztofa Czaplickiego, szefa jej Jeleniogórskiego WOPR-u. Bądźcie ostrożni, także podczas wchodzenia do wody, podczas upałów często dochodzi do szoku termicznego. Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Co praktycznie oznaczają nowe przepisy, wyjaśni nasz reporter Michał Radkowski.
12: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczone osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostream oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
10: Lepiej posłuchaj tych faktów.
5: Nawet ponad 70% aktywnych zawodowo Polaków może mieć przynajmniej jeden objaw wypalenia zawodowego. Najnowsze badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają pokazać, jak sytuacja wygląda wśród pracowników uczelni z całego kraju i czy zmagają się też z innymi kryzysami psychicznymi.
13: Uczelnia to jest takie mikropaństwo. Ma problemy, które występują w ogóle w społeczeństwie. W społeczeństwie występują osoby, które mają problemy emocjonalne i psychiczne. psychiczne i na uczelni też są takie osoby.
6: Jeżeli wśród studentów częste są objawy depresji, stany lękowe u pracowników, jakie są problemy najczęstsze?
13: Podobne, tylko przenoszone, myślę. Moje warsztaty są wokół wypalenia zawodowego. Ja mam na warsztatach dziekanów, dyrektorów, którzy też przychodzą ze swoimi problemami i uczą się, jak sobie z nimi radzić na swoim stanowisku. Prowadziłam też warsztaty z wypalenia zawodowego dla pań z administracji. Ci ludzie otwierają oczy i mówią, mogę poprosić o pomoc, już to rozumiem.
5: Mówi Magdalena Pająk, psycholog ze Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którą rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Więcej o projekcie Zdrowa Akademia przeczytacie na rmf24.pl.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Dobranocka z RMF FM.
16: Zaczynamy randkę z gwiazdą w RMF FM. Ola Filipek, dobry wieczór. A dzisiaj jest ze mną chłopak, który do show biznesu wszedł jako dziecko, później grał w boys bandzie, a teraz rozkręca solową karierę i sporo u niego zmian życiowych. O tym za chwilę porozmawiamy z Kubą Szmajkowskim. Zostańcie z nami.

0: Randka z gwiazdą w RMF FM. Czas start. Dziś miłosnym krokiem do studia RMF FM wszedł Kuba Szmajkowski. Dajcie głośniej.
1: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. Ola Filipek zaprasza na Randki z gwiazdami.
0: Cześć, jestem Ola i chodzę na randki z gwiazdami.
2: Cześć, jestem Kuba, miło mi.
0: Dlatego cię tu zaprosiłam, bo jesteś gwiazdą. I słyszałam, że ostatnio sporo randkujesz.
2: A, to prawda akurat.
0: Jaka była twoja najlepsza randka w tym miesiącu?
2: Myślę, że w kinie, bo dawno nie byłem w kinie ogólnie.
0: Aha.
2: Podobał mi się taki cytat Julii Wieniawy, że lubię chodzić do kina, nie na film.
0: Właśnie miałam pytać, czy byliście na filmie, czy po to, żeby się trzymać za ręce i popatrzeć sobie głęboko w oczy w pewnym momencie.
2: Nie, akurat tym razem na filmie. Było super, naprawdę. Jurassic Park, ten najnowszy chyba, co wyszedł.
0: Okay.
2: Więc polecam wam obejrzeć, jeżeli tak mogę.
0: A gdybym ja teraz cię chciała na randkę do kina zaprosić, to na co?
2: Na jakąś komedię.
0: Romantyczną, czy taką, że wiesz, śmiejemy się do łez?
2: Że się śmiejemy do łez, myślę. A ty co myślisz?
0: No ja lubię te romantyczne.
2: Lubisz? No dobra, to mogę pójść.
0: Z drugiej strony, jak jesteś szczęśliwie zakochany i masz te motyle w brzuchu, to po co ci ta komedia romantyczna? One są chyba zwykle takim plasterkiem na złamane serce, nie?
2: Trochę tak, w sumie tak.
0: No.
2: A jak u ciebie?
0: Kocham komedie romantyczne.
2: Okay.
0: Ale to są na takie właśnie wieczory, kiedy jesteś smutny, chcesz sobie poprawić nastrój i tak dalej. Ty jak sobie poprawiasz nastrój?
2: Dobrą czekoladą.
0: Ale taką czekoladą gorącą do picia, czy tabliczka wjeżdża?
2: Nie, taką tabliczkę, że jak już wjeżdża tabliczka, to wjeżdża cała.
0: No to muszę wiedzieć takie rzeczy, wiesz.
2: No.
0: To trzeba wiedzieć, jak poprawiać drugiej osobie
2: humor
0: w złym momencie. Jak to jest żyć od miesiąca mniej więcej z taką ulgą, że przekazało się światu wiadomość, że jesteś szczęśliwie zakochany, że to jest taki dobry etap w twoim życiu. Właśnie, czy ulga to jest dobre słowo?
2: Ulga na pewno, ale też to jest taki nowy etap w moim życiu przede wszystkim. Głównie przez to, że miałem taki czas, kiedy troszeczkę chorowałem, nawet bardzo.
0: Mhm.
2: Nie ukrywam, że skończyło się na szpitalu. I wtedy jak już leżysz po prostu na tym łóżku pod tymi 300 kroplówkami,
0: ojeju,
2: to sobie zadajesz pytanie, kurde, do czego jakby cię to prowadzi? Czy to ma cię właśnie teraz złamać? Czy to ma teraz coś ci pokazać?
0: Mhm.
2: Czy to jest taki moment, kiedy masz urosnąć w siłę, czy wręcz odwrotnie. I obiecałem sobie, że jeżeli wyjdę z tego cało i wszystko będzie super, będę żył na 100%. I teraz żyję od właśnie kilku, można powiedzieć, od dwóch miesięcy tak na 100% totalnie.
0: To jest w ogóle dwa powody do radości. Raz, że wyszedłeś z tego cało.
2: Tak, jestem zdrowy i w ogóle jestem szczęśliwie zakochany i to jest najpiękniejsze, że nigdy nie wiesz, kiedy to przyjdzie. Bo u mnie to przyszło w takim momencie, gdzie byłem w ogromnym fazie zmian, szukania siebie i nie miałem w ogóle przestrzeni na coś takiego.
0: Ale tak mówią, że podobno ta miłość prawdziwa przychodzi w takim najmniej oczekiwanym momencie, że jak przestajesz szukać, jest taka teoria, to ona przyjdzie sama.
2: To prawda. I tak też się stało, więc trust the process.
0: A wy się poznaliście w pracy?
2: Nie, my się poznaliśmy ogólnie, co jest bardzo zabawne historie.
0: Da, uwielbiam zabawne historie, uwielbiam się śmiać na randkach.
2: Dobra, czy chcesz całą prawdę?
0: Tak, chcę całą prawdę.
2: Dobra, więc ja po prostu scrollując Instagrama, zobaczyłem jego zdjęcie. I tak po prostu polajkowałem, no i Emilio do mnie napisał w prywatnej wiadomości, albo coś tam
0: Instagram
2: odpowiedział na moją relację, ale uwaga, odpowiedział coś na moją relację, ale ja byłem totalnie niezainteresowany. Jakoś tak miałem, że w ogóle no przez tego Instagrama to niekoniecznie traktuję poważnie jakieś wiadomości albo jakieś propozycje na randkę albo na kawę albo whatever, więc jakoś tak troszeczkę olałem.
0: Mhm.
2: Natomiast później odpisałem drugi raz. Okazało się, że mieszka w Sztokholmie, a ja akurat w tym tygodniu, kiedy zaczęliśmy pisać, leciałem pierwszy raz do Sztokholmu, żeby nagrać piosenkę.
0: Jak się żyje na odległość w ogóle?
2: Szczerze, na razie jest okej. Okay. Widzimy się tak 2-3 razy w miesiącu, więc to jest w porządku. Każdy ma swoją przestrzeń, każdy ma dużo pracy.
0: Mhm.
2: Też się w tym wszystkim wspieramy i to jest według mnie najważniejsze.
0: To są
2: super,
0: plusy.
2: Super,
0: a jak
2: to
0: jest
2: są plusy.
0: Minus życia na odległość?
2: No, że się tęskni bardzo i ciężko jest tak, jakby to powiedzieć. Ciężko jest odjechać, ciężko jest wrócić do domu.
0: Okay.
2: Albo ciężko jest, kiedy ta druga osoba wraca do domu. To jest największy minus.
0: Ale patrzę teraz na to przez pryzmat ciebie jako artysty.
2: Mhm.
0: To chyba też są bardzo inspirujące uczucia.
2: Na maksa.
0: Ta tęsknota.
2: Na maksa, tęsknota.
0: Te
2: ale ja też w ogóle
0: na chwilę, te właśnie powroty.
2: Tak, to w ogóle to jest bardzo takie long distance relationship. Ja uważam, że jest taka bardzo romantyczna. Że można to romantyzować na wiele sposobów, że wiesz, że to lotnisko, że w ogóle tęsknisz i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mega cute.
0: Mhm.
2: Ale o czym jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, w ogóle ja tą piosenkę, którą leciałem nagrywać.
0: Wtedy do Sztokholmu.
2: Tak, Tak, tak, tak. To ja wtedy właśnie napisałem o Emilio. Ona finalnie nie wyjdzie niestety, ponieważ to jest stary materiał, który gdzieś tam...
0: Poczekaj, ale ty ją napisałeś o Emilio, mimo że znaliście się wtedy jeszcze tylko z Instagrama.
2: Nie. Poleciałem tam i spotkaliśmy się pierwszy raz. Powstała wersja angielska i później jak wróciłem do domu, to napisałem wersję polską.
0: Do tej nowej, niedawno ujawnionej miłości jeszcze za chwilę wrócimy. Kuba Szmajkowski, Nigdzie nie uciekaj i wy też zostańcie z nami.

0: Italo Disco.
1: Kuba Szmajkowski wpadł dziś do nas na randkę do RMF FM. No właśnie, randka, chłopak zajęty przez niejakiego Emilio. Emilio jest największym fanem twojej twórczości, pierwszym recenzentem.
2: Wydaje mi się, że tylko jedna piosenka mu się podoba.
1: ta piosenka.
2: Tak.
1: Bo w ogóle chodziły plotki, że wy się poznaliście przy okazji Eurowizji i preselekcji, w których brałeś udział i że on był jednym z twoich tancerzy. Dementujemy to, rozumiem.
2: Nie, nic się takiego nie wydarzyło, bo my się wtedy jeszcze nie znaliśmy.
1: Okej.
2: Okay. W ogóle gdzieś widziałem jakiś artykuł, gdzie ktoś napisał, że Emilio robił choreografię do preselekcji.
1: Tak, właśnie widziałam to. To nie jest prawda. Okay.
2: To jest nieprawda, ale mamy w planach na pewno też zrobić coś wspólnie, jeśli chodzi o rzeczy artystyczne, ponieważ jest bardzo kreatywny i naprawdę ma mnóstwo świetnych pomysłów, więc będę z tego korzystał.
1: Poczekaj, nie był autorem choreografii do tej poprzedniej Eurowizji, ale przed nami pewnie kolejne preselekcje.
2: Nie, robię przerwę. Raczej...
1: Czyli co, do 3 razy sztuka, ale i teraz...
2: Do 4, moja taka szczęśliwa liczba to 4.
1: No.
2: Więc wydaje mi się, że jak już to do 4, jak już wrócić to 100%, ale teraz nie. Teraz w tym roku nie, wydaje mi się, że w przyszłym też na pewno nie.
1: Złamałeś serce wszystkim fanom Eurowizji w tym momencie.
2: Nie sądzę. Wydaje mi się, że jest dużo też chętnych i jak od siebie tak trochę odpoczniemy, to dobrze nam to zrobi, choć miłe.
1: Przerwa od Eurowizji wynika z tego, że, no bo wspomniałeś, że szukasz tej swojej drogi i trochę muzycznie też się u ciebie zmieni.
2: Tak, na
1: chcesz to tak najpierw
2: zobaczysz.
1: Ugruntować, żeby później dopiero przyjść z takim gotowym produktem.
2: Tak, żeby już, żeby wszyscy wiedzieli, że to, co wydam, to będzie w konkretnym stylu, w konkretnym gatunku. Wiadomo, będę pewnie manewrował w przyszłości, ale teraz totalnie skupiam się na jednym kierunku.
1: Okay.
2: Będzie to trochę taki afrobeat połączony z popem.
1: Właśnie miałam pytać, bo ja cię kojarzę z taką wielką eterycznością, takim romantyzmem na tej scenie wręcz. To jest taki, nie wiem jak to określić muzycznie prawidłowo, ale widzę cię w takich, wiesz, wielkich wokalizach w trakcie tych twoich piosenek zawsze, nie? A teraz mówisz afrobeat?
2: Tak, więc totalnie będzie to takie bardziej, wiesz, więcej tańca, więcej ruchu, taki latino flavor trochę.
1: A skąd ta inspiracja? Czy to zawsze było w tobie i dopiero wyszło?
2: Tak, to zawsze było we mnie i gdzieś to było tak chowane, trzymane, bo w Polsce możesz to nie sprawdzić. Więc ja mam teraz tak, że to jest część mnie. Ja chcę pokazać za pomocą muzyki, kim tak naprawdę jestem.
1: I tak się zastanawiam, czy to, że dopiero teraz odkrywasz tę swoją taką prawdziwą twarz i dochodzisz do tego, czego chcesz w muzyce i w życiu, czy to nie jest pokłosie tego, że wszedłeś do show biznesu jako dziecko?
2: Na maksa.
1: I że przez wiele lat tak naprawdę inni musieli ci mówić? I...
2: Tak, co? Tak, trochę tak było. Trochę tak było i też nie mam nikomu tego za złe, bo na pewno każda z tych osób chciała dla mnie jak najlepiej, gdzie też byłem może troszeczkę taki jak takie dziecko we mgle, gdzie nie wiedziałem właśnie w którym kierunku, czy słuchać się bardziej tego, co potrzebuje polski rynek, czy słuchać się bardziej swojej intuicji i swojego serca. Teraz po latach wiem, że trzeba się słuchać swojej intuicji i swojego serca, bo to zaprowadzi cię do miejsca, w którym chcesz być i które jakby będzie dla ciebie najwygodniejsze i najbezpieczniejsze też, szczerze mówiąc. Ale jestem wdzięczny za każdy etap, czy muzyczny, czy zawodowy. Tylko rzeczywiście teraz to już ja sobie sam dyktuję kierunek i po prostu to, co chcę robić, to gdzie chcę być.
1: Muzyka to jest jedno, ty po prostu dorastałeś jako człowiek.
2: Tak,
1: na oczach
2: wszystkich. Miałem 15 lat, jak poszedłem do The Voice Kids. Może to się tak wydawać, że o, w sumie mega fajnie, program rozrywkowy, of course fajnie, ponieważ zawsze o tym marzyłem i ja sam do tego dążyłem, żeby się w tym programie pojawić. Nawet moi rodzice nie chcieli mnie zawieźć na casting.
1: Jak ich przekonałeś?
2: Nie, zawiozłem moją kuzynkę, która udawała moją mamę. Tak zapytałem, czy zawiozłem mnie na casting i wtedy oni powiedzieli, że nie. I dowiedzieli się dopiero, jak dostałem telefon od produkcji w urodziny mojej mamy. 19
1: lipca. No to prezent
2: lipca.
1: Niezły.
2: Tak, to było 19 lipca, pamiętam. Stałem w kuchni i odebrałem ten telefon. Dostałem info, że się dostałem. I to było takie, oh my gosh, że muszę jakby powiedzieć. Ale wtedy pamiętam, że jak zadzwonili do mnie, to powiedzieli, że tym razem musisz przyjść z prawdziwym, prawnym opiekunem, ponieważ już może być jakby problem, bo jesteś niepełnoletni, więc ktoś będzie musiał za ciebie podpisać.
1: Jak mama zareagowała na ten prezent urodzinowy?
2: W sumie rodzice byli w szoku i do końca nie wierzyli. Też nie wiedzieli, z czym to się je. Ja też, ponieważ nie widzieliśmy wcześniej, jak będzie wyglądać, czy to w telewizji, czy na jakichkolwiek nagraniach, taka polska pierwsza edycja The Voice Kids, bo wcześniej były te dorosłe. I to był duży szok, jak cały odcinek wyszedł i naprawdę to był w sumie chyba chyba to była jedna z najbardziej oglądalnych takich edycji, oglądanych edycji.
0: A to pewnie przełożyło się na życiową rewolucję i o tym w Randce z Gwiazdą z Kubą Szmajkowskim pogadamy za chwilę.
3: Ola Filipek zabiera Was na Randkę z Gwiazdą tylko w RMF FM.

0: Randka z gwiazdą w RMF FM to dziś spotkanie z Kubą Szmajkowskim. Jak to jest dorastać w showbiznesie? No właśnie, ile miałeś lat, jak się przeprowadziłeś do Warszawy?
1: Ojej, niecałe 17.
2: Czyli gdybym była twoją mamą, to byłabym przerażona.
1: Przeprowadziłem się na Mokotów i wtedy się zaczęło imprezy, jakieś takie różne
2: największa pokusa, której uległeś w Warszawie.
1: No to nie wiem, takie właśnie imprezy do 6 rano na przykład, a później już na 7 do szkoły, więc...
2: Ale skończyłeś szkołę, nie?
1: Tak, zdałem maturę bardzo dobrze nawet, ale to był taki śmieszny czas i nie mogłem sobie pozwolić na wszystko.
2: Bo to był potrzebny etap w twoim życiu, tak uważasz?
1: Tak, tak. Okay. Wiele mnie to nauczyło, takiej też odpowiedzialności, zarządzania pieniądzem, którego wtedy nie było jakoś mega, mega dużo i nie wiem, jeździłem do mojej przyjaciółki na obiady, która mnie wtedy karmiła i to były fajne czasy i miło to wspominam, ale też było dużo lęku we mnie wtedy, bo no przed takim nieznanym, nie? Ale sobie poradziłem. No później wiadomo, przyszła pandemia, więc wróciłem do rodziców, bo siedzieliśmy 3 miesiące zamknięci. Ale później znowu wróciłem, więc...
2: Powiedziałeś tak o tych hamulcach, które masz w sobie, że są rzeczy, których nie robiłeś, bo gdzieś tam potrafisz się zahamować. Czy to jest kwestia twoich wartości i wiary, o której mówisz otwarcie?
1: Tak, tak. Myślę, że na pewno. Myślę, że kwestia wiary przede wszystkim. Tego, że szanuję też swoje ciało pod względem tego, co jakby spożywam. I mean, nie piję alkoholu już teraz od jakiegoś czasu. Staram się jeść naprawdę zdrowo. No wiadomo, są momenty, kiedy jem tą tabliczkę czekolady.
2: Nawet
1: tak
2: dzisiaj
1: dalej.
2: Nie kawa, tylko woda z cytryną.
1: Tak, tak. Nie, staram się naprawdę podchodzić w miarę zdroworozsądkowo do tego, jak traktuję swoje ciało, swój umysł i taka samoświadomość jest bardzo dla mnie ważna. Stąd te zahamowania. No nie wyobrażam sobie teraz na przykład tak imprezować jak kiedyś, że nie wiem, czwartek,
2: wiesz,
1: piątek, sobota, niedziela.
2: Wiesz, teraz jesteś statycznym facetem w związku, tak, chyba tak, poważnym.
1: Tak, tak, tak, więc raczej...
2: Są rzeczy, których nie wypada.
1: Nie, To by nie...
2: Dobra, ale dzisiaj właśnie wolisz wieczór wspólny na kanapie, czy właśnie jakaś ścianka after i wyjście ze znajomymi, impreza do 6?
1: Nie, no to totalnie wieczór na kanapie i na przykład malowanie wspólnie, nie wiem, jakiegoś śmiesznego obrazu, albo lepienie w glinie. To też jest fajne.
2: Okej.
1: Okay. Więc tak.
2: A kto wpadł na te pomysły takie kreatywne?
1: W sumie wspólnie.
2: Okej. Okay.
1: Jakby to tak wspólnie wychodzi, że co dzisiaj byśmy zrobili? Chcesz iść do kina, do escape room, albo nie wiem, coś namalować razem. A ja mam takie, to może zostańmy w domu i coś namalujmy razem.
2: Nice. A obiad bardziej w domu? Wspólny gotujemy? Czy idziemy do restauracji?
1: A to różnie, bo w sumie mieliśmy taki wspólny obiad u moich rodziców, u Emilio rodziców.
2: To już tak poważnie?
1: Tak, tak.
2: I... Jeju, jak teściowie przyjęli ciebie?
1: Mega nice, mega miło. I też...
2: A i w drugą stronę?
1: Też bardzo miło.
2: Ekstra.
1: W ogóle jest wszystko super, więc...
2: Boże,
1: mega cute.
2: Przyjemnie się patrzy na człowieka, który ma motyle w brzuchu, bo to jest chyba jeszcze ten etap, co?
1: Tak, ale to już jest tak na zasadzie, no wiadomo, wiadomo, motyle są w dalszym ciągu, bo to jest dość świeże. No tak, jak to się mówi, jestem down to earth person, bo ja teraz dwujęzycznie, wiesz?
2: No wiem, no zauważyłam, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Zastanawiam się tylko, czy to jest ten etap miłości, który najbardziej inspiruje do tworzenia?
1: Tak.
2: Czy czekasz już na ten moment, kiedy założycie kapcie i będziecie takim starym, dobrym małżeństwem?
1: Ale to tak nie będzie według mnie, bo to nie z takim trybem życia, jaki ja mam. Znaczy może kiedyś tak będzie, ale nie z takim trybem życia, jaki ja mam, jaki ma Emilio, bo no, na okrągło gdzieś dzieją się jakieś nowe rzeczy, nowe projekty i po prostu jest dużo zamieszania, więc ciężko jest tak usiąść w jednym miejscu i tak patrzeć w telewizor. No wiadomo, takie momenty są potrzebne, bo ja też potrzebuję chillu i fajnie jest...
2: Już nie macie chyba takiej przestrzeni, bo musieli

0: zgodzę. Ale też Emilia na przykład bardzo dobrze śpiewa. I to do czego się nie przyznaje. I ogólnie to jest bardzo zabawne. I...
1: Czekaj, bo skoro płyta jest na etapie produkcji, to może jakiś...
0: Nie, no nie wiem, zobaczymy. Ale na przykład obiecaliśmy sobie, że zrobimy razem piosenkę, że stworzymy razem.
1: Że on będzie twoim współautorem, tak, nie, że śpiewa
0: tak,
1: tylko...
0: Tak, ale może będzie chciał zaśpiewać. We'll see, zobaczymy.
2: I wrócimy chyba do tego tematu za chwilę, bo wspólna piosenka to, mam wrażenie, już się robi poważnie. To jest Randka z Gwiazdą, z Kubą Szmajkowskim w RMF FM.

0: Gwiazdy o miłości, relacjach i związkach. Randka z gwiazdą w RMF FM.
1: Kubasz Majkowski w randce z gwiazdą w RMF FM rozważał przed chwilą nagranie wspólnej piosenki ze swoim chłopakiem. Teraz zaczęłam się zastanawiać, bo to trochę tak, jakby sobie zrobić wspólny tatuaż. Wiesz, o co chodzi, że to już zostanie z wami na zawsze.
2: Kurde, trochę tak.
1: Czujesz tę odpowiedzialność teraz na sobie?
2: Czy
1: zasiałam się na niepewności?
2: Okej. Uważam, że każda rzecz, która się będzie dziać w moim życiu, jest częścią mojej historii. Ja nie mam z tym żadnego problemu. W sensie, wiadomo, jakby wierzę w to 100%, że to jest to i to jest ten jedyny. I dlatego też po prostu nie mam zamiaru się ograniczać.
1: A ty miałeś kiedyś złamane serce?
2: Oh yes, miałem.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, bo widzę dzisiejsze twoje szczęście. Ale czego cię nauczyły historie złamanych serc w twoim życiu?
2: Tak najbardziej raz miałem złamane serce właśnie przez osobę, która mnie totalnie nie chciała, a ja bardzo chciałem. Tak na maksa po prostu. I później śmiałem się, że to jest taki cios za to, że właśnie działało to zazwyczaj odwrotnie. Że to ja nie chciałem.
1: A ile serc ty złamałeś w takim razie w swoim życiu?
2: Sporo i to jest najgorsze. Był taki moment, kiedy byłem łamaczem serc.
1: Ale to już w trakcie swojej kariery, czy jeszcze przed?
2: W trakcie swojej kariery. Okay. I to nie było fajne. Ale musiałem się ogarnąć.
1: Czekaj, doprecyzuję, to skakałeś z kwiatka na kwiatek po prostu, a potem nie odpisywałeś, czy...
2: Różnie bywało, bo różnie to było też takie, nie wiem, szukanie trochę siebie. Ale też, nie wiem, po prostu może fakt tego, że nie byłem zainteresowany. Jak ktoś był bardzo i nawet w momencie, kiedy słyszał nie, to i tak był jeszcze bardziej zainteresowany.
1: To teraz tak na poważnie wydaje mi się, że bycie gwiazdą, osobą rozpoznawalną, kimś, kto ma tylu fanów i followersów na Instagramie, chyba nie sprzyja też szukaniu miłości.
2: No totalnie nie, bo właśnie nawet jak zobaczyłem tą wiadomość o Ademilio, to nie traktowałem tego poważnie,
1: tak,
2: prawda?
1: To mam na myśli, że nie dziwię się, że te serca złamałeś wszystkie, bo to też trochę jest ciężko chyba, będąc taką osobą, zaufać, czy ta osoba jest ze mną dla zasięgów i dla bycia z kimś sławnym, czy widzi we mnie wartość.
2: I zrobić taką selekcję właśnie, tak jak mówisz, nie? Czy to jest prawdziwe, czy raczej na zasadzie, że hype.
1: No właśnie,
2: nie wiem.
1: A jak ty sobie z tym poradziłeś?
2: W sumie, kurczę, no bo wiesz, jakby ja nigdy nie byłem taki otwarty medialnie względem mówienia o swoich uczuciach, o tym, co się dzieje u mnie prywatnie.
1: To prawda.
2: Dopiero teraz się to zadziało i absolutnie tego nie żałuję, bo tak jak sobie obiecałem, chcę żyć na 100%, mam jedno życie i jest mega. A wcześniej to było raczej taki podział właśnie, życie zawodowe, życie prywatne.
1: Myślę, że też przewagą Emilio jest to, że on po prostu nie jest stąd. On wiedział, że ty jesteś sławny, czy nie?
2: Chyba nie wiedział, w sensie widział mojego Instagrama, ale...
1: No to tak, widział.
2: Ale nie wiem, czy miał świadomość tego, że... Ja w ogóle nie lubię tego słowa sławny.
1: No dobrze, rozpoznawalny.
2: Rozpoznawalny, o to jest lepsze.
1: No. Lepsze, nie? Takie mniej nacechowane jakoś.
2: Tak.
1: Sławny się od razu kojarzy z gwiazdożeniem, coś.
2: Tak,
1: a ty gwiazdożyłeś kiedyś?
2: W jakim znaczeniu?
1: No nie wiem, że masz koncerty, nie wiem, tutaj preselekcja do Eurowizji, a ty mówisz, ja poproszę w garderobie tylko wodę kokosową.
2: Wiesz, co lubię.
1: Wodę kokosową i kanapę obitą atłasem, nie? Bo na innej się nie położę.
2: Nie, no raczej nie, tak nie mam. Znaczy wiadomo, jeżeli jest jakiś rider, to jest tam woda kokosowa, jest tam peanut butter i wafle ryżowe i banany. A poza tym to ja nie mam jakichś takich wymagań, nie wiadomo jakich.
1: Szykujesz nowości i nowy singiel. Wiemy już, że będzie afro. Co możesz jeszcze zdradzić o swoich przyszłych...
2: Kurczę, ja słuchajcie, ja już chciałbym, żebyście wy to usłyszeli. Właśnie dzisiaj dostanę takie pierwsze demo, które gdzieś tam będę mógł powoli pokazywać dookoła w branży. Premiera pierwszego singla w styczniu, plus minus. Później kolejny też myślę, że wyjdzie jakoś niedługo po pierwszym. Zależy nam na systematyczności i regularności, jeśli chodzi o wydawanie muzyki w przyszłym roku. To będzie też zapowiedź epki, która pewnie wyjdzie dopiero za jakiś czas, ponieważ chciałbym, żeby te single popromowały ją trochę. No pierwszy singiel opowiada o tym... O kurczę, dobra, nie chcę może mówić jeszcze.
1: Nie zdradź, proszę cię. Coś, chociaż jedną rzecz.
2: Opowiada o tym, jak się zatrułem. Ale czym? To zobaczycie.
1: A myślisz, że twoi fani dotychczasowi mają wobec ciebie takie zaufanie, że pójdą w tę zmianę razem z tobą?
2: Myślę, że prawda obroni się sama i nawet jeżeli komuś się to nie spodoba, to znajdę nowych odbiorców, ale wierzę mocno, pokładam nadzieję w to, że jednak zaufacie mi i spodoba wam się to, co będę mógł zaprezentować w przyszłym roku, bo jest to naprawdę kawałek, całe moje serce. Na pewno jest to inne, ale będzie super, jakby musi być super.
1: Musi być super, bo ty jesteś w super etapie swojego życia, tak czuję. Dziękuję ci bardzo za tę randkę.
2: To ja ci dziękuję. No i zapraszam na jakieś jedzonko dobre w takim razie.
0: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. To były Randki z Gwiazdami.
1: I to już koniec naszej romantycznej opowieści na dziś. To jest koniec Randki z Gwiazdami. Przypominam, że kolejna już w poniedziałek o 23:00. Kto to będzie? Jeszcze nie zdradzę. A teraz koniecznie wbijcie na YouTube RMF Show i zobaczcie cały ten odcinek.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Nawet 8 lat więzienia grozi sprawcy sobotniego wypadku w Krakowie. Zginęły w nim dwie osoby. Irańscy hakerzy zamknęli na 4 dni brytyjską elektrownię. To doniesienia dziennika Daily Telegraph. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas US Open. Posłuchajcie dlaczego. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na krakowskim Podgórzu. 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli zmarli mimo reanimacji. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. O tym, co w tej sprawie robią śledczy, opowiedział RMF FM Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jakim będzie występował. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Ze wstępnych ustaleń służby wynika, że 26-latek stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Mężczyzna do prokuratury ma zostać doprowadzony dzisiaj. Irański cyberatak doprowadził do 4-dniowego zamknięcia brytyjskiej elektrowni, podał Daily Telegraph. Według gazety to pierwszy przypadek, gdy hakerzy powiązani z Iranem zdołali wyłączyć taki obiekt w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie władze nie ujawniły, o którą elektrownię chodzi. Wiadomo, że była niewielka, dlatego jej wyłączenie nie wpłynęło na dostawy energii w kraju. Do ataku doszło w czasie serii cyberataków na amerykańską infrastrukturę wodną. Według źródeł za częścią z nich również mógł stać Iran. Służby ostrzegają, że cyberataki na infrastrukturę krytyczną stanowią coraz większe zagrożenie. Około roku może potrwać proces powrotu nielegalnych przybyszów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Tak wynika z szacunków władz autonomicznego miasta. W ostatnich dniach hiszpańskie służby relokowały migrantów okupujących Playa de Atlampolin, jedną z plaż w Ceucie. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie przeniesiono migrantów z plaży?
2: Do nowych specjalnych ośrodków tymczasowych. Według szacunków służb mowa o nawet 1800 nielegalnych migrantach, którzy od końca lipca koczowali na plaży w Ceucie. Według lokalnych mediów po opuszczeniu plaży przez migrantów żołnierze przeszukali teren kąpieliska oraz jego sąsiedztwa, znajdując kilka sztuk broni. Prezydent Ceuty powiedział, że spodziewa się deportacji wszystkich osób, które pod koniec lipca nielegalnie dostały się do Ceuty. Już teraz wiemy, że około 500 młodych migrantek ma zostać przeniesionych na Półwysep Iberyjski.
0: Na zegarach już prawie 3 minuty po pierwszej. To są fakty w RMF FM. 19 miesięcy potrwają prace nad projektem planu ochrony morskiej części obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Prowadzi je Urząd Morski w Gdyni. Jednym z najważniejszych elementów prac będzie inwentaryzacja łąk podwodnych.
3: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków ryb oraz innych organizmów morskich. My chcemy dokładnie sprawdzić, gdzie te łąki występują, jaki jest ich zasięg i przede wszystkim w jakiej są kondycji.
0: Opowiadała Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. A teraz tenis. Iga Świątek rezygnuje z rywalizacji w mixcie podczas US Open. Polka zdecydowała, że po intensywnych tygodniach potrzebuje odpoczynku i chce skupić się na przygotowaniach do turnieju singlowego. Świątek niedawno wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Jej miejsce w mixcie u boku Norwega Kaspra Ruda zajmie Rosjanka Diana Schneider. Singlowa rywalizacja w US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W Rosji zaczęto stosować nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów za granicę mężczyzn w wieku poborowym. Czy to oznacza, że Putinowi zaczyna brakować żołnierzy do walki na ukraińskim froncie? Krzysztof Urbaniak rozmawiał o tym z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej.
5: Pojawiają się takie informacje, że jest to oczywiście robione wyrywkowo. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na lotniska, kiedy chcą odlecieć, i zabierani na specjalne kontrole, które są tak przedłużane, żeby te samoloty i te loty im po prostu przypadły, no i żeby nie mogli tej Rosji opuścić. No więc po takie informacje się, prawda, pojawiły, że ma to dotyczyć, prawda, punktowo mężczyzn w wieku poborowym, no to by się nakładało na różne informacje, które też pojawiają się w rosyjskich mediach opozycyjnych, na przykład, że na portalach o pracę w całej Rosji pojawiają się ekstra oferty pracy w komisjach wojskowych. Pojawiły się też kolejne informacje, że miały do firm zostać rozesłane takie noty prawne, jak działać w przypadku mobilizacji, jeśli chodzi o pracowników firm. No więc są pewne takie sygnały, które wskazują faktycznie na to, że jakiś ruch w stronę mobilizacji się odbywa. Natomiast cały czas wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą Kreml chce zrobić. Na razie są podejmowane przeróżne próby, żeby zmobilizować jak najwięcej ludzi, wysłać ich na front, natomiast no nie ogłaszać oficjalnie kolejnej fali mobilizacji, tak jak to było we wrześniu 2022 roku. Taką dość świeżą informacją sprzed kilku dni jest to, że Kreml miał rozesłać do regionów ponaglenie dotyczące właśnie szukania osób, które podpiszą kontrakt z armią, czyli po prostu ochotników, mówiąc inaczej. No i do końca roku to ma być 409 tysięcy osób dokładnie, no i oni mają być oczywiście wabieni przede wszystkim zachętami finansowymi, więc oczywiście znowu to uszczupli budżety federalne przeznaczone na cele, nie wiem, szkół, szpitali, prawda, no ale najważniejszy jest ten cel nadrzędny, który Kreml ustala regionom. No więc to jest jedna z tych prób, tak, żeby znaleźć 409 tysięcy dodatkowych mężczyzn, których będzie można wysłać na front albo w okolice frontu, nie ogłaszając, no właśnie, mobilizacji. Na pewno nie będzie żadnej mobilizacji do września tego roku, bo to jest czas wyborów do Dumy. Oczywiście wiemy, że w Rosji wybory, no, nie są to wybory, prawda, normalne, ani demokratyczne, ani otwarte i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście jest to pewien barometr nastrojów społecznych i Kreml nie chce sobie robić dodatkowych problemów poza tymi, które już są, prawda, płonące magazyny, kolejki na stacjach i tak dalej, i tak dalej. Nie chce sobie robić kolejnego problemu w postaci mobilizacji, które oczywiście, nie mówię, że to by był jakiś bunt, prawda, rosyjskiego społeczeństwa, natomiast oczywiście byłyby niepokoje i niezadowolenie, tak jak było we wrześniu 2022 roku, więc jeśli mobilizacja, chociaż wydaje mi się to mało realne, to po wrześniu tego roku, natomiast są, tak jak mówię, podejmowane kroki, żeby nie robić tej mobilizacji, znaczy, żeby udało się tymi ochotnikami prawda, wypełnić tą lukę, którą Ministerstwo Obrony zgłasza Kremlowi, prawda?
6: Że jak duża obecnie jest ta luka, te potrzeby kadrowe rosyjskiej armii?
5: To są różne wyliczenia, też znów pamiętajmy, prawda, że no, Ukraińcy podają swoje liczby, Rosjanie w ogóle żadnych liczb nie podają, bo to jest oczywiście utajnione już od kilku lat. No, gdzieś niezależne media podają. Generalnie jest raczej zgoda co do tego, że Rosja pomimo pewnej takiej, prawda, fluktuacji, jeśli chodzi o, czy pewnych wahań, jeśli chodzi o tą rekrutację ochotników z początku roku, to powoli wróciło do tego poziomu mniej więcej tam 20-30 tysięcy ludzi miesięcznie. Natomiast, no tak, jeśli patrzeć teraz na straty, no to pytanie, widziałem takie wyliczenia, że Rosjanom do końca roku, gdyby te straty wynosiły tam około 20 tysięcy miesięcznie na froncie. Też pytanie, na ile, tak jak mówię, to jest oczywiście sprawdzalne i prawdziwe, no to około nawet 100 tysięcy ludzi mogłoby pod koniec roku zabraknąć Kremlowi. Natomiast też musimy pamiętać, że no, ta wojna to jest taki przedziwny dla Rosji paradoks, że mimo, że Rosja wysyła kolejne dziesiątki tysięcy ludzi na front, to ten front się wcale szybciej nie posuwa. Momentami spowalniają te rosyjskie postępy. No więc to też jest pytanie, czy jakby nawet Kreml rzucił 500 tysięcy ludzi na front, nieprzeszkolonych, pamiętajmy, albo bardzo słabo przeszkolonych, gorzej wyposażonych, często wykorzystywanych przez oficerów już na froncie jako po prostu mięso takie do wysyłania, żeby nie wysyłać tych doświadczonych bardziej żołnierzy, no to pytanie, czy to też by coś zmieniło diametralnie w sytuacji na froncie, prawda? Więc tak jak mówię, no ale co do tych strat rosyjskich, no to znów musimy polegać na pewnych szacunkach, bo tak jak mówię, no dane są tajne i Kreml tego oczywiście nie publikuje, jeśli chodzi o straty, a te to rozpięcie się między tym, co czasami podają Ukraińcy, a tym, co podają inne, oczywiście nie kremlowskie ośrodki, no to też jest jednak bardzo duże. Ukraińcy, wydaje się, trochę te straty zawyżają rosyjskie. Natomiast no, wydaje się, że na takie natężenie wojny na razie tych żołnierzy starcza. Natomiast no, wystarczą gorsze miesiące, prawda, i ta luka się powiększa 10-20 tysięcy żołnierzy. No, ministerstwo oczywiście naciska na Kreml i prosi, żeby jak najwięcej tego wojska wysłać. Natomiast no, póki jeszcze ciągle regiony mają pieniądze, żeby te takie bonusy za podpisanie kontraktu plus za samo w ogóle podpisanie kontraktu pieniądze dawać.
6: No, ile wynosi taki kontrakt?
5: To zależy od regionu. To idzie już w dziesiątki, czasami nawet w setki miliony rubli, więc generalnie no to są tysiące złotych, dziesiątki, setki tysięcy złotych za podpisanie kontraktu, plus oczywiście każdy region ma takie swoje zachęty, prawda? Zależy jaki region, jak jest bogaty, to są oczywiście, Moskwa płaci więcej, wiadomo, niż na przykład Jakucja, więc to są...
6: Ile to będzie na złotówki mniej więcej?
5: To są, tak jak mówię, czasami setki tysięcy złotych. Gdzieś tak wyliczono, że łącznie żołnierz z żołdem, który mniej więcej wynosi około równowartość około 2000 dolarów dla żołnierza, plus tam są dodatki. Na przykład jakby pan jako żołnierz zajął, nie wiem, ukraiński czołg albo zajął ukraińskie pozycje, to teoretycznie, bo wiadomo, że to też nie zawsze jest wypłacane, to jest kradzione i tak dalej przez przełożonych. Natomiast za to też są ekstra płatności. Ranny żołnierz, na przykład, który wróciłby do domu, przeżyłby tą wojnę, byłby ranny, to nawet około 100 tysięcy dolarów mógłby dostać równowartość łącznie za służbę na froncie.
6: A dostają tyle? Faktycznie czy nie?
5: No nie zawsze. Znaczy jest faktycznie zauważalny boom pewien w tych biednych regionach rosyjskich. O tym się już od jakiegoś czasu mówi. Nagle okazuje się, że ludzie sobie remontują mieszkania. Kupują nagle w ogóle mieszkania, prawda, w gdzieś z mniejszych miejscowości, w większych miastach federalnych. Na Kaukazie na przykład był taki przypadek, pisało o tym rosyjskie media niezależne, że nagle zrobił się boom na hydraulików. Bo rodziny żołnierzy, którzy albo zginęli, oni dostawali te tak zwane grobowe, czyli pieniądze za śmierć, albo rodziny żołnierzy, którzy wrócili, ale są inwalidami wojskowymi, nagle miały pieniądze, żeby na przykład podciągnąć wodę bieżącą do domów. Więc był boom na hydraulików. Tylko te pieniądze są przejadane. To nie jest tak, że te pieniądze służą na przykład wyrównywaniu nierówności, które w Rosji narastają z powodu wojny. Bo oczywiście miliarderzy wokół Putina się bogacą, biedni biednieją. Te pieniądze są przejadane. Najczęściej one nie są inwestowane z reguły, nie wiem, w przyszłość na zasadzie, nie wiem, dzieci pośle do lepszej szkoły, tylko właśnie chociażby po to, żeby z chaty krytej eternitem przeprowadzić się do mieszkania z kaloryferem w mieście federalnym, albo żeby samochód kupić na przykład lepszy.
0: Z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: W tym podcaście opowiadam wam o najmroczniejszych wydarzeniach, którymi żyła cała Rosja. Napaści, morderstwa, zamachy i machloje u szczytu władzy. Jestem Maciek Jędruch i w tym odcinku Ruskiej Mafii przeniesiemy się do lat 80., kiedy w Związku Radzieckim władzę sprawował zmarły w tym roku Michaił Gorbaczow. Generalny sekretarz Komitetu Centralnego KPZR, który chciał wprowadzić radykalne zmiany w państwie radzieckim, a co skłoniło zorganizowane grupy przestępcze do próby jego zabójstwa. Zapraszam.
0: Ruska mafia. Polowanie na Gorbaczowa. Pierwszy zamach na generalnego sekretarza. Sekwencja pierwsza.
1: Chłodne pożegnanie Gorbiego. Michaił Gorbaczow umarł 30 sierpnia 2022 roku w wieku 92 lat. Te informacje przekazywały dalej media niemal całego świata. W czasie sprawowania przez siebie władzy przynajmniej dwukrotnie próbowano go zabić. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow po śmierci pierwszego i zarazem ostatniego prezydenta ZSRR poinformował media, że Władimir Putin nie pojawi się na jego pogrzebie. Tłumaczył, że tego dnia prezydent Federacji Rosyjskiej ma mocno napięty grafik. Przygotowanie się do Wschodniego Forum Ekonomicznego, liczne spotkania, narady i ważne rozmowy telefoniczne. W związku z tym dwa dni przed oficjalnym pogrzebem 3 września na cmentarzu Nowodziewiczym dla Putina zorganizowano oddzielną ceremonię pożegnania Michaiła Siergiejewicza Gorbaczowa. Bez ludzi, sam na sam, w kaplicy państwowej kliniki, w której spędził ostatnie godziny życia. Nagrania udostępnione przez rosyjską agencję informacyjną TASS pokazują, jak prezydent Rosji z grymasem na twarzy złożył przed trumną, w której leżało ciało byłego generalnego sekretarza, bukiet czerwonych róż. Pokłonił się, przeżegnał i odszedł. Reakcja władz Rosji na śmierć Gorbaczowa była dość zachowawcza, by nie powiedzieć chłodna. Pomimo, że Kreml obiecał teoretycznie pomoc rodzinie Gorbaczowa w organizacji uroczystości, sam Dmitrij Pieskow zaznaczył, że pogrzeb Gorbiego, jak często był nazywany Gorbaczow przez Rosjan, nie będzie w pełni traktowany jako uroczystość państwowa. Redakcja BBC zaznaczała 3 września, że na pogrzebie nie pojawiło się zbyt wielu oficjeli. Przybył jedynie były prezydent i premier Dmitrij Miedwiediew. Ale co może nawet bardziej istotne, z doniesień mediów rosyjskich wynikało, że w uroczystości pożegnalnej obecny był za to laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Tak jak i Gorbaczow, który także tę nagrodę otrzymał. Redaktor naczelny Nowej Gazety Dmitrij Muratow, czy też sprzeciwiająca się wojnie w Ukrainie rosyjska diwa Alla Pugaciowa. 2 dni po pogrzebie byłego przywódcy Związku Radzieckiego na YouTubie niezależnej rosyjskiej telewizji Telekanal Dość pojawił się materiał opozycyjnego dziennikarza Michaiła Fishmana zatytułowany Nowy SSSR w ciom różnica między Gorbaciowym i Putinem, czyli Nowy ZSRR, różnica między Gorbaczowem i Putinem. Przedstawiając sprzeczności między dwoma przywódcami Rosji, dziennikarz próbował udowodnić ogromną hipokryzję Putina, który pomimo swej zachowawczości w ocenie swojego poprzednika z sympatią wypowiedział się o nim samym i jego wkładzie w historię oraz o tym, jak według Fishmana Putin marzy o odbudowaniu Związku Radzieckiego. Bo jak mówił jeszcze w grudniu 2021 roku sam prezydent, uważa, że rozpad ZSRR to upadek historycznej Rosji. Opowiedział wówczas także ze swojej perspektywy kryzys gospodarczy początku lat 90., który zmusił go do dodatkowej pracy na czarno. Czy rzeczywiście Władimir Putin chciałby odbudować potęgę ZSRR? To pytanie zadałem ekspertowi do spraw Rosji, doktorowi Bartoszowi Gołąbkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: coś na pewno próbuje odbudować. Nie idzie mu na szczęście to zbyt na razie też efektywnie i oby mu nie wyszło, ale faktycznie no jakaś tendencja, jakiegoś rodzaju sentyment związany z sowieckością u prezydenta Rosji, który już od, wiemy to na pewno, od pół roku, a tak naprawdę od 8 lat objawia się nam jako zbrodniarz wojenny. No tam jakiś sentyment w tym kierunku jest. Tęsknota za jakąś wielkością, jakiegoś rodzaju szacunkiem. To głównie w takim moim odczuciu to jest jednak pewnego rodzaju kompleks właśnie takiego nieszanowania, poniżenia. To jest bardzo trudno znoszony przez różnych ludzi, nie tylko na szczytach władzy, taki społeczny czy psychologiczny element. I pewne mechanizmy, otoczenie, które wyłapało, że to jest prawdopodobnie jeden z dużych problemów Putina, no na pewno grało na to, żebyśmy widzieli to, co widzimy teraz, czyli wojnę, gorącą wojnę na terytorium Ukrainy, chociaż ona oczywiście trwa już od aneksji Krymu, a wcześniej przecież mieliśmy i Gruzję i jeszcze parę innych wątków byśmy też wymienili. Więc ktoś dostrzegł to, bo przecież to jest ponad 20-letnia już kariera. Ale co do Gorbaczowa jeszcze, rzeczywiście tu jest pewnego rodzaju taka, jak dla mnie osobiście, zaskakująca sytuacja, bo faktem jest, że Władimir Putin nie miał za co szanować Gorbaczowa, jeśli popatrzymy na straty, które Związek Radziecki ponosił w tym czasie, kiedy był reformowany, bo był reformowany wtedy, pamiętajmy, on nie ponosił strat w ostatnim sześcioleciu, tak, 85-91. Ale z drugiej strony, ja myślę tak sobie teraz, jak patrzę na prezydenta Rosji i jak porównuję go, zestawiam go z wizerunkiem Michaiła Gorbaczowa, to mamy lidera, który chce odbudowy jakiejś wielkości.
1: Na początku historii o Gorbaczowie i zamachu przygotowanym najprawdopodobniej przez mafię z Gruzji przypomnę kilka faktów historycznych, które spowodowały to, co miało stać się w 1987 roku. Jak pisał o tym w swojej książce Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu kanadyjski historyk, specjalista do spraw Rosji David Marples, początki rządów Gorbaczowa w marcu 1985 roku nie od razu zapowiadały okres tak wielkich zmian w państwie Rad, do których jednak doszło. Spodziewano się, że pochodzący z północnego Kaukazu Gorbaczow powinien lepiej niż jego poprzednicy rozumieć problemy narodowościowe w Związku Radzieckim. Tym bardziej ciekawy jest fakt, że zamach na generalnego sekretarza był przygotowywany przez zorganizowaną grupę przestępczą z Gruzji. A głównym motywem i zapalnikiem do przeprowadzenia pierwszego zamachu na Gorbaczowa, o którym pisała prasa, była m.in. perestrojka. Czym był ten czas perestrojki? O to także zapytałem Bartosza Gołąbka.
2: Jednym słowem, szczytne, piękne zamierzenia, naprawdę dużo entuzjazmu społecznego też wbrew pozorom, o czym też się nie pamięta, ale niestety nieprzewidywalne konsekwencje w tak dużej skali reform i w tak dużym przestrzennie też organizmie, jakim Związek Radziecki był. Ja już teraz nawet pominąłem te elementy związane ze zmianami w państwach satelickich, takimi jakim na przykład była Polska Rzeczpospolita Ludowa, czy Czechosłowacja ówczesna, ale de facto no, to wszystko bardzo, bardzo tarło.
0: Sekwencja trzecia.
1: Zamach. Co mogło być motywem dokonania zabójstwa generalnego sekretarza? Nikolaj Korzewnikow napisał w swojej książce o perestrojce, że choć większość reform wprowadzanych przez Gorbaczowa cieszyła się powodzeniem i najzwyczajniej w świecie podobała się Rosjanom, to tak zwany suchoj zakon już nie. To właśnie jego wprowadzenie miało być tym, co przedstawicielom świata przestępczego najbardziej się nie spodobało. Czym dokładnie był ten zakon? Spytałem o to również Bartosza Gołąbka.
2: Prohibicja, czyli ograniczanie, reglamentowanie dostępu społeczeństwa do alkoholu, bardzo szeroko rozumianego. Jedna branża miała faktycznie pretensje i ona podupadła, to trzeba powiedzieć. I ta branża to jest branża winiarska, która faktycznie, jeśli popatrzymy na dawną mapę Związku Radzieckiego, ona się rozkłada tak mniej więcej na wschód, czyli powiedzielibyśmy, że to jest raczej ten Kaukaz, no za Kaukazie, bo myślimy oczywiście o Gruzji, bo Gruzja wtedy, nie wtedy, w ogóle Gruzja to jest pionier w tak zwanym winodzielie, czyli zajmowaniu się w amforach tym kiszeniem, czy też uprawą wina. Więc Gruzini faktycznie mieli dużo pretensji do Gorbaczowa.
1: Według autorów innej książki zatytułowanej Wory w zakonie krok ku władzy, działania Gorbaczowa zagrażały systemowi, w którym władza aktywnie

0: Oczywiście do niego nie doszło. Abaidze został zatrzymany w Moskwie przez funkcjonariuszy KGB w maju 1987 roku. Jakie były tego kulisy? Jeśli wierzyć opinii innego rosyjskiego historyka Fiodora Razakowa, służby zatrzymały po prostu wynajętego zabójcę, zatrzymując mu broń i go wypuścili. Jedną z możliwych wersji jest to, że ówczesny szef KGB, Wiktor Czebrikow, nie odważył się zatrzymać Abaidzego, by nie narażać się wpływowym mafiozom. Teimuraz Abaidze został jednak w końcu aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR, ale nie żył długo. W 1988 roku zmarł w więzieniu. Według Aleksandra Szewiakina został otruty podczas leczenia w więziennym szpitalu. Miał mu zostać wstrzyknięty trupi jad. Jak sugerował Razakow, powołując się na autorów książki Wory w zakonie Krok ku władzy, możliwe jest, że Teimuraz Abaidze został usunięty przez przeciwników Kuciuriego.
1: Sekwencja druga.
0: Władza i mafia. To, że mafia i władza w Rosji mają ze sobą wiele wspólnego, mówiłem już w poprzednich odcinkach ruskiej mafii. Jako dowód na to, że Kuciuri był nie tylko szefem jednego z najpotężniejszych klanów mafijnych Związku Radzieckiego, ale także cieszył się dużym prestiżem wśród elity partyjnej, można przytoczyć fakt, że na jego ślubie był pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji. Tak przynajmniej przeczytałem w publikacji pod tytułem Eseje o subkulturze przestępczej. Ponadto według pracownika Stawropolskiego Komitetu Terytorialnego, byłego kolegi Michaiła Gorbaczowa i ekonomistki Tatiany Koraginy, które przytaczał wspomniany przeze mnie już Razakow, struktury mafijne rozkwitały na terytorium Stawropola, a dokładnie w latach, gdy rządził tam Gorbaczow. Tak więc Koragina zasadniczo oskarżyła Michaiła Siergiejewicza Gorbaczowa o powiązania z mafią północno-kaukaską.
1: W następnym odcinku.
0: W sierpniu 2022 roku zginęła córka Aleksandra Dugina, 29-letnia Daria. Rosyjska FSB szybko znalazła winowajcę, 43-letnią Ukrainkę. Natomiast w rosyjskim internecie pojawiły się głosy, że za zamachem, który według niektórych miał wyeliminować ojca Darii, mogą stać zorganizowane grupy przestępcze. Sprawdzę to w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.

0: to już prawie druga, to pora na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policja szuka uczestnika brutalnego ataku na mężczyznę w krakowskiej Nowej Hucie. Wieczorem opublikowano nagrania z monitoringu. Skrajnie prawicowa AfD chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. W faktach także dożynki sprzed niemal 100 lat, odtworzone w lubelskim skansenie. Policja wieczorem opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać prawdopodobnego jednego ze sprawców pobicia mężczyzny w Krakowie. 36-latek, przypomnijmy, został zaatakowany przez grupę osób na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Wcześniej 9 osób zatrzymanych zostało zwolnionych przez policjantów. Przesłuchano ich w charakterze świadków. O szczegółach działań służb krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniosła się Wisła Kraków, stanowczo potępiając wszelkie akty przemocy i sprzeciwiając się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tym tragicznym zajściem.
0: Wieczorem funkcjonariusze opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o udział w pobiciu i proszą o pomoc w jego rozpoznaniu. Fotografię mamy na rmf24.pl. Woda znów zbiera tragiczne żniwo. W tegorocznym sezonie letnim utonęło już ponad 100 osób. To więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Szef jeleniogórskiego WOPR Krzysztof Czaplicki